0: Jest 21. Dziecko pogryzione przez psy w Sosnowcu jest w stanie poważnym, ale stabilnym. Promocję na wyższy stopień odebrali dziś adepci Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Wkrótce początek Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Nie udało się jeszcze w tym roku doprowadzić pociągów pod Żywiecki Amfiteatr.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Stan ośmiolatki z Sosnowca, która została dotkliwie pogryziona przez dwa psy, jest poważny, ale stabilny. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w dzielnicy Dańdówka. Poszkodowany został również ojciec dziecka, który osłonił je przed agresywnymi zwierzętami. Dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Jak przekazał rzecznik placówki Wojciech Gumołka, jej stan jest obecnie stabilny, choć obrażenia były na tyle poważne, że konieczna była natychmiastowa interwencja medyczna. Ojcu udzielono pomocy na miejscu. Jak ustaliła policja, mężczyzna przyjechał z córkami do firmy, w której pracuje, by, jak robił to regularnie, nakarmić przebywające tam psy. W czasie karmienia doszło do pogryzienia jego córki. Zwierzęta zostały zabezpieczone i przewiezione do schroniska na obserwację. Śledczy wyjaśniają teraz, co doprowadziło do ataku. 204 strażaków odebrało w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie awans na młodszego aspiranta. To efekt ukończenia dziennego i zaocznego studium aspirantów Państwowej Szkoły Straży Pożarnej. Cieszy nas to, że mamy cały czas chętnych do szkolenia się w naszym zawodzie, który staje się coraz bardziej wymagający, mówi starszy brygadier Jarosław Jankowski, komendant Częstochowskiej Szkoły.
2: Kiedyś to były tylko pożary, teraz jest to dużo tak zwanych miejscowych zagrożeń. Zresztą widać to głównie na Śląsku. Tutaj wszystkie możliwe zagrożenia występują. Codziennie stykamy się choćby w mediach z informacjami o zdarzeniach. Społeczeństwo chyba widzi, ile jest zagrożeń, ile jest akcji, do których Straż Pożarna wyjeżdża.
0: Pierwszy sprawdzian wytrzymałości młodsi aspiranci mieli podczas promocji. Przez ponad godzinę w galowych mundurach w pełnym słońcu, było ponad 30 stopni Celsjusza, odbierali awanse. Sprawdzian zakończył. Czuł się sukcesem.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Terminarz prac remontowanej linii kolejowej Żywiec-Sucha-Beskidzka nie pozwolił, by w tym sezonie miłośnicy folkloru mogli podjechać koleją pod sam amfiteatr pod Grojcem w Żywcu. Rewitalizowany odcinek ma już nowe tory i trakcję elektryczną, a przy amfiteatrze pojawił się przystanek Żywiec Amfiteatr. W tym sezonie goście i mieszkańcy mogą korzystać z wbudowanego obok centrum przesiadkowego, ale niestety z nowego przystanku skorzystają dopiero podczas przyszłorocznego Tygodnia Kultury Beskidzkiej, mówi burmistrz Żywca Antoni Szlagor.
3: No bo teraz dopiero będą wszystkie sprawy za chwileczkę odbiorowe, zanim zaczną się regulacje jeszcze toru, zanim takie czy inne po prostu działania przy tych przejazdach. Inwestycja ma być skończona do końca roku 2026. No więc w przyszłym roku myślę, że już dojedziemy na TKB i inne imprezy właśnie kolejami.
0: Odcinek linii kolejowej Żywiec-Sucha-Beskidzka przechodzi wielką modernizację wartą około 440 milionów złotych od wiosny ubiegłego roku. Tymczasem występy Tygodnia Kultury Beskidzkiej odbędą się jak zwykle na przełomie lipca i sierpnia. Przed południem oficjalnie otwarto sezon na kąpielisku nad zalewem na Kłochechło. Potrwa do końca sierpnia. Ratownicy będą pełnić dyżury na terenie pola biwakowego codziennie między 10 a 18. Przed inauguracją na terenie obiektu przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych. Wyremontowano drogi dojazdowe i nawierzchnię wokół zalewu, odnowiono sieć elektryczną na polu biwakowym, wyrównano plaże oraz uruchomiono monitoring i sanitariaty. Aby tomski sanepid potwierdził, że woda nadaje się do kąpieli. W nocy w regionie temperatura około 20 stopni, jutro nawet 38. Cały czas słonecznie, od wtorku odrobinę chłodniej, mogą pojawić się burze.
4: Jedynki. Lekceważenie pogody w ten weekend może się skończyć bardzo źle. Cała Polska objęta alertem, a pogodowa mapa na czerwono i tylko miejscami na pomarańczowo. Niedziela to kulminacja skwaru z temperaturą nawet powyżej 40 stopni na zachodzie Polski. Nie ma żartów, mówi ratownik medyczny Piotr Jewsiejewicz.
5: Udar cieplny to może doprowadzić nawet do zatrzymania krążenia. Z odwodnienia mogą być zaburzenia równowagi. Mogą być zasłabnięcia, mogą być utraty przytomności, mogą być oparzenia.
4: Jeżeli możemy, zostańmy w domu. Trzeba też dużo pić. Ochłody szukamy w te dni w cieniu i nad wodą. Miejskie baseny, a także kąpieliska i plaże nad jeziorami, rzekami i morzem pełne tych, którzy w wodzie szukają schronienia przed palącym słońcem, ale i tu z upałem można nie wygrać.
6: Byliśmy chwilę, ale niestety no, upał jest taki, że nie jesteśmy dalej funkcjonować. Za małe dzieci mamy, żeby dłużej zostać. Strach trochę.
7: Nad wodą rodzinny odpoczynek, troszkę kąpania. Jesteśmy z dziewczynką 7-letnią. Bawi się tutaj. Jest fajny tutaj teren.
8: Cóż, tylko pływać i się moczyć, nic więcej.
4: Nie tylko Polska skąpana w afrykańskim żarze. Cała Europa rozgrzana do czerwoności. U naszych zachodnich sąsiadów rekordy temperatury odnotowywano przez ostatnie 3 dni z rzędu. Aż przyszła sobota i 41,3 stopnia.
9: Tym razem słupek rtęci powędrował jednak tak wysoko, jak nigdy wcześniej w historii pomiarów. W Zabrückenburbach, w landzie Saarland na zachodzie Niemiec, odnotowano o 0,1 stopnia więcej niż 7 lat temu w lipcu na 2 stacjach nad Renii Północnej Westfalii, w tej samej części kraju. Na autostradzie A7 upał zniszczył nawierzchnię. Trasa na południe od Hamburga będzie zamknięta do poniedziałku. Bardzo ciepłe i groźne dla życia w nich są rzeki. W Renie zmierzono 30 stopni. W Dunaju, który swoje źródło ma na południu Niemiec, do tej bariery zabrakło 1,5 stopnia. Hydrolodzy mówią, że o tej porze roku temperatura w rzekach nie powinna przekraczać 25 stopni. Medycy apelują do mieszkańców kraju o unikanie aktywności na otwartym powietrzu i zalecają przebywanie w chłodnych pomieszczeniach. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
4: Znów niespokojnie w cieśninie Ormus. Amerykańskie jednostki ponownie zaatakowały irańskie cele w regionie. Ten atak już się zakończył, a Centralne Dowództwo USA wyjaśnia, że była to odpowiedź na irański atak na statek handlowy. Obie strony oskarżają się wzajemnie o naruszenie zawieszenia broni. Waszyngton utrzymuje, że to Irańczycy łamią warunki ugody. Teheran twierdził, że odpowiada jedynie na wcześniejsze działania Stanów Zjednoczonych. Obie strony zapewniają natomiast, że nie rezygnują z kontynuacji rozmów. Kolejne negocjacje mają się odbyć na początku przyszłego tygodnia z udziałem mediatorów z Pakistanu i Kataru. Blisko 2000 ratowników z całego świata dotarło już do Wenezueli, by przyłączyć się do akcji ratowniczej po niszczycielskich trzęsieniach ziemi. Władze kraju spodziewają się przylotu ekip ratunkowych z kolejnych 10 państw. Ofiarom kataklizmu pomoże m.in. polska misja medyczna, mówi jej przedstawiciel Jakub Belina-Brzozowski.
10: Te zespoły ratunkowe będą tam na miejscu do momentu, w którym będzie jeszcze szansa wydostać kogoś żywego z gruzów, a potem zacznie się równie ważny i trudny etap pomocy, bo to będzie pomoc dla tych, którzy stracili całe swoje dotychczasowe życie. Dostęp do usług i podstawowej opieki, chociażby medycznej, będzie utrudniony. Tam na pewno będzie duża rola dla organizacji takich jak Polska Misja Medyczna.
4: A liczba śmiertelnych ofiar kataklizmu wciąż rośnie, to już ponad 1400 osób rannych, jest przeszło 3000.
1: To są aktualności jedynki.
4: Wakacje rozpoczęte, wraz z nimi wyjazdy na urlopy. Jeśli wybraliśmy jakiś europejski kierunek, warto zabrać ze sobą kartę EKUS. Można ją wyrobić od ręki, a ułatwi nam uzyskanie pomocy medycznej, jeśli taka okaże się niezbędna. Nawet jeśli kartę zgubimy, to w placówce medycznej wystarczy pokazać certyfikat potwierdzający ubezpieczenie, wyjaśnia Marta Żbikowska-Cieślak z Wielkopolskiego NFZ-u.
11: Wniosek o taki certyfikat możemy również złożyć za pomocą internetowego konta pacjenta lub aplikacji Moje IKP i wtedy też tą samą drogą otrzymujemy taki elektroniczny certyfikat poświadczający to, że jesteśmy ubezpieczeni i możemy w danej placówce z takiego leczenia skorzystać.
4: A na wakacje rusza 5 milionów uczniów oraz kilkaset tysięcy nauczycieli, choć nie od razu, bo ich czeka jeszcze sporo pracy. To mit, że mamy 2 miesiące wakacji, mówią nauczyciele.
12: Jeszcze czeka nas spotkanie Rady Pedagogicznej, dopięcie już dokumentacji, a 25 wracamy do szkoły sierpnia.
13: To jeszcze trochę biurokracji mnie czeka, a w połowie sierpnia musimy już tutaj być dyspozycyjni i zaczynają się szkolenia, rady, pracy w zespołach.
4: W praktyce więc na regenerację, wyjazdy i wypoczynek zostanie mniej więcej miesiąc. A na mundialu właśnie zakończył się kolejny mecz. Chorwacja z Ghaną. Chorwaci wygrali 2-1. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
4: Noc upalna. Na zachodzie jeszcze miejscami nawet 30 stopni, a poniżej 20 lokalnie wzdłuż wschodniej granicy Polski. Na krańcach północno-zachodnich może przelotnie popadać. Teraz, a pod koniec tego dnia ponownie, z tym, że pojawią się także gwałtowne burze. A poza tym czeka nas słońce, które rozpali nas na ogół do od 34 do 39 stopni, na zachodzie od 40 do 42. Chłodniej, no ale to wciąż 30 stopni nad samym morzem i na terenach podgórskich. A teraz jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Wyż 1024 hektopaskale z centrum nad północną Rumunią wolno przemieszcza się na południowy wschód. Zatoka Niżowa z nad zachodniej Europy przemieszcza się na północny wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-wschodni do południowego 2 do 4, wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, później 2 do 3. Temperatura około 20 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-wschodni 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Temperatura około 20 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr przeważnie południowo-wschodni do południowego 2 do 4, słabnący na 1 do 3 w skali Beauforta. Burzowe porywy wiatru. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, możliwy przelotny deszcz i burza. Wybrzeże Środkowe. Wiatr południowo-wschodni okresami zmienny. 2 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-wschodni 2 do 3, okresami 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków południowych skręcający na kierunki zachodnie 4 do 5 w skali Beauforta. Burzowe porywy wiatru. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr południowo-wschodni do południowego 2 do 4, pod koniec okresu skręcający na zachodni i wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. I to była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
14: Niewyjaśniona tajemnica. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa.

0: Bardzo dziękujemy.
1: No dobrze, kochani, jeżeli pozwolicie, chciałbym przedstawić mój wspaniały zespół i poprosić was o gorące brawa dla nich.
2: Kuba Galiński. Magdalena Laskowska. Julia Kulpa. Aga Bigaj. Aleksander Świerkot. Tomasz Duda. Oliwier Andruszczenko. Dominik Trębski. Darek Sprawka. Jacek Szanowski. Patrick DePan, Piotr Madej. I Marcin Łanowski.

0: Jest 21. Dziecko pogryzione przez psy w Sosnowcu jest w stanie poważnym, ale stabilnym. Promocję na wyższy stopień odebrali dziś adepci Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Wkrótce początek Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Nie udało się jeszcze w tym roku doprowadzić pociągów pod Żywiecki Amfiteatr.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Stan ośmiolatki z Sosnowca, która została dotkliwie pogryziona przez dwa psy, jest poważny, ale stabilny. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w dzielnicy Dańdówka. Poszkodowany został również ojciec dziecka, który osłonił je przed agresywnymi zwierzętami. Dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Jak przekazał rzecznik placówki Wojciech Gumołka, jej stan jest obecnie stabilny, choć obrażenia były na tyle poważne, że konieczna była natychmiastowa interwencja medyczna. Ojcu udzielono pomocy na miejscu. Jak ustaliła policja, mężczyzna przyjechał z córkami do firmy, w której pracuje, by, jak robił to regularnie, nakarmić przebywające tam psy. W czasie karmienia doszło do pogryzienia jego córki. Zwierzęta zostały zabezpieczone i przewiezione do schroniska na obserwację. Śledczy wyjaśniają teraz, co doprowadziło do ataku. 204 strażaków odebrało w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie awans na młodszego aspiranta. To efekt ukończenia dziennego i zaocznego studium aspirantów Państwowej Szkoły Straży Pożarnej. Cieszy nas to, że mamy cały czas chętnych do szkolenia się w naszym zawodzie, który staje się coraz bardziej wymagający, mówi starszy brygadier Jarosław Jankowski, komendant Częstochowskiej Szkoły.
2: Kiedyś to były tylko pożary, teraz jest to dużo tak zwanych miejscowych zagrożeń. Zresztą widać to głównie na Śląsku. Tutaj wszystkie możliwe zagrożenia występują. Codziennie stykamy się choćby w mediach z informacjami o zdarzeniach. Społeczeństwo chyba widzi, ile jest zagrożeń, ile jest akcji, do których Straż Pożarna wyjeżdża.
0: Pierwszy sprawdzian wytrzymałości młodsi aspiranci mieli podczas promocji. Przez ponad godzinę w galowych mundurach w pełnym słońcu, było ponad 30 stopni Celsjusza, odbierali awanse. Sprawdzian zakończył. Czuł się sukcesem.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Terminarz prac remontowanej linii kolejowej Żywiec-Sucha Beskidzka nie pozwoliłby w tym sezonie miłośnicy folkloru mogli podjechać koleją pod sam amfiteatr pod Grojcem w Żywcu. Rewitalizowany odcinek ma już nowe tory i trakcję elektryczną, a przy amfiteatrze pojawił się przystanek Żywiec Amfiteatr. W tym sezonie goście i mieszkańcy mogą korzystać z wbudowanego obok centrum przesiadkowego, ale niestety z nowego przystanku skorzystają dopiero podczas przyszłorocznego Tygodnia Kultury Beskidzkiej, mówi burmistrz Żywca Antoni Szlagor.
3: No bo teraz dopiero będą wszystkie sprawy za chwileczkę odbiorowe, zanim zaczną się regulacje jeszcze toru, zanim takie czy inne po prostu działania przy tych przejazdach. Inwestycja ma być skończona do końca roku 2026. No więc w przyszłym roku myślę, że już dojedziemy na TKB i inne imprezy właśnie kolejami.
0: Odcinek linii kolejowej Żywiec-Sucha Beskidzka przechodzi wielką modernizację wartą około 440 milionów złotych od wiosny ubiegłego roku. Tymczasem występy Tygodnia Kultury Beskidzkiej odbędą się jak zwykle na przełomie lipca i sierpnia. Przed południem oficjalnie otwarto sezon na kąpielisku nad zalewem na Kłochechło. Potrwa do końca sierpnia. Ratownicy będą pełnić dyżury na terenie pola biwakowego codziennie między 10 a 18. Przed inauguracją na terenie obiektu przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych. Wyremontowano drogi dojazdowe i nawierzchnię wokół zalewu, odnowiono sieć elektryczną na polu biwakowym, wyrównano plaże oraz uruchomiono monitoring i sanitariaty. Aby tomski sanepid potwierdził, że woda nadaje się do kąpieli. W nocy w regionie temperatura około 20 stopni, jutro nawet 38. Cały czas słonecznie, od wtorku odrobinę chłodniej, mogą pojawić się burze.
4: Jedynki, Piotr Balasz, zapraszam. Zakończyła się właśnie druga fala amerykańskich ataków na cele w Iranie w ciągu doby. Jak informuje teraz Centralne Dowództwo USA, była to odpowiedź na irańską agresję wobec żeglugi handlowej, a chodzi o ostrzelany jeden ze statków w cieśninie Ormus. Iran otrzymał szansę na przestrzeganie porozumienia o zawieszeniu broni, ale zdecydował się tego nie zrobić, twierdzą Amerykanie. Ich samoloty ostrzelały irańskie systemy łączności, obiekty obrony powietrznej, magazyny dronów oraz obiekty związane ze stawianiem min. W komunikacie Waszyngton zapewnia, że ruch w cieśninie Ormus trwa, ale Teheran ostrzega, że będzie działał, jeśli statki nie będą przepływały wyłącznie szlakiem wskazanym przez irańskie władze. W przyszłym tygodniu ma się odbyć z udziałem mediatorów kolejna tura negocjacji między USA a Iranem. Prawie 39 stopni pokazały wczoraj termometry w Słubicach i to był nowy rekord czerwca. Długo może się jednak nie utrzymać, bo niedziela ma być kulminacją tej fali upału z temperaturą nawet powyżej 40 stopni. Nic dziwnego, że szukamy wytchnienia wszędzie, gdzie tylko się da. Chętnie nad wodą, choć i tu skwar nie odpuszcza, o czym przekonali się wczoraj plażowicze w Międzyzdrojach.
5: Temperatura powietrza 35 stopni, temperatura wody 24 stopnie. Życzymy miłego i bezpiecznego wypoczynku.
6: Jak się pani taka pogoda podoba?
7: Bardzo fajnie, ale troszeczkę za gorąco.
6: Ma pan jakieś sposoby na ten upał? Bo jest, no, jak w tropikach trochę.
8: Trochę w cieniu siedzieć. I wystarczy.
4: A jeśli nie wystarczy, ratunkiem mogą być miejsca chłodu. Już pomagają m.in. warszawiakom, choć w weekend skorzystanie z nich jest nieco utrudnione.
9: Miejsca chłodu to ogólnodostępne, klimatyzowane pomieszczenia. Każdy może do nich wejść, odpocząć od wysokiej temperatury, a w wielu punktach także skorzystać z toalety czy napić się wody. Sprawdziłem tegoroczny wykaz i okazuje się, że w tygodniu takich miejsc jest 150, ale w weekend mieszkańcy mogą skorzystać zaledwie z około 1/4 miejsc chłodu. To dlatego, że wiele bibliotek czy urzędów działa wyłącznie od poniedziałku do piątku, a w soboty i niedzielę otwarte pozostają głównie ośrodki sportu i część domów kultury. Pełną listę miejsc chłodu wraz z godziną otwarcia można znaleźć na stronie Warszawa 19115. Adrian Pieczka, Polskie Radio RTC.
4: Nieformalny szczyt prezydentów Europy Środkowo-Wschodniej odbył się w prezydenckiej rezydencji w Juracie. Na hel przyjechali na zaproszenie Karola Nawrockiego prezydent Litwy, Łotwy, Estonii i Rumunii. Omawiano wspólne stanowisko przed szczytem NATO w Ankarze. Była też mowa o priorytetach współpracy regionalnej, a także w zakresie bezpieczeństwa basenów Morza Bałtyckiego i Czarnego, a także relacje transatlantyckie. Tymczasem 36-letni Ukrainiec, który groził w internecie prezydentowi Nawrockiemu z zarzutami prokuratorskimi, został złapany przez zielonogórskich policjantów, a do sądu trafił już wniosek o areszt, mówi Anna Baran z zielonogórskiej policji.
10: Niezależnie od decyzji sądu, policjanci skierują również wniosek o deportowanie mężczyzny z kraju.
4: Groźby pod adresem prezydenta padły podczas rozmowy na kanale internetowym. Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia.
1: To są aktualności jedynki.
4: W drodze pod Tatry i na Podhale duża zmiana i duże ułatwienie dla kierowców. Otwarty został już nowy i bezkolizyjny węzeł na Zakopiance w Myślenicach. Jest szybciej i jest bezpieczniej, mówi Maciej Ostrowski z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
11: Przede wszystkim nie ma świateł w Myślenicach, likwidowaliśmy na stałe. Dwa, przyspieszamy ruch, jedziemy ciągle. Nie ma przejścia dla pieszych też, więc nie ma ograniczenia do 50. Ruch jest ciągły i z drugiej strony mamy też wjazd od strony Zakopanego, bo kiedy były światła, nie mieliśmy wjazdu od strony Zakopanego. Dzisiaj ten wjazd tędy się będzie odbywał. To jest dodatkowa relacja, która ułatwia funkcjonowanie.
4: Pierwotnie otwarcie planowano na Sylwestra, a zamiast tego jest pierwszy weekend wakacji. Trwa jeszcze budowa bezkolizyjnego skrzyżowania w Libertowie, tuż przy wjeździe i wyjeździe z Krakowa, a pod koniec roku powinny rozpocząć się prace przy podobnej inwestycji w Jaworniku. A na Mundialu kolejne mecze zakończone. Chorwacja wygrała z Ghaną 2-1, a Anglia z Panamą 2-0. To w grupie L, w której Anglicy prowadzą przed Chorwatami, trzecia jest Ghana i cała trójka z awansem. Trwają już od ponad pół godziny mecze grupy K. Demokratyczna Republika Konga gra z Uzbekistanem i przegrywa na razie 0-1, a Kolumbia gra z Portugalią tu bez bramek. A za dwie godziny jeszcze mecze grupy J. To będą spotkania Algierii z Austrią i Jordanii z Argentyną. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
4: No to czeka nas kulminacja upału. Niedziela najgorętsza według prognoz z temperaturą do 42 stopni na zachodzie. Na ogół od 34 do 39 trochę wytchnienia przy 30 stopniach nad samym morzem i na terenach podgórskich. Przewaga słońca i nawet bezchmurnego nieba, trochę więcej chmur nad północno-zachodnią Polską. Tu już teraz może przelotnie padać, a w ciągu dnia pojawić się mogą także gwałtowne burze.
1: Jedynka. Polskie Radio. autopromocja.
12: Barytonem i tenorem. Zapraszamy Państwa
13: na dwa głosy.
12: W rytmie rocka albo hip-hopu.
13: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.

zobaczyć świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

weeping. Why do you cheat me this way, princess? Here we go.

0: Jest 21. Dziecko pogryzione przez psy w Sosnowcu jest w stanie poważnym, ale stabilnym. Promocję na wyższy stopień odebrali dziś adepci Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Wkrótce początek Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Nie udało się jeszcze w tym roku doprowadzić pociągów pod Żywiecki Amfiteatr.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Stan 8-latki z Sosnowca, która została dotkliwie pogryziona przez dwa psy, jest poważny, ale stabilny. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w dzielnicy Dańdówka. Poszkodowany został również ojciec dziecka, który osłonił je przed agresywnymi zwierzętami. Dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Jak przekazał rzecznik placówki Wojciech Gumołka, jej stan jest obecnie stabilny, choć obrażenia były na tyle poważne, że konieczna była na natychmiastowa interwencja medyczna. Ojcu udzielono pomocy na miejscu. Jak ustaliła policja, mężczyzna przyjechał z córkami do firmy, w której pracuje, by, jak robił to regularnie, nakarmić przebywające tam psy. W czasie karmienia doszło do pogryzienia jego córki. Zwierzęta zostały zabezpieczone i przewiezione do schroniska na obserwację. Śledczy wyjaśniają teraz, co doprowadziło do ataku. 204 strażaków odebrało w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie awans na młodszego aspiranta. To efekt ukończenia dziennego i zaocznego studium aspirantów Państwowej Szkoły Straży Pożarnej. Cieszy nas to, że mamy cały czas chętnych do szkolenia się w naszym zawodzie, który staje się coraz bardziej wymagający, mówi starszy brygadier Jarosław Jankowski, komendant Częstochowskiej Szkoły.
2: Kiedyś to były tylko pożary, teraz jest to dużo tak zwanych miejscowych zagrożeń. Zresztą widać to głównie na Śląsku. Tutaj wszystkie możliwe zagrożenia występują. Codziennie stykamy się choćby w mediach z informacjami o zdarzeniach. Społeczeństwo chyba widzi, ile jest zagrożeń, ile jest akcji, do których Straż Pożarna wyjeżdża.
0: Pierwszy sprawdzian wytrzymałości młodsi aspiranci mieli podczas promocji. Przez ponad godzinę w galowych mundurach w pełnym słońcu, było ponad 30 stopni Celsjusza, odbierali awanse. Sprawdzian zakończył się sukcesem.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Terminarz prac remontowanej linii kolejowej Żywiec-Sucha Beskidzka nie pozwoliłby w tym sezonie miłośnicy folkloru mogli podjechać koleją pod sam amfiteatr pod Grojcem w Żywcu. Rewitalizowany odcinek ma już nowe tory i trakcję elektryczną, a przy amfiteatrze pojawił się przystanek Żywiec Amfiteatr. W tym sezonie goście i mieszkańcy mogą korzystać z wybudowanego obok centrum przesiadkowego, ale niestety z nowego przystanku skorzystają dopiero podczas przyszłorocznego Tygodnia Kultury Beskidzkiej, mówi burmistrz Żywca Antoni Szlagor.
3: No bo teraz dopiero będą wszystkie sprawy za chwileczkę odbiorowe, zanim zaczną się regulacje jeszcze toru, zanim takie czy inne po prostu działania przy tych przejazdach. Inwestycja ma być skończona do końca roku 2026. No więc w przyszłym roku myślę, że już dojedziemy na TKB i inne imprezy właśnie kolejami.
0: Odcinek linii kolejowej Żywiec-Sucha Beskidzka przechodzi wielką modernizację wartą około 440 milionów złotych od wiosny ubiegłego roku. Tymczasem występy Tygodnia Kultury Beskidzkiej odbędą się jak zwykle na przełomie lipca i sierpnia. Przed południem oficjalnie otwarto sezon na kąpielisku nad zalewem na Kłochechło. Potrwa do końca sierpnia. Ratownicy będą pełnić dyżury na terenie pola biwakowego codziennie między 10 a 18. Przed inauguracją na terenie obiektu przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych. Wyremontowano drogi dojazdowe i nawierzchnię wokół zalewu, odnowiono sieć elektryczną na polu biwakowym, wyrównano plaże oraz uruchomiono monitoring i sanitariaty. Aby tomski sanepid potwierdził, że woda nadaje się do kąpieli. W nocy w regionie temperatura około 20 stopni, jutro nawet 38. Cały czas słonecznie, od wtorku odrobinę chłodniej, mogą pojawić się burze.
4: Jedynki. Wakacje dopiero się zaczęły, a w górach ratownicy już mają mnóstwo pracy. Wczoraj z powodu urazów toprowcy pomagali czterem turystom. Najpoważniejszy przypadek mieli w Dolinie Roztoki, gdzie u jednego z wczasowiczów doszło do zatrzymania krążenia. Wielu nie jest przygotowanych do wędrówek po szlakach przy takiej pogodzie, przyznaje ratownik Topru Tomasz Wojciechowski.
5: Turystów w górach jest coraz więcej. Przy tych prognozach, które mamy, gdzie są prognozowane bardzo silne upały, to też nie jest dobra prognoza na forsowne wycieczki. raczej takie dni należy troszeczkę spokojniejsze trasy wybierać.
4: Ratownicy TOPR przypominają, że w takich warunkach niezbędny jest zapas kilku litrów płynów, najlepiej izotonicznych albo elektrolitów. Należy też pamiętać o nakryciu głowy i kremie z filtrem. A dziś kulminacja upału. Mapa pogodowa Polski prawie cała na czerwono, a na termometrach miejscami w ciągu dnia ponad 40 stopni, zwłaszcza na zachodzie. Ponad 100 strażaków walczyło z pożarem hali magazynowej w Mszanie Dolnej w Małopolsce. W akcję zaangażowano też ratowników chemicznych i załogi medyczne. Walka z ogniem w upale była niezwykle trudna, ale udało się opanować sytuację, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
6: Udało się obronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym.
4: Płomienie zniszczyły natomiast wytwórnie produktów z tworzyw sztucznych i stację diagnostyczną. Ankara przed lipcowym szczytem NATO w tureckiej stolicy kolejne aresztowania. Zatrzymano już ponad 220 osób, z czego prawie 180 trafiło za kraty. Jak tłumaczą władze, to osoby, którym postawiono zarzut terroryzmu. W tym gronie mają być m.in. ludzie powiązani z tak zwanym państwem islamskim. Tureckie władze blokują też część stron internetowych i portali społecznościowych, na których część ugrupowań wzywa do protestów w trakcie trwania szczytu. Od dziś w Ankarze obowiązuje prawie dwutygodniowy zakaz demonstracji zgromadzeń publicznych. Potrwa do 10 lipca. Sam szczyt NATO odbędzie się 7 i 8 lipca.
1: To są aktualności jedynki.
4: To był pierwszy raz, gdy pociąg Pendolino dotarł do Ustki. Podróż z Warszawy trwała niespełna 5 godzin, a ten inauguracyjny przejazd śledził reporter Polskiego Radia Aleksander Przoniak.
7: Nieco opóźniony inauguracyjny pociąg Pendolino do Ustki wyjechał przed godziną 16 ze stacji Warszawa Centralna. Niektórzy pasażerowie wybrali właśnie to konkretne połączenie ze względu na komfort podróży.
8: Dlatego też Pendolino, bo jest klimatyzacja. Nigdy nie wiadomo, czy w intercity regionalnych coś nie wysiądzie, więc tak jest na 90% bezpieczniej.
7: Skład Pendolino z Warszawy do Ustki zgodnie z rozkładem jedzie 4 godziny i 52 minuty. Z Białej, gdzie startuje to połączenie około 8 godzin. Wiceprezes spółki PKP Intercity Adam Wawrzyniak powiedział, że jest to konkurencyjne połączenie względem transportu drogowego.
9: To są czasy super atrakcyjne, nie do pobicia transportem samochodowym.
7: Z Ustki do Warszawy pociąg Pendolino wyjeżdża po godzinie 7 rano, a w stolicy jest wczesnym popołudniem. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
4: A wieczorem w Ustce Pendolino witała spora grupa mieszkańców. Część z nich widziała ten pociąg po raz pierwszy. Zagrała też orkiestra.
10: Niesamowite.
11: Bardzo fajne.
10: Elegancko jest wygląd w ogóle pociągu. No myślę, nie można inaczej powiedzieć.
4: Pendolino będzie jeździć do Ustki do końca sierpnia, a Ustka pęka z dumy, bo wygrała w dwóch kategoriach w rankingu Polskiej Organizacji Turystycznej magazynu Travellist.pl. Plaża roku i plaża dla rodzin. Nasze plaże są nie tylko szerokie, ale i bezpieczne, mówi burmistrz Jacek Maniszewski i dodaje, że codziennie coś się na nich dzieje.
12: Bardzo mi zależy na tym, żeby codziennie działo się coś na promenadzie. W ten weekend Dni Morza. Od wielu lat organizujemy Dni Morza. Ze sceny na promenadzie popłynie muzyka szantowa. To jest nasza taka tradycja.
4: Organizatorzy rankingu wyjaśniają, że Ustka wygrała różnorodnością. Piękną i tętniącą życiem plażą z promenadą na wschodzie i spokojniejszą plażą bliżej natury w zachodniej części kurortu. A na mundialu. Anglia pokonała Panamę 2-0, Chorwacja Ganę 2-1. Awans zapewnili sobie Anglicy, Chorwaci i gracze Gany. Kończą się powoli dwa kolejne spotkania. Portugalia bezbramkowo wciąż remisuje z Kolumbią, a Uzbekistan w meczu z Demokratyczną Republiką Konga w tej chwili remis 1-1. Za godzinę jeszcze mecze Algierii z Austrią i Jordanii z Argentyną. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
4: Nocna ulga od upału na wschodzie, tu miejscami 17 stopni, podobnie miejscami na Pomorzu Zachodnim, ale w Lubuskiem wciąż upał, 28 stopni, a w dzień bezchmurnie lub z zachmurzeniem małym, późnym popołudniem na północnym zachodzie więcej chmur, pojawi się tu przelotny deszcz, no i burze, także z gradem, a na termometrach przeważnie od 34 do 39 stopni, a na zachodzie od 40 do 42.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
11: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę?

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak cię.

Bierz. Drętwiej. Niech rośnie. Pęczniej. Podejdź bliżej. Chociaż spróbuj.

serce pieśni. Nie uciekniesz. Bezpieczniej. Podejdź bliżej. Chociaż spróbuj, drętwi. Chcemy więcej. Masz. Teraz łap. Chociaż spróbuj.

0: Jest 21. Dziecko pogryzione przez psy w Sosnowcu jest w stanie poważnym, ale stabilnym. Promocję na wyższy stopień odebrali dziś adepci Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Wkrótce początek Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Nie udało się jeszcze w tym roku doprowadzić pociągów pod Żywiecki Amfiteatr.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Stan 8-latki z Sosnowca, która została dotkliwie pogryziona przez dwa psy, jest poważny, ale stabilny. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w dzielnicy Dańdówka. Poszkodowany został również ojciec dziecka, który osłonił je przed agresywnymi zwierzętami. Dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Jak przekazał rzecznik placówki Wojciech Gumołka, jej stan jest obecnie stabilny, choć obrażenia były na tyle poważne, że konieczna była na natychmiastowa interwencja medyczna. Ojcu udzielono pomocy na miejscu. Jak ustaliła policja, mężczyzna przyjechał z córkami do firmy, w której pracuje, by, jak robił to regularnie, nakarmić przebywające tam psy. W czasie karmienia doszło do pogryzienia jego córki. Zwierzęta zostały zabezpieczone i przewiezione do schroniska na obserwację. Śledczy wyjaśniają teraz, co doprowadziło do ataku. 204 strażaków odebrało w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie awans na młodszego aspiranta. To efekt ukończenia dziennego i zaocznego studium aspirantów Państwowej Szkoły Straży Pożarnej. Cieszy nas to, że mamy cały czas chętnych do szkolenia się w naszym zawodzie, który staje się coraz bardziej wymagający, mówi starszy brygadier Jarosław Jankowski, komendant Częstochowskiej Szkoły.
2: Kiedyś to były tylko pożary, teraz jest to dużo tak zwanych miejscowych zagrożeń. Zresztą widać to głównie na Śląsku. Tutaj wszystkie możliwe zagrożenia występują. Codziennie stykamy się choćby w mediach z informacjami o zdarzeniach. Społeczeństwo chyba widzi, ile jest zagrożeń, ile jest akcji, do których Straż Pożarna wyjeżdża.
0: Pierwszy sprawdzian wytrzymałości młodsi aspiranci mieli podczas promocji. Przez ponad godzinę w galowych mundurach w pełnym słońcu, było ponad 30 stopni Celsjusza, odbierali awanse. Sprawdzian zakończył się sukcesem.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Terminarz prac remontowanej linii kolejowej Żywiec-Sucha Beskidzka nie pozwoliłby w tym sezonie miłośnicy folkloru mogli podjechać koleją pod sam amfiteatr pod Grojcem w Żywcu. Rewitalizowany odcinek ma już nowe tory i trakcję elektryczną, a przy amfiteatrze pojawił się przystanek Żywiec Amfiteatr. W tym sezonie goście i mieszkańcy mogą korzystać z wbudowanego obok centrum przesiadkowego, ale niestety z nowego przystanku skorzystają dopiero podczas przyszłorocznego Tygodnia Kultury Beskidzkiej, mówi burmistrz Żywca Antoni Szlagor.
3: No bo teraz dopiero będą wszystkie sprawy za chwileczkę odbiorowe, zanim zaczną się regulacje jeszcze toru, zanim takie czy inne po prostu działania przy tych przejazdach. Inwestycja ma być skończona do końca roku 2026. No więc w przyszłym roku myślę, że już dojedziemy na TKB i inne imprezy właśnie kolejami.
0: Odcinek linii kolejowej Żywiec-Sucha Beskidzka przechodzi wielką modernizację wartą około 440 milionów złotych od wiosny ubiegłego roku. Tymczasem występy Tygodnia Kultury Beskidzkiej odbędą się jak zwykle na przełomie lipca i sierpnia. Przed południem oficjalnie otwarto sezon na kąpielisku nad zalewem na Kłochechło. Potrwa do końca sierpnia. Ratownicy będą pełnić dyżury na terenie pola biwakowego codziennie między 10 a 18. Przed inauguracją na terenie obiektu przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych. Wyremontowano drogi dojazdowe i nawierzchnię wokół zalewu, odnowiono sieć elektryczną na polu biwakowym, wyrównano plażę oraz uruchomiono monitoring i sanitariaty. Aby tomski sanepid potwierdził, że woda nadaje się do kąpieli. W nocy w regionie temperatura około 20 stopni, jutro nawet 38. Cały czas słonecznie, od wtorku odrobinę chłodniej, mogą pojawić się burze.
4: Czy dziś padnie utrzymujący się od ponad 100 lat rekord temperatury w naszym kraju? W 1921 roku na Opolszczyźnie było 42 stopnia, a na dziś synoptycy zapowiadają na zachodzie Polski od 40 do 42. To będzie apogeum upału, a reszta kraju też rozpalona do czerwoności. Pogoda śrubuje rekordy nie tylko nad Wisłą. Niemcy także odnotowali najwyższą temperaturę w historii swoich pomiarów.
5: Upał uszkodził drogi w kraju. Dla ruchu zamknięte zostały fragmenty autostrad A7 na południu od Hamburga i A2 za Berlinem w stronę Saksonii-Anhalt. To właśnie w tym landzie w centralnych Niemczech, dokładnie w stacji pogodowej w miejscowości Drewitz, odnotowano po godzinie 16 rekordowe 41,5 stopnia. Po południu temperatury zaczęły powoli spadać, ale w niedzielę ma być jeszcze goręcej. Poprzedni rekord temperatur zanotowano w lipcu 2019 roku. Ówczesne 41,2 stopnia teraz przekroczone zostało przynajmniej w trzech miejscach w kraju. Adam Górczewski, Polskie Radio.
4: Mija 70 lat od buntu robotników w Poznaniu. Jako pierwsi wyszli wtedy w kraju na ulicę, by pokazać niechęć wobec ówczesnej władzy. Ale wyszli też na ulicę, bo chcieli godnie żyć. Historyk IPN-u Rafał Reczek tłumaczy, jakie znaczenie miało wznoszone wtedy hasło godnej pracy i płacy.
6: To zawołanie chleba i wolności to nie było coś na wyrost. To wołanie o chleb, hasła ekonomiczne, które były podstawą tego, by wyjść, potem przekształciły się w te hasła polityczne, a wszystko stało się dlatego, że robotnicy, mimo tego, że zgłaszali władzy swoje bolączki, władza ta mówiła tak, pomożemy, zrobimy, ale to się nie działo.
4: W protestach na ulicach Poznania w 1956 roku wzięło udział nawet 100 tysięcy osób. A w późniejszych latach były kolejne miasta i kolejne protesty. 50 lat temu przeciwko władzom PRL-u protestowali robotnicy warszawskiego Ursusa.
7: Protest wybuchł 25 czerwca 1976 roku po ogłoszeniu przez władze drastycznych podwyżek cen żywności. W Ursusie robotnicy zatrzymali produkcję w zakładach mechanicznych i zablokowali linię kolejową. Podobne demonstracje odbyły się także w Radomiu i Płocku. Choć rząd jeszcze tego samego dnia wycofał się z podwyżek, uczestników protestów spotkały represje. Właśnie pomoc dla nich doprowadziła później do powstania Komitetu Obrony Robotników, uznawanego za jeden z fundamentów demokratycznej opozycji w Polsce. Dzisiejsze uroczystości przy pomniku robotników czerwca 76 rozpoczną się w południe. W programie są msza święta, okolicznościowe przemówienia i złożenie kwiatów. Adrian Pieczka, Polskie Radio RDC.
4: Jeśli nie przestanie łamać warunków rozejmu, przestanie istnieć. Takie groźby pod adresem Iranu kieruje Donald Trump. Amerykański prezydent zapowiada wznowienie działań militarnych. Amerykańskie wojska już uderzyły w irańskie cele przy cieśninie Ormus, po tym jak Irańczycy ostrzelali jeden ze statków handlowych na tym szlaku. Samoloty USA ostrzelały magazyny rakiet i dronów oraz stacje radarowe na wybrzeżu. Bardzo możliwe, że oni nigdy się nie nauczą. Może nadejść moment, w którym nie będziemy już w stanie być rozsądni i będziemy zmuszeni dokończyć militarnie to, co bardzo skutecznie rozpoczęliśmy. Tak grozi Donald Trump. A z Bliskiego Wschodu nadchodzą właśnie kolejne niepokojące informacje. Kuwejt informuje o wrogim ataku rakietowym i dronowym. Właśnie teraz, nad ranem, działa obrona powietrzna kraju. A w Bahrajnie, gdzie znajduje się duża baza morska USA, uruchomione zostały alarmy przeciwlotnicze.
1: To są aktualności jedynki.
4: To będzie już czwarta wielka wyprawa maluchów. W południe z Wrocławia spotkali stulecia, w trasę do Normandii ruszy niemal setka aut przygotowanych już do wyprawy i kolejnej charytatywnej misji.
8: W maluchach sprawdzamy po kolei zawieszenie, układ hamulcowy, oświetlenie, stan płynów eksploatacyjnych, cieraczki, no i ogólnie czy jest wszystko w porządku pojazdu.
9: A dodatkowo jeszcze oklejamy samochody. Najważniejszą naklejką jest wielka wyprawa maluchów na centralnie na masce. Na szybie jest numer boczny, a na drzwiach są partnerzy.
4: W ramach tej akcji prowadzona będzie zbiórka pieniędzy dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. Patronem wydarzenia jest Polskie Radio Kierowców, a relacje z wyprawy także w radiowej jedynce podczas Lata z Radiem. A na Mundialu za chwilę kolejne mecze. Austria zagra z Algierią i Argentyna z Jordanią. Natomiast niecałe pół godziny temu zakończyły się dwa inne spotkania. Portugalia bezbramkowo zremisowała z Kolumbią, a Demokratyczna Republika Konga wygrała z Uzbekistanem 3-1. W tej grupie awans wywalczyły Kolumbia z pierwszego miejsca oraz Portugalia i Demokratyczna Republika Konga. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
4: Czeka nas w wielu regionach bezchmurny dzień, no i ze słońcem, które tym razem rozgrzeje nam termometry nawet do 40-42 stopni na zachodzie, poza tym od 34 do 39 stopni. Trochę chmur pojawi się na północnym zachodzie kraju, dlatego na zachodnim Pomorzu, na Nizinie Szczecińskiej możliwy dziś nie tylko przelotny deszcz, ale po południu także gwałtowne burze, niewykluczone, że z gradem.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
10: Barytonem i tenorem.
11: Zapraszamy Państwa
10: na dwa głosy.
11: W rytmie rocka albo hip-hopu.
10: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.

0: Jest 21. Dziecko pogryzione przez psy w Sosnowcu jest w stanie poważnym, ale stabilnym. Promocję na wyższy stopień odebrali dziś adepci Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Wkrótce początek Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Nie udało się jeszcze w tym roku doprowadzić pociągów pod Żywiecki Amfiteatr.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Stan 8-latki z Sosnowca, która została dotkliwie pogryziona przez dwa psy, jest poważny, ale stabilny. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w dzielnicy Dańdówka. Poszkodowany został również ojciec dziecka, który osłonił je przed agresywnymi zwierzętami. Dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Jak przekazał rzecznik placówki Wojciech Gumołka, jej stan jest obecnie stabilny, choć obrażenia były na tyle poważne, że konieczna była na natychmiastowa interwencja medyczna. Ojcu udzielono pomocy na miejscu. Jak ustaliła policja, mężczyzna przyjechał z córkami do firmy, w której pracuje, by, jak robił to regularnie, nakarmić przebywające tam psy. W czasie karmienia doszło do pogryzienia jego córki. Zwierzęta zostały zabezpieczone i przewiezione do schroniska na obserwację. Śledczy wyjaśniają teraz, co doprowadziło do ataku. 204 strażaków odebrało w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie awans na młodszego aspiranta. To efekt ukończenia dziennego i zaocznego studium aspirantów Państwowej Szkoły Straży Pożarnej. Cieszy nas to, że mamy cały czas chętnych do szkolenia się w naszym zawodzie, który staje się coraz bardziej wymagający, mówi starszy brygadier Jarosław Jankowski, komendant Częstochowskiej Szkoły.
2: Kiedyś to były tylko pożary, teraz jest to dużo tak zwanych miejscowych zagrożeń. Zresztą widać to głównie na Śląsku. Tutaj wszystkie możliwe zagrożenia występują. Codziennie stykamy się choćby w mediach z informacjami o zdarzeniach. Społeczeństwo chyba widzi, ile jest zagrożeń, ile jest akcji, do których Straż Pożarna wyjeżdża.
0: Pierwszy sprawdzian wytrzymałości młodsi aspiranci mieli podczas promocji. Przez ponad godzinę w galowych mundurach w pełnym słońcu, było ponad 30 stopni Celsjusza, odbierali awanse. Sprawdzian zakończył się sukcesem.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Terminarz prac remontowanej linii kolejowej Żywiec-Sucha Beskidzka nie pozwoliłby w tym sezonie miłośnicy folkloru mogli podjechać koleją pod sam amfiteatr pod Grojcem w Żywcu. Rewitalizowany odcinek ma już nowe tory i trakcję elektryczną, a przy amfiteatrze pojawił się przystanek Żywiec Amfiteatr. W tym sezonie goście i mieszkańcy mogą korzystać z wybudowanego obok centrum przesiadkowego, ale niestety z nowego przystanku skorzystają dopiero podczas przyszłorocznego Tygodnia Kultury Beskidzkiej, mówi burmistrz Żywca Antoni Szlak.
3: No bo teraz dopiero będą wszystkie sprawy za chwileczkę odbiorowe, zanim zaczną się regulacje jeszcze torów, zanim takie czy inne po prostu działania przy tych przejazdach. Inwestycja ma być skończona do końca roku 2026. No więc w przyszłym roku myślę, że już dojedziemy na TKB i inne imprezy właśnie kolejami.
0: Odcinek linii kolejowej Żywiec-Sucha Beskidzka przechodzi wielką modernizację wartą około 440 milionów złotych od wiosny ubiegłego roku. Tymczasem występy Tygodnia Kultury Beskidzkiej odbędą się jak zwykle na przełomie lipca i sierpnia. Przed południem oficjalnie otwarto sezon na kąpielisku nad zalewem na Kłochechło. Potrwa do końca sierpnia. Ratownicy będą pełnić dyżury na terenie pola biwakowego codziennie między 10 a 18. Przed inauguracją na terenie obiektu przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych. Wyremontowano drogi dojazdowe i nawierzchnię wokół zalewu, odnowiono sieć elektryczną na polu biwakowym, wyrównano plaże oraz uruchomiono monitoring i sanitariaty. Aby tomski sanepid potwierdził, że woda nadaje się do kąpieli. W nocy w regionie temperatura około 20 stopni, jutro nawet 38. Cały czas słonecznie, od wtorku odrobinę chłodniej, mogą pojawić się burze.
4: Jedynki. Jeden rekord już został pobity. Wczoraj w Słubicach odnotowano prawie 39 stopni. Tak gorąco w czerwcu nie było jeszcze nigdy i nigdzie w Polsce. Ale dziś może się to zmienić, bo to właśnie niedziela ma być najgorętszym dniem tej fali upału, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
5: Temperatury będą dochodzić na zachodzie do 42 stopni, centrum do 40, na północy do 36.
4: Służby są więc zmobilizowane, by nieść pomoc. We Wrocławiu na przykład przybywa przypadków omdleń i zasłabnięć, więc Straż Miejska patroluje tu ulice. Pieszo, w samochodach i konno. Sprawdza, czy ktoś nie potrzebuje wsparcia, pilnując jednocześnie swojego środka transportu, mówi Piotr Szereda.
6: Konie w takie upały oczywiście też są oszczędzane. Mają wodę na każde zawołanie. Dodatkowo ta praca po prostu jest skrócona, by zwierzęcia nie przeciążać nadmiernie.
4: Ratownicy przypominają, w razie zagrożenia zdrowia dziecka lub zwierzęcia w zamkniętym i nagrzanym samochodzie nie bójmy się wybić szyby. Dziś warto zostać w domach, nie forsować się, a na zewnątrz szukać cienia, ochłody, nie zapominać o wodzie do picia, nakryciu głowy i kremach z filtrami. A pogoda śrubuje rekordy nie tylko w Polsce. Najwyższą temperaturę od lat odnotowali także Niemcy i Francuzi, którzy żegnają właśnie powoli tydzień historycznych upałów. Dziś 40 na termometrach mają zobaczyć już tylko mieszkańcy wschodu kraju.
7: Sytuacja wywołała we Francji debatę na temat potrzeby szerszego dostępu do klimatyzacji. Tym bardziej, że wkrótce możliwe są kolejne fale upałów. Może będziemy musieli żyć inaczej, bardziej jak kraje południa. Nasze godziny pracy nie są dostosowane, podobnie jak nasze mieszkania. My również nie jesteśmy na to gotowi. Mówili mi Francuzi. Stefan Folzer, Polskie Radio.
4: Rekord upału wczoraj odnotowali też Czesi. Prawie 41 stopni. Dziś może być jeszcze goręcej, dlatego część weekendowych imprez plenerowych została odwołana albo przeniesiona na przedpołudnie. W Wenezueli trwa wyścig z czasem i dramatyczna akcja ratunkowa po niszczycielskich trzęsieniach ziemi. Niestety liczba ofiar rośnie, przyznaje szef Zgromadzenia Narodowego Jorge Rodriguez. Zginęło już 1430 naszych braci i sióstr. Przekazujemy kondolencje rodzinom i bliskim. Rannych jest 3238 osób, a ponad 3000 straciły dach nad głową. Do Wenezueli dotarło co najmniej 1600 ratowników z różnych krajów świata, ponieważ udrożniono jeden z pasów startowych zniszczonego lotniska w Caracas, spodziewane są kolejne ekipy ze wsparciem.
1: To są aktualności jedynki.
4: To było 70 lat temu, czerwiec 1956 roku i fala protestów robotniczych. Jako pierwsi bunt rozpoczęli pracownicy w Poznaniu. Mieli dość komunistycznej władzy, poniżającego traktowania i zarobków, za które nie starczało na chleb. Walczyliśmy o godność i normalne życie, wspominał uczestnik tamtych wydarzeń Adam Tiun.
8: Pracownik był tak potraktowany, żądał polepszenia warunków, żądał dobrej pracy za to, a w ogóle z nim nie chciano rozmawiać. I w ten czas ten bunt powstał spontanicznie i wszyscy w odpowiedni sposób manifestowali swoje niezadowolenie.
4: W Poznaniu uroczystości już od 6 rano, ale Poznań na tej mapie nie jest jedyny. Robotnicy protestowali też w Radomiu. Miasto upamiętnia teraz tamte wydarzenia. O bohaterach czerwca 56 roku nie zapomnieliśmy także podczas koncertu na trasie Lata z Radiem, a to właśnie w Radomiu byliśmy wczoraj.
9: To było dobrze, że to było powiązane z tymi uroczystościami naszymi radomskimi. Dobrze to było zrobione. Fajnie, że coś takiego się wydarzyło w Radomiu.
10: Po prostu fajna impreza i ten czerwiec tego roku jest szczególnym dniem i szczególnym miesiącem dla nas.
4: Kolejny przystanek na trasie Lata z Radiem w Zakopanem pod Tatrami. Spotkamy się z Państwem już w najbliższą sobotę. A w aktualnościach jedynki jeszcze mundial. Trwają właśnie mecze Argentyny z Jordanią. Po pierwszej połowie Argentyna prowadzi 2-0. Do siatki Leo Messi jeszcze nie trafił. A w meczu Austrii z Algierią remis 1-1. Wcześniej Portugalia z Kolumbią na 0-0. Ale jeszcze więcej zer pojawiło się w związku z biletami na ten mecz. Był jak dotąd najdroższym w czasie grupowej fazy mundialu. Grę Cristiano Ronaldo chciało zobaczyć na żywo 5 milionów kibiców. Wejściówki z drugiej ręki kosztowały $3300. Te najtańsze, bo były też na dole trybun przy środku boiska za 5500. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
4: Jeszcze trochę ulgi od skrajnego upału, bo są miejsca z temperaturą poniżej 20 stopni. Tak jest wzdłuż wschodniej granicy Polski, miejscami na południu, zwłaszcza w rejonach podgórskich, a także lokalnie w centrum, w Świętokrzyskiem i na Mazurach. A na zachodzie już 27 stopni, a ma być 42. W pozostałych regionach spodziewamy się na ogół od 34 do 39 w pełnym słońcu. Jedynie na północnym zachodzie może później popadać i zagrzmi.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
11: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
12: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
11: Bez cukru i glukozy.
12: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
11: A Różczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
12: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
11: Dodaję tablet.

Jak wróci do domu, w internecie sprawdzi, jak być kim zabawnym, jak być kim specjalnym, nie być kim zwyczajnym, jak tańczyć nie będąc pijaną, jak przestać nie chcieć obudzić się rano.

0: Jest 21. Dziecko pogryzione przez psy w Sosnowcu jest w stanie poważnym, ale stabilnym. Promocję na wyższy stopień odebrali dziś adepci Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Wkrótce początek Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Nie udało się jeszcze w tym roku doprowadzić pociągów pod Żywiecki Amfiteatr.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Stan ośmiolatki z Sosnowca, która została dotkliwie pogryziona przez dwa psy, jest poważny, ale stabilny. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w dzielnicy Dajndówka. Poszkodowany został również ojciec dziecka, który osłonił je przed agresywnymi zwierzętami. Dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Jak przekazał rzecznik placówki Wojciech Gumułka, jej stan jest obecnie stabilny, choć obrażenia były na tyle poważne, że konieczna była natychmiastowa interwencja medyczna. Ojcu udzielono pomocy na miejscu. Jak ustaliła policja, mężczyzna przyjechał z córkami do firmy, w której pracuje, by, jak robił to regularnie, nakarmić przebywające tam psy. W czasie karmienia doszło do pogryzienia jego córki. Zwierzęta zostały zabezpieczone i przewiezione do schroniska na obserwację. Śledczy wyjaśniają teraz, co doprowadziło do ataku. 204 strażaków odebrało w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie awans na młodszego aspiranta. To efekt ukończenia dziennego i zaocznego studium aspirantów Państwowej Szkoły Straży Pożarnej. Cieszy nas to, że mamy cały czas chętnych do szkolenia się w naszym zawodzie, który staje się coraz bardziej wymagający, mówi starszy brygadier Jarosław Jankowski, komendant Częstochowskiej Szkoły.
2: Kiedyś to były tylko pożary, teraz jest to dużo tak zwanych miejscowych zagrożeń. Zresztą widać to głównie na Śląsku. Tutaj wszystkie możliwe zagrożenia występują. Codziennie stykamy się choćby w mediach z informacjami o zdarzeniach. Społeczeństwo chyba widzi, ile jest zagrożeń, ile jest akcji, do których Straż Pożarna wyjeżdża.
0: Pierwszy sprawdzian wytrzymałości młodsi aspiranci mieli podczas promocji. Przez ponad godzinę w galowych mundurach w pełnym słońcu, było ponad 30 stopni Celsjusza, odbierali awanse. Sprawdzian zakończył się sukcesem.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Terminarz prac remontowanej linii kolejowej Żywiec-Sucha-Beskidzka nie pozwoliłby w tym sezonie miłośnicy folkloru mogli podjechać koleją pod sam amfiteatr pod Grojcem w Żywcu. Rewitalizowany odcinek ma już nowe tory i trakcję elektryczną, a przy amfiteatrze pojawił się przystanek Żywiec Amfiteatr. W tym sezonie goście i mieszkańcy mogą korzystać z wybudowanego obok centrum przesiadkowego, ale niestety z nowego przystanku skorzystają dopiero podczas przyszłorocznego Tygodnia Kultury Beskidzkiej, mówi burmistrz Żywca Antoni Szlagor.
3: No bo teraz dopiero będą wszystkie sprawy za chwileczkę odbiorowe, zanim zaczną się regulacje jeszcze toru, zanim takie czy inne po prostu działania przy tych przejazdach. Inwestycja ma być skończona do końca roku 2026. No więc w przyszłym roku myślę, że już dojedziemy na TKB i inne imprezy właśnie kolejami.
0: Odcinek linii kolejowej Żywiec-Sucha-Beskidzka przechodzi wielką modernizację wartą około 440 milionów złotych od wiosny ubiegłego roku. Tymczasem występy Tygodnia Kultury Beskidzkiej odbędą się jak zwykle na przełomie lipca i sierpnia. Przed południem oficjalnie otwarto sezon na kąpielisku nad zalewem na Kłochechło. Potrwa do końca sierpnia. Ratownicy będą pełnić dyżury na terenie pola biwakowego codziennie między 10 a 18. Przed inauguracją na terenie obiektu przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych. Wyremontowano drogi dojazdowe i nawierzchnię wokół zalewu, odnowiono sieć elektryczną na polu biwakowym, wyrównano plaże oraz uruchomiono monitoring i sanitariaty. Aby tomski sanepid potwierdził, że woda nadaje się do kąpieli. W nocy w regionie temperatura około 20 stopni, jutro nawet 38. Cały czas słonecznie, od wtorku odrobinę chłodniej, mogą pojawić się burze.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Znów będzie upalnie. Synoptycy utrzymają alerty trzeciego stopnia przed gorącem niemal w całym kraju. Wyjątkiem północ z ostrzeżeniami drugiego stopnia. W Słubicach wczoraj na termometrach było 39 stopni i było to najgorętsze miejsce. Dziś może być jeszcze cieplej, mówi Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii.
1: Niedziela będzie bardzo gorąca, na przeważającym obszarze kraju z temperaturą od 33 do 37 stopni Celsjusza. Na zachodzie Polski możliwe będą wartości dochodzące do 41 stopni Celsjusza. Nawet nad morzem i na Podhalu w niedzielę zobaczymy 30-31 stopni Celsjusza. To będą najniższe wartości.
0: Ochłodzenie przyjdzie, ale w połowie nadchodzącego tygodnia. Już dziś jednak mogą na północnym zachodzie pojawić się burze. Zanim to się jednak stanie, temperatura nie odpuści, będzie gorąco. O tym, że w takiej sytuacji woda jest kluczowa dla naszego organizmu, mówi ratownik medyczny Paweł Gawłowski.
2: Powinniśmy spożywać częściej mniejsze ilości tych płynów. Woda kranowa nie ma aż tylu mikroelementów, jak właśnie te napoje izotoniczne czy woda mineralna. Wypacamy dużo mikroelementów, wypacamy dużo wody z naszego organizmu, więc powinniśmy łączyć to spożywanie kranówki czy wody źródlanej z wodą mineralną i napojami izotonicznymi.
0: W upale oprócz wody konieczne jest nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, a także stosowanie kremów z wysokim filtrem UV. Zaognia się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie lotnictwo przeprowadziło kolejne uderzenia na cele w Iranie w odwecie za nowy atak dronowy na tankowiec w cieśninie Ormus. Prezydent Donald Trump grozi, że jeśli Teheran nie zaprzestanie ataków, to zostanie unicestwiony. Iran w odwecie zaatakował rakietami i dronami bazy USA w Kuwejcie i Bahrajnie. Teheran zagroził bezwzględną odpowiedzią w przypadku kolejnych ataków. Dowództwo Marynarki Wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczyło, że amerykańskie bazy w regionie będą w nadchodzących dniach przeżywać piekło. Tak przekazała agencja Reutera. Mimo eskalacji trwają negocjacje o szczegółach porozumienia z czerwca, w tym o losie zapasów wysoko wzbogaconego uranu i zasadach przeprawy przez cieśninę Ormus. Strony mają na to 60 dni od podpisania dokumentu. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zginęło prawie 1500 osób. Bilans nie jest ostateczny, bo cały czas trwa akcja służb. Trwają poszukiwania zaginionych. Według niektórych źródeł może być ich nawet 100 tysięcy. Z pomocą zgłaszają się kolejne kraje. W akcji biorą udział także psy. Jak mówił w Polskim Radiu 24 Krzysztof Jacek Hinz, dużo skuteczniejsze niż ludzie w poszukiwaniu pod gruzami zaginionych.
3: Te psy mają szczególną rolę do odegrania, gdyż mają od 10 tysięcy do 100 tysięcy silniejszy węch od człowieka. Są niesamowite w docieraniu bardzo szybkim.
0: Do Wenezueli dotarło co najmniej 1600 ratowników z różnych krajów świata, a ponieważ udrożniono jeden z pasów startowych lotniska w Caracas, spodziewane są kolejne ekipy ze wsparciem.
4: To są aktualności jedynki.
0: 70 lat temu, 28 czerwca 1956 roku, w proteście przeciwko komunistycznej władzy na ulicę wyszli mieszkańcy Poznania. Był to pierwszy bunt społeczeństwa przeciwko ówczesnej władzy. Dziś rocznica poznańskiego czerwca. Uczestnik tamtych wydarzeń, Adam Tune, wspomina, że protesty były formą walki o godność i normalne życie.
5: Pracownik był tak potraktowany, żądał pomocy, żądał polepszenia warunków, żądał dobrej pracy za to, a w ogóle z nim nie chciano rozmawiać. I w ten czas ten bunt powstał spontanicznie. Wydawało się, że to tylko Cegielski ma jakieś pretensje, ale jak Cegielski wyszedł na ulicę, to prawie całe miasto się postawiło. Przecież 100 tysięcy ludzi na placu było.
0: Po 17 w Auli Uniwersyteckiej rozpoczną się główne uroczystości rocznicowe z udziałem prezydenta. W Bielsku-Białej drugim przystankiem był Radom. Trwa wakacyjna trasa Lata z Radiem. Dla mieszkańców przygotowano mnóstwo atrakcji, w tym konkursy z nagrodami i kurs tańca.
6: Potańczyłam troszkę, wygrałam zegarek.
7: Czyli podoba ci się?
6: Tak, bardzo fajnie. Tak, troszkę popatrzyłam za kulisy.
8: Zaczynamy od bardzo łatwych kroków. Idzie prawa noga do boku, lewa na X na paluszek. O właśnie.
9: Jest magia, jest wyobraźnia. Ja uwielbiam radio, ja kocham radio, idę spać z radiem, budzę się z radiem.
0: W Radomiu był też koncert Lata z Radiem z udziałem gwiazd, m.in. Natalii Kukulskiej oraz Warius Manx i Kasi Stankiewicz. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Pogoda.
0: Dużo słońca i gorąco. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 34 do 39 stopni. Jeszcze upalniej miejscami na zachodzie do 40-42. Chłodniej nad samym morzem około 30 stopni.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Klimat.
0: Jakość powietrza mamy dobrą lub bardzo dobrą. Wyjątkiem jest, są właściwie Czerniaw-Zdrój na Dolnym Śląsku, Kalisz i Tychy. Tutaj jakość powietrza jest umiarkowana. 10% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych.
11: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
12: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
13: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
12: Bez cukru i glukozy.
13: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
12: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
13: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
12: Dodaję tabletkę.

0: Jest 22. Padł nowy rekord temperatury w czerwcu w Polsce. Ulica Głęboka w Cieszynie powinna być bardziej kojarzona z kulturą. Tak wynika z ankiet, w których swoje opinie przekazali mieszkańcy. Nowy Bebok został odsłonięty w Katowicach. Ma imię na cześć słynnego dyrygenta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Padł nowy rekord temperatury w czerwcu w Polsce, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Słubicach odnotowano dziś temperaturę 38,9 stopnia, co jest nowym rekordem maksymalnej temperatury dla czerwca w historii pomiarów meteorologicznych w Polsce. To oznacza, że nigdy wcześniej w czerwcu w naszym kraju nie zmierzono tak wysokiej temperatury. Nie jest to rekord wszechczasów, absolutnie najwyższy. Pierwsza temperatura zanotowana w Polsce wynosi 40,2 stopnia i została zmierzona 29 lipca 1921 roku w Pruszkowie w województwie opolskim. Dzisiejszy pomiar pokazuje jednak, że tegoroczna fala upałów już zapisuje się w historii polskiej meteorologii. W kolejnych dniach utrzyma się bardzo gorąca masa powietrza, dlatego należy śledzić aktualne ostrzeżenia i zachować się szczególną ostrożność podczas przebywania na zewnątrz, napisano w wieczornym komunikacie IMGW.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Trwa przebudowa stacji kolejowej w gliwickich Łabędach. Zaawansowanie prac przekroczyło już 50%. Roboty wkraczają w kolejny etap, poinformowała Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
2: W ramach zadania przebudujemy wiadukt kolejowy przy ulicy Staromiejskiej, na którym powstanie nowy peron pierwszy wraz z drogą dojścia. Część miejska będzie obejmowała nową nawierzchnię drogową wraz z przebudową kolidującej infrastruktury. Dla wykonania tych prac od dziś tymczasowo został wstrzymany ruch drogowy pod wiaduktem przy ulicy Staromiejskiej, co skutkować będzie zmianami w autobusowej komunikacji miejskiej.
0: Wszystkie szczegóły dotyczące zmian w funkcjonowaniu komunikacji dostępne są na stronie transport.gz.pl. Ulica Głęboka w Cieszynie może służyć innym celom i powinna oferować szerszą gamę usług. Tak wynika z ankiety skierowanej do mieszkańców miasta. W czasie Święta Trzech Braci pierwszy raz zapytano mieszkańców o Głęboką w specjalnej ankiecie, mówi burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. Teraz będą kolejne spotkania i konsultacje z miejscowymi przedsiębiorcami i placówkami kultury.
3: W jaki sposób zmienić charakter tej ulicy, żebyście Państwo częściej z niej korzystali. Także myślę, że to jest początek takich prac wspólnych naszych miasta i przedsiębiorców i mamy nadzieję, że efekty będą widoczne już tego lata.
0: Ulica Głęboka jest historycznym traktem łączącym rynek i wzgórze zamkowe. Według czerwcowej ankiety większość zainteresowanych chce, by była to przestrzeń kultury i relaksu, podobnie jak rynek. Ma na imię Ficio od Grzegorza Fittelberga i jest jednym z najmłodszych katowickich beboków. Figurka odsłonięta została przy siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Imię stworka nawiązuje do pierwszego dyrygenta i założyciela Nospru. Zostało wybrane w głosowaniu internautów. Odsłonięcie beboka było jednym z elementów zakończenia 90. sezonu orkiestry. Przed nami ciepła noc w okolicach 20 stopni, jutro do 38 w cieniu. Cały czas słonecznie.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 czerwca, minęła 7. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Stan zdrowia dziewczynki pogryzionej przez psy w Sosnowcu jest stabilny. Nawet 42 stopnie w cieniu, tak gorąco w Polsce jeszcze nie było. Polityczne trzęsienie ziemi w Serbii, prezydent ustępuje ze stanowiska. Stan 8-letniej dziewczynki z Sosnowca pogryzionej przez dwa psy jest stabilny. Do zdarzenia doszło na terenie firmy, w której pracuje jej ojciec. On także został pogryziony, kiedy próbował swoim ciałem osłonić dziecko. Dziewczynka potrzebowała natychmiastowej pomocy medycznej.
2: Dziewczynka została przewieziona do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka z innej placówki z licznymi ranami, które oczywiście zostały natychmiast zaopatrzone. Obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jest w stanie poważnym, stabilnym.
1: Mówił Wojciech Gomułka z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Psy, które zaatakowały, zostały umieszczone na obserwacji w schronisku. Przed nami ekstremalnie gorąca niedziela. Synoptycy ostrzegają, na zachodzie termometry mogą wskazać nawet 42 stopnie, ale alerty przed niebezpieczną falą gorąca wydano dla całego kraju.
3: Temperatury będą dochodzić na zachodzie do 42 stopni, w centrum do 40, na północy do 36, ale już na północnym zachodzie pojawi się zatoka niżowa wraz z frontem atmosferycznym, no, który przyniesie gwałtowne zjawiska, burze, którym lokalnie mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
1: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. Mimo upałów sytuacja polskich sieci elektroenergetycznych jest stabilna, bo system jest coraz lepiej przygotowany do ekstremalnych temperatur. Obecnie w ciągu dnia większość prądu generujemy z fotowoltaiki, mówi Bartosz Derski z portalu wysokienapięcie.pl.
4: To zapotrzebowanie klimatyzacji w biurowcach, w galeriach handlowych pokrywamy w dużej mierze ze słońca. Wieczorami do pracy wchodzą nam w większej mierze elektrownie węglowe, które pracują do rana i mamy ogromne rezerwy mocy, zwłaszcza w tych okresach, kiedy mamy bardzo wysokie zapotrzebowanie w środku dnia.
1: Eksperci spodziewają się, że jutro może paść letni rekord poboru mocy. 36-letni Ukrainiec, który groził w internecie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, usłyszał zarzut znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej Polskiej.
5: Mężczyzna usłyszał zarzuty znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z kierowaniem gróźb karalnych pozbawienia życia z użyciem broni palnej. Ponadto prokurator prokuratury rejonowej w Zielonej Górze skierował dziś do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.
1: Mówiła Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Mężczyźnie grozi za to grzywna lub kara ograniczenia wolności do 2 lat. Ulicami stolicy Węgier przeszedł pierwszy po upadku rządu Orbana Budapest Pride. I choć uczestnicy nie musieli już protestować przeciwko władzy, to organizowanie takich wydarzeń wciąż do łatwych nie należy.
6: Obowiązują nadal przepisy dotyczące zgromadzeń, które wprowadzono za poprzedniej władzy i które, według organizatorów, miały utrudniać organizację Parady Równości. Nowy rząd deklarował, że należy umożliwić legalne przeprowadzenie wydarzenia, ale do czasu samego marszu nie doszło jeszcze do pełnej zmiany prawa. Atmosfera w kraju jest o wiele spokojniejsza niż w zeszłym roku. W zeszłym roku był to właściwie protest, ale w tym roku jest jak święto wolności, mówi jeden z uczestników. Organizatorzy Budapest Pride podkreślali, że tegoroczny marsz ma być pokazem równości, wolności zgromadzeń i powrotu do normalności. Przypominali też, że poprzednia edycja organizowana w atmosferze sporu z władzami stała się jednym z największych tego typu wydarzeń w historii Budapesztu. Zgromadziło się wtedy ponad 300 tysięcy osób. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Polityczne trzęsienie ziemi w Serbii. Prezydent Aleksandar Vučić zapowiedział na wiecu w Belgradzie, że w ciągu kilku tygodni ustąpi ze stanowiska i zapowiedział przedterminowe wybory prezydenckie i parlamentarne. Deklaracja Vučića nastąpiła po trwających 1,5 roku protestach antykorupcyjnych, którym przewodzili studenci. Fala protestu przetoczyła się przez kraj po zawaleniu się dachu na dworcu kolejowym w mieście Nowy Sad. Zginęło wtedy 16 osób. Vučić rządzi krajem od 14 lat. Pierwszy pociąg Pendolino dotarł do Ustki. Wyczekiwany start nie należał do najbardziej udanych. Jadący z Bielska-Białej skład dotarł na miejsce z ponad 1,5-godzinnym opóźnieniem. a poślizg był spowodowany wysoką temperaturą.
7: Dlatego też Pendolino, bo jest klimatyzacja. Nigdy nie wiadomo, czy w intercity regionalnych coś nie wysiądzie, więc tak jest na 90% bezpieczniej.
1: Podróż z Warszawy do Ustki trwa ponad 5 godzin. Pendolino będzie jeździć na tej trasie przez całe wakacje. To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport i Mateusz Foremniak.
8: Dzień dobry. Godzinę temu zakończyła się faza grupowa tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Jako ostatnia grała grupa J, z której w turnieju pozostały Argentyna po wygranej 3-1 z Jordanią, a także Algieria wspólnie z Austrią po bezpośrednim remisie 3-3. Trzy drużyny awansowały również z grupy K. Po bezbramkowym remisie to ekipy Kolumbii i Portugalii, a także Demokratycznej Republiki Konga, która dalszą grę zapewniła sobie wygraną 3-1 z Uzbekistanem. Kolejną trójkową grupą została grupa L. Z niej dalej grają reprezentacje Anglii, która 2-0 grała Panamę, oraz Chorwacji i Gany w bezpośrednim pojedynku 2-1 górą Chorwacji. Dzisiaj czeka nas już dużo mniejsza dawka mundialowego grania, ale za to z coraz poważniejszą stawką. O 21:00 już w fazie pucharowej RPA zagra z Kanadą. Z piłkarskich nowości wspomnę jeszcze o ciekawym transferze w naszej rodzimej ekstraklasie. Kacper Urbański zamienia Legię Warszawa na Górnika Zabrze. 11-krotny reprezentant Polski podpisał w Zabrzu 2-letnią umowę. Drugi rok z rzędu w siatkarskiej Lidze Narodów chcieliby rządzić Polacy. Szans nie tracą. Wczoraj w Gliwicach dosyć pewnie ograli Niemców 3-1. Choć rozgrywający Marcin Komenda zwraca uwagę na specyficzną niemoc naszej drużyny.
9: Pierwszy set, no kolejny raz niestety kompletnie nieudany w naszym wykonaniu. Nie byliśmy w stanie zatrzymać przeciwnika, nawet jeżeli oni byli odrzuceni od siatki. Szkoda, bo trener nawet w szatni prosił nas, żebyśmy zrobili wszystko, żeby tego pierwszego seta wygrać. Oczywiście staraliśmy się, chcieliśmy dać siebie maksa, natomiast kolejny raz to nie wyszło.
8: Najważniejsze jednak, że to tabeli udało dopisać się zwycięstwo za 3 punkty. W niej Polska zajmuje aktualnie 5. miejsce. Turniej w Gliwicach zamkniemy dzisiaj o 20:00 meczem z Argentyną. Sporo ciekawego dzieje się w ten weekend w motorsporcie. W Austrii ostatnia prosta przed Grand Prix Formuły 1. O 15:00 do wyścigu z pole position ruszy kierowca Mercedesa George Russell. W Grecji trwa za to rajd Akropolu, 8. runda rajdowych mistrzostw świata. Po 13 odcinkach specjalnych liderem Thierry Neuville nas cieszyć może postawa młodego Tymoteusza Abramowskiego, który jest drugi w klasyfikacji WRC3.
10: Każdy dzień jest bardzo długi i wyczerpujący. Pierwsza pętla składa się u nas z 4 odcinków, które były naprawdę wymagające i bardzo, można powiedzieć, rozwalone. Taka nawierzchnia generuje duże ryzyko uszkodzenia auta.
8: O czym nasz kierowca przekonał się w praktyce, przebijając oponę i tracąc w generalce 3,5 minuty do lidera. Dzisiaj jednak jest szansa na poprawę na 4 ostatnich odcinkach specjalnych.
1: A nad Polską już bezchmurne niebo, pełnia słońca i ostrzegamy ekstremalnie wysokie temperatury. Na przeważającym obszarze będzie od 34 do 39 stopni, a na zachodzie temperatura może sięgnąć nawet 42.
11: Autopromocja. Zabiorę cię na
12: No to jak z tym upałem? Będzie rekord ciepła?
13: No będzie. Dziś i jutro będzie rekord. 35 dzisiaj, jutro nawet do 38, więc proszę Państwa, to już naprawdę są bardzo wysokie temperatury, które nie są charakterystyczne dla naszego klimatu, umiarkowanego na pewno. Spoglądam teraz na prognozę długoterminową. Z niej wynika, że od wtorku, od 30 czerwca burze. 31 we wtorek, w środę 1 lipca 28, a później spadek temperaturę do 23 stopni.
12: Zima.
13: Lipca, no właśnie. 22 lipca, 3, 4, 23, 22 stopnie. Proszę Państwa, ale musimy jeszcze na to zaczekać. Natomiast co dzisiaj? Od rana do wieczora w całym województwie śląskim słonecznie, wręcz bezchmurnie, bez opadów. No i upalnie do 35 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowych. Ciśnienie w miarę stabilne, około 1020 hektopaskali. Noc będzie bardzo przyjemna. Nawet upalna, do 22 stopni.
12: Tropikalna.
13: Dawno nie było takiej sytuacji, żeby w nocy temperatura przekraczała 20 stopni, a tu proszę 22. Mhm. Niedziela przejdzie do historii, tak jak mówił Damian Dąbrowski już jakiś czas temu. Spełnione zostaną wszystkie cztery warunki, aby wystąpił ten rekordowy upał, czyli bezchmurne niebo. Najsilniejsza w tym roku operacja słoneczna. Napływ okrężną drogą powietrza pochodzenia zwrotnikowego, brak silniejszego wiatru. To wszystko sprawi, że będzie 38 stopni.
11: W cieniu.
13: Tak jest, a jakże. Natomiast noc z niedzieli na poniedziałek też bardzo ciepła, nawet do 23 stopni i to będzie chyba najcieplejsza noc w tym roku.
12: Weź tu się człowieku, zregeneruj.
13: No właśnie.
12: Jest 23 stopni.
13: Zastanawiamy się, proszę Państwa, co tu zrobić w nocy, żeby odpocząć, prawda? Żeby zasnąć. No różne są podpowiedzi znawców tematu. Przede wszystkim trzeba okno otworzyć. Może jakieś prześcieradło mokre,
12: wilgotne
13: do tego okna zawiesić, żeby lepiej się oddychało. Proszę Państwa, poniedziałek. Od rana w całym regionie nadal słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie małe lub umiarkowane. Do 38 stopni w poniedziałek, czyli to będzie kolejny dzień z taką bardzo wysoką temperaturą. Ciśnienie troszkę nam spadnie do 1017 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. No a później spadek tej temperatury z tymi burzami, które zapoczątkują te zmiany w naszej pogodzie. Tak to wygląda.
12: Ochłodzenie w cudzysłowie to długo potrwa?
13: No, wygląda na to, że dobrych kilka dni na pewno tak.
12: Ale powyżej 20 stopni będzie.
13: Tak, powyżej. Tak jak mówiłem, 22-23 stopnie. Jak zaczną się te burze 1 lipca, 2 lipca, no to już później ta temperatura będzie stopniowo maleć.
12: Czyli będzie czym oddychać, mówiąc
13: dokładnie wprost. Dokładnie tak.
12: Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy.
13: Kłaniam się Państwu.
12: Jakkolwiek to nie zabrzmi, chłodnego dnia.
13: Dobrze, jakoś to sobie zorganizuję. Państwu też podpowiadam, żeby na własną rękę, ale jakoś tak musimy
12: przetrwać
13: ten czas, tak.
12: Damy radę.

wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić, o tobie.

Z nosa leci mi krew, czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, do czegoś płaczesz.

w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. I wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. I chce się uciekać, choć nie wiadomo gdzie.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: No to jak z tym upałem? Będzie rekord ciepła?
1: No będzie. Dziś i jutro będzie rekord. 35 dzisiaj, jutro nawet do 38, więc proszę Państwa, to już naprawdę są bardzo wysokie temperatury, które nie są charakterystyczne dla naszego klimatu, umiarkowanego na pewno. Spoglądam teraz na prognozę długoterminową. Z niej wynika, że od wtorku, od 30 czerwca burze. 31 we wtorek, w środę 1 lipca 28, a później spadek temperatury do 23 stopni.
2: Zima.
1: Lipca, no właśnie. 22 lipca, 3, 4, 23, 22 stopnie. Proszę Państwa, ale musimy jeszcze na to zaczekać. Natomiast co dzisiaj? Od rana do wieczora w całym województwie śląskim słonecznie, wręcz bezchmurnie, bez opadów. No i upalnie do 35 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowych. Ciśnienie w miarę stabilne, około 1020 hektopaskali. Noc będzie bardzo przyjemna, nawet upalna, do 22 stopni.
0: Tropikalna.
1: Dawno nie było takiej sytuacji, żeby w nocy temperatura przekraczała 20 stopni, a tu proszę 22. Mhm. Niedziela przejdzie do historii, tak jak mówił Damian Dąbrowski już jakiś czas temu. Spełnione zostaną wszystkie cztery warunki, aby wystąpił ten rekordowy upał, czyli bezchmurne niebo. Najsilniejsza w tym roku operacja słoneczna. Napływ okrężną drogą powietrza pochodzenia zwrotnikowego, brak silniejszego wiatru. To wszystko sprawi, że będzie 38 stopni.
0: W cieniu.
1: Tak jest, a jakże. Natomiast noc z niedzieli na poniedziałek też bardzo ciepła, nawet do 23 stopni i to będzie chyba najcieplejsza noc w tym roku.
0: Weź tu się, człowieku, zregeneruj.
1: No właśnie.
0: Jest 23 stopni.
1: Zastanawiamy się, proszę Państwa, co tu zrobić w nocy, żeby odpocząć, prawda? Żeby zasnąć. No różne są podpowiedzi znawców tematu. Przede wszystkim trzeba okno otworzyć. Może jakieś prześcieradło mokre,
0: wilgotne
1: do tego okna zawieść, żeby lepiej się oddychało. Proszę Państwa, poniedziałek. Od rana w całym regionie nadal słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie małe lub umiarkowane. Do 38 stopni w poniedziałek, czyli to będzie kolejny dzień z taką bardzo wysoką temperaturą. Ciśnienie troszkę nam spadnie do 1017 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. No a później spadek tej temperatury z tymi burzami, które zapoczątkują te zmiany w naszej pogodzie. Tak to wygląda.
0: Ochłodzenie w cudzysłowie to długo potrwa?
1: No, wygląda na to, że dobrych kilka dni na pewno tak.
0: Ale powyżej 20 stopni będzie.
1: Tak, powyżej. Tak jak mówiłem, 22-23 stopnie. Jak zaczną się te burze 1 lipca, 2 lipca, no to już później ta temperatura będzie stopniowo maleć.
0: Czyli będzie czym oddychać, mówiąc
1: dokładnie
0: wprost.
1: Dokładnie tak.
0: Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy.
1: Kłaniam się Państwu.
0: Jakkolwiek to nie zabrzmi, chłodnego dnia.
1: Dobrze, jakoś to sobie zorganizuję. Państwu też podpowiadam, żeby na własną rękę, ale jakoś tak musimy
0: przetrwać
1: ten czas, tak.
0: Damy radę.

0: Jest godzina 8. 457 razy interweniowała od wczoraj od 12 Śląska Straż Pożarna w związku z upałami. Można już korzystać z wodnego placu zabaw przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Lublińcu. Mimo upałów sytuacja polskich sieci elektroenergetycznych jest stabilna i bezpieczna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. 457 razy interweniowało od wczoraj od godziny 12 Śląska Straż Pożarna w związku z upałami. 11 osób zostało poszkodowanych. Najwięcej wyjazdów dotyczyło zgłoszeń związanych z tlenkiem węgla, ponad 400. W województwie śląskim wybuchło ponad 40 pożarów, w tym kilka pożarów lasów. Śląska Straż Pożarna uruchomiła także 28 punktów schładzania, z których większość będzie czynna także dzisiaj. Wysokie temperatury to czas wytężonej pracy ratowników medycznych. Szczególnie narażone na negatywne skutki upałów są osoby z chorobami przewlekłymi, na przykład układu krążenia oddechowego czy cukrzyca. Szukajmy cienia i pijmy dużo wody, mówi Marian Nowak, dyrektor stacji pogotowia ratunkowego w Częstochowie.
2: Jeżeli już czujemy suchość w ustach, jakieś złe samopoczucie, osłabienie, a jak już dołączą się do tego zawroty, bóle głowy, to mogą być objawy odwodnienia. Objawy odwodnienia nie są specyficzne, żebyśmy podali jakiś jeden objaw, ale to całość trzeba obserwować.
0: Oprócz osób przewlekle chorych w upalne dni, szczególnie otoczyć trzeba opieką noworodki dzieci, seniorów, a także kobiety w ciąży. Można już korzystać z wodnego placu zabaw przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Lublińcu. To dobre miejsce na letni relaks dla całej rodziny i ochłodę podczas trwających upałów. Obiekt czynny jest od poniedziałku do piątku od 10 do 19, a w niedzielę od 12. Na wodnym placu zabaw można przebywać bez limitu czasu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Mimo upałów sytuacja polskich sieci elektroenergetycznych jest stabilna i bezpieczna. Minister energii Miłosz Motyka zapewniał ostatnio, że system jest coraz lepiej przygotowany do ekstremalnych temperatur. Jak mówi ekspert Bartosz Derski, obecnie w ciągu dnia większość prądu generujemy z fotowoltaiki.
3: To zapotrzebowanie klimatyzacji w biurowcach, w galeriach handlowych pokrywamy w dużej mierze ze słońca. Wieczorami do pracy wchodzą nam w większej mierze elektrownie węglowe, które pracują do rana i mamy ogromne rezerwy mocy, zwłaszcza w tych okresach, kiedy mamy bardzo wysokie zapotrzebowanie w środku dnia.
0: Bartosz Derski dodał, że nie można tego powiedzieć o całej Europie.
3: Na Bałkanach jest bardzo drogo, w Belgii, Holandii także. Francja musiała ograniczać produkcję prądu z elektrowni atomowych, ponieważ nie ma jak ich chłodzić nagrzanymi wodami rzek.
0: A eksperci spodziewają się, że jutro może paść letni rekord poboru mocy. W całym województwie śląskim mamy ostrzeżenie trzeciego stopnia przed upałem. Dziś temperatura może wzrosnąć do 36, a jutro do 39 stopni. Takie temperatury oznaczają bardzo duże ryzyko udaru słonecznego aż do zagrożenia życia, uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg oraz duże zagrożenie pożarowe.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 czerwca, minęła 8. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rekordowy początek lata. Wczoraj padł rekord temperatury w czerwcu, dziś ma zostać pobity. Cud ocalenia w Wenezueli, spod gruzu wydobyto niemowlę. Iran i Stany Zjednoczone wzajemnie skalują napięcie. Ekstremalnie gorąco było już wczoraj, padł rekord temperatury w czerwcu, 38,9 było w Słubicach. Dziś na zachodzie kraju temperatura może skoczyć do 42 stopni. Byłby to polski rekord ciepła w historii. Do tej pory najwyższą temperaturę odnotowano w 1921 roku w Pruszkowie pod Opolem. Było wtedy 40,2 stopnia. Jednak Arkadiusz Wójtowicz z portalu Fani Pogody do pomiarów sprzed ponad 100 lat podchodzi z rezerwą.
5: Pomiar temperatury powietrza jest trudny ze względu na to, że trzeba zapewnić optymalne warunki, jeśli chodzi o przepływ powietrza. Trzeba zapewnić miejsce z dala więcej od zabudowań i dodatkowo odpowiednio chronić czujniki przed promieniami słonecznymi, które potrafią mocno zafałszować pomiar. No i tutaj te rekordy sprzed ponad 100 lat. Generalnie nie wiemy do końca, czy te wyniki, które zostały wtedy uzyskane, są na 100% prawidłowe.
4: Dla szukających wytchnienia w górach ostrzeżenie. W Tatrach nie wolno kąpać się w górskich stawach i potokach. Ochłody można szukać na szlakach, w lasach i tylko tam. Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Pamiętajmy, że też nie możemy kąpać się w tatrzańskich jeziorach, w potokach. Natomiast na pewno im wyżej, tym ta temperatura będzie spadała, tym bardziej, że dosyć mocno wieje. To wiaterek, który na pewno spowoduje, że będzie przyjemniej.
4: Cała Polska objęta jest alertami MGW przed upałem. W większości kraju jest to alert najwyższego, trzeciego stopnia. Prawie 1500 ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ponad 50 tysięcy ludzi jest zaginionych. O nowym bilansie poinformował szef Zgromadzenia Narodowego Jorge Rodriguez. Zginęło już 1430 naszych braci i sióstr. Przekazujemy kondolencje rodzinom i ich bliskim. Rannych jest 3238 osób. 3142 rodziny straciły dach nad głową. W ogromie tego dramatu zdarzają się historie takie jak ta. W mieście La Guaira ratownicy wydobyli spod gruzu budynku żywego noworodka owiniętego w kocyk. Dziecko miało przetrwać w zgliszczach ponad 32 godziny. To mógł być zamach terrorystyczny. W dzielnicy Tel Awiwu Jafie doszło do eksplozji samochodu. Kierowca pojazdu zginął, a jedna z osób znajdujących się w pobliżu została ranna. Trwają poszukiwania osób, które mogą mieć związek z tym zdarzeniem. Iran i Stany Zjednoczone wzajemnie eskalują napięcie. Donald Trump grzmi, że Iran przestanie istnieć, jeśli nie zmieni swoich działań. A w odpowiedzi irańska gwardia ogłosiła, że jej siły morskie i powietrzne rozpoczęły uderzenia rakietowe i dronowe na bazy USA w Kuwejcie i Bahrajnie.
7: Centralne dowództwo sił USA CENTCOM podało, że amerykańskie samoloty zaatakowały infrastrukturę zwiadowczą, systemy łączności, stanowiska obrony przeciwlotniczej, magazyny dronów, a także urządzenia dostawiania min morskich. Powodem uderzenia był atak irańskiego drona na tankowiec Kiku płynący przez cieśninę Ormus z ponad 2 milionami baryłek ropy na pokładzie. To drugi atak dronowy Iranu i drugie bombardowania ze strony USA. Donald Trump napisał na Truth Social, że amerykańskie wojska być może nie będą już musiały zachowywać rozwagi i zostaną zmuszone do militarnego dokończenia zadania, które wcześniej skutecznie rozpoczęły. Trump ostrzegł, że w takim przypadku Islamska Republika Iranu przestanie istnieć. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
4: Podczas wakacyjnych wyjazdów do krajów europejskich warto zabrać ze sobą kartę EKUS, potwierdzającą prawo do leczenia w czasie wyjazdów turystycznych w większości krajów europejskich. Jeżeli na wakacjach zgubimy taką kartę albo zostaniemy okradzeni, będziemy mogli okazać certyfikat potwierdzający ubezpieczenie, mówi rzeczniczka wielkopolskiego NFZ-u Marta Żbikowska-Cieśla.
8: Wniosek o taki certyfikat możemy również złożyć za pomocą internetowego konta pacjenta lub aplikacji Moje IKP i wtedy też tą samą drogą otrzymujemy taki elektroniczny certyfikat poświadczający to, że jesteśmy ubezpieczeni i możemy w danej placówce z takiego leczenia skorzystać.
4: Karta EKUS obok krajów Unii Europejskiej obowiązuje także w Szwajcarii, Norwegii i Liechtensteinie. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Czas na sport i Mateusz Foremniak.
9: Trochę to trwało, ale w końcu nadchodzi pucharowe granie w piłkarskich mistrzostwach świata. Fazę grupową zamykały zespoły z grupy J. Algieria 3-3 zremisowała z Austrią, a Argentyna 3-1 pokonała Jordanię, która jako jedyna z tego zestawu już pożegnała się z turniejem. Podobna sytuacja dotyczy grup K oraz L. W pierwszej z nich odpadł tylko Uzbekistan, który tym razem 1-3 przegrał z Demokratyczną Republiką Konga. Dalej grają Kolumbia z Portugalią, które w bezpośrednim meczu zremisowały 0-0. W drugiej ze wspomnianych grup z mistrzostwami porażką 0-2 z Anglią pożegnała się Panama. Logistykę fazy pucharowej planuje Chorwacja i Gana. W bezpośrednim meczu 2-1 lepsi Chorwaci. Wieczorem czeka nas tylko jedno spotkanie. O 21:00 o awans do 1/8 finału RPA zagra z Kanadą. O awans do fazy finałowej Ligi Narodów grają też nasi siatkarze. Obrońcy tytułu są na dobrej drodze, co potwierdza wczorajsza wygrana w Gliwicach 3-1 z Niemcami. Jak to spotkanie ocenia nasz przyjmujący Wilfredo Leon?
10: Bardzo dobrze, oprócz pierwszy set, który straciliśmy, ale no jedna się właśnie cieszy. Mamy 3 punkty, wracaliśmy do naszego gry. Myślę, że to jest najważniejsze. Jeszcze kolejne 3 seta mieliśmy dominację.
9: To 5. wygrana naszych siatkarzy w aktualnej edycji turnieju. 5. miejsce zajmują również w tabeli fazy grupowej. Szansa na kolejną wygraną i punkty jeszcze dzisiaj o 20:00 z Argentyną. Jeszcze towarzysko grają nasi koszykarze, ale cel na horyzoncie mają konkretny, bo eliminacje Mistrzostw Świata. Już za 5 dni mecz z Austrią. Forma wygląda obiecująco, co pokazał sparing ze Słowacją, wygrany przez Polaków 115-80. Świetną formę w istotnym momencie zaprezentowała Dominika Włodarczyk. W nagrodę została mistrzynią Polski w kolarstwie. Na mecie o blisko 3 minuty wyprzedziła Martę Lach i Agnieszkę Skalniak-Sójkę, które uzupełniły podium. Tak zawody rozegrane wokół Lubawy opisuje prezes Polskiego Związku Kolarskiego Marek Leśniewski.
11: Wyścig jednej aktorki, która wyścig rozegrała, zdecydowała, w którym momencie odjeżdża i wygrała. Bardzo ładny wyścig. Armia Mazury, niektórzy mówili, że płasko, 1500 metrów przewyższenia, to zrobiło tą różnicę właśnie. I no i upał, i troszkę wiaterek lekki. Także warunki typowo kolarskie.
9: Dzisiaj na trasę ruszają panowie. Do przejechania mają 179 km, a start, czego szczerze współczujemy, w samo południe.
4: A niedziela niemal wszędzie bezchmurna, nigdzie nie będzie padać, ale tylko do godziny 15, bo potem MGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla Polski zachodniej, centralnej i dla Pomorza. Na przeważającym obszarze od 34 do 39 stopni, ale na zachodzie, pamiętajmy, tam temperatura może wzrosnąć do 42 stopni.
12: Ogłoszenie społeczne. Od 50.

0: Jest dziewiąta. W całym województwie śląskim obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia przed upałami. Plenerowe spotkania kajakiem w stronę zachodzącego słońca organizuje pyskowicki samorząd. To w ramach festiwalu Kierunek GZM. Tyskie linie trolejbusowe uruchamiają dziś specjalną trolejbusową linię W2.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Fagieła, zapraszam. W całym województwie śląskim obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia przed upałem. Dziś temperatura może wzrosnąć do 36, a jutro nawet do 39 stopni. Takie temperatury oznaczają bardzo duże ryzyko udaru słonecznego, aż do zagrożenia życia, uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg oraz duże zagrożenie pożarowe. Lekarze apelują, by nie lekceważyć takiej pogody. Doktor Aleksandra Szymańska ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach przypomina, by pić od 2 do 3 litrów wody, unikać alkoholu, ale też jeść mimo ewentualnego braku apetytu.
2: Należy jednak dostarczać sobie kalorie. Można sobie radzić w ten sposób, żeby na przykład jeść zupy, przy okazji właśnie móc nawodnić organizm. Można dietę wzbogacić w owoce i warzywa, zwłaszcza te, które zawierają duże ilości wody. Czyli z owoców na przykład melon lub arbuz, a z warzyw ogórki.
0: Doktor Aleksandra Szymańska przypomina i ostrzega, że upał może prowadzić do przegrzania organizmu, a nawet do udaru cieplnego.
2: Pierwsze objawy, jakie mogą wystąpić, to bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, dreszcze, przyspieszona akcja serca, gorączka, a może się też zdarzyć utrata przytomności. Gdyby doszło do utraty przytomności, należy osobę ułożyć w tak zwanej pozycji bezpiecznej i wezwać pogotowie.
0: A osobami najbardziej narażonymi są seniorzy oraz małe dzieci.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Plenerowe spotkania kajakiem w stronę zachodzącego słońca organizuje pyskowicki samorząd. To w ramach tegorocznego festiwalu Kierunek GZM. W ich programie można znaleźć spacer z przewodnikiem nad jezioro Dzierżno-Małe, pływanie kajakiem o zachodzie słońca oraz piknik nad wodą. Uczestnicy poznają historię akwenu, jego przyrodnicze sekrety i najbardziej malownicze zakątki. Mikrowyprawa odbędzie się w 2 turach o 18 i 20. Ten drugi zarezerwowany jest jednak tylko dla osób pełnoletnich. A tyskie linie trolejbusowe wspólnie z Zarządem Transportu Metropolitalnego uruchamiają dziś trolejbusową linię W2. Będzie na niej kursować zabytkowy ponad 30-letni pojazd oznaczony symbolem 14TRM, który przeszedł gruntowną renowację. Mówi rzecznik ZTM-u Michał Wawrzaszek.
3: Będzie ona obsługiwana historyczną Skodą. To propozycja dla tych, którzy chcą spojrzeć na miasto z nieco innej perspektywy. Spokojnej, z sentymentem i w rytmie charakterystycznym dla dawnych trolejbusów.
0: Linia W2 będzie kursować w każdą niedzielę i święta do końca wakacji. Przejazd nią jest bezpłatny. Dziś będzie słonecznie i upalnie. Temperatura może osiągnąć nawet 38 stopni.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 czerwca, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Gorąco było, dziś będzie piekielny upał, ponad 40 stopni, niczym w Afryce. Mija 70 lat od krwawego zrywu robotników w Poznaniu. Płonie rafineria w kraju krasnodarskim, to efekt dronowego ataku Ukrainy. To może być rekordowo gorąca niedziela. Synoptycy raczej nie mają wątpliwości, że rekord sprzed ponad 100 lat, kiedy było prawie 41 stopni, zostanie dziś pobity, i to nawet w kilku miejscach Polski zachodniej. Tam termometry mogą wskazać 42 stopnie. Fala upałów nad Polską to efekt postępujących zmian klimatu, mówi profesor Bogdan Chojnicki, ekspert z Instytutu Geofizyki PAN. Według niego takie sytuacje będą się w przyszłości powtarzać.
1: Zgodnie z tym, co mówią prognozy klimatyczne, częstość właśnie występowania takich zjawisk będzie się w przyszłości nasilać. Także z jednej strony można powiedzieć nowa rzeczywistość, ale z drugiej strony poważne wyzwanie, bo pamiętajmy, my tak naprawdę 40-stopniowych upałów nie za bardzo znamy.
0: A taki upał to już śmiertelne niebezpieczeństwo. Tylko w maju w Hiszpanii odnotowano ponad 100 przypadków nagłej śmierci w związku z wysoką temperaturą. To najwięcej w jednym miesiącu od początku prowadzenia statystyk. Za nami pierwsze dni wakacji i pierwsze policyjne statystyki. Tylko wczoraj doszło do 82 wypadków, w których zginęły 4 osoby, ponad 100 zostało rannych. Zatrzymano ponad 300 nietrzeźwych kierowców. W piątek, gdy wakacje się rozpoczynały, na drogach zginęły 3 osoby, z czego 2 ofiary śmiertelne to motocykliści. To był pierwszy obywatelski bunt przeciw komunistycznej władzy. W Poznaniu odbywają się uroczystości związane z 70. rocznicą buntu robotniczego z czerwca 1956 roku. Hołd uczestnikom tamtych wydarzeń pod historyczną bramą zakładów Cegielskiego oddali mieszkańcy Poznania i politycy. A tak czerwcowe wydarzenia wspominają bohaterowie tamtych dni: Marcel Piotrowski, Andrzej Sporny i Antoni Gwdziewski.
2: I to się zaczęło od tego, że zaczęli nam obcinać stawki. I to nie był polityczny protest, to myśmy wyszli dlatego, że nam obcinali stawki.
3: W pewnym momencie czołgi z Kłanowskiego na ulicę Dąbrowskiego zaczęły ostrzeliwać w kierunku Rumku Jerzyckiego po lewej, po prawej stronie. No i każdy wtedy patrzył się gdzieś chować na ulicy Dąbrowskiego. Było takie hasło: jedziemy po broń, bo nie było broni. No też skoczyłem na samochód ciężarowy.
4: Ja brałem w tym udział. I dla mnie to była euforia, że wreszcie wstaliśmy z kolan, że komuniści zaczynają się nas bać. Nasza odwaga nie poszła na marne.
0: W antyrządowym proteście na ulicach Poznania udział wzięło około 100 tysięcy osób. Zginęło co najmniej 58. Najmłodszą ofiarą był Romek Strzałkowski, miał tylko 13 lat. Płonie rosyjska rafineria ropy naftowej w Sławiańsku w kraju krasnodarskim. Do pożaru doszło wskutek ataku ukraińskich dronów. Rafineria Sławiańsk Eko jest jednym z największych tego typu zakładów w Rosji. Polska będzie w te wakacje dla Czechów jednym z głównych celów podróży. Taki trend utrzymuje się od kilku lat, a liczba Czechów wybierających się na urlop do Polski nie tylko nad morze, a z roku na rok rośnie.
5: Dyrektor praskiego Biura Polskiej Organizacji Turystycznej Paweł Trojan powiedział, że w ubiegłym roku Polskę odwiedziło ponad 480 tysięcy Czechów. Zaznaczył, że statystyki obejmują jedynie gości nocujących w większych hotelach, dlatego rzeczywista liczba czeskich turystów była wyższa. W tym roku działania promocyjne Polskiej Organizacji Turystycznej koncentrują się na wschodniej części kraju.
6: Zachodnia Polska, przede wszystkim Dolny Śląsk, Zachodniopomorskie, Pomorskie, Wielkopolska już są bardziej znane dla Czechów. No jest grupa Czechów bardziej konserwatywnych, którzy chętnie wracają na to samo miejsce co roku, ale jest też duża grupa czeskich turystów, którzy chcą co roku zobaczyć inne miejsca. Tu nam się włącza właśnie wschodnia Polska, czyli Warmia, Mazury, Podlasie, Podkarpacie, Lublin, Lubelskie.
5: Zdaniem Pawła Trojana zainteresowanie wyjazdami mogą zwiększyć nowe połączenia lotnicze między Słowacką, Bratysławą, a Gdańskim i Warszawą, z których korzystają także Czesi. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Klimat. Dobra, miejscami bardzo dobra jakość powietrza w większości kraju, tylko w Gorzowie Wielkopolskim, Czerniewie, Zdroju, na Dolnym Śląsku i Kaliszu stan powietrza jest umiarkowany. Prawie 42% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Elna Sport i Mateusz Foremniak.
7: Dawniej pomału kończylibyśmy mistrzostwa, teraz dopiero wchodzimy w fazę pucharową. Mowa oczywiście o piłkarskim mundialu, gdzie rozegrano ostatnie mecze fazy grupowej. Z grup J, K oraz L wyszły po 3 drużyny. W pierwszej z nich to Algieria i Austria, które zremisowały ze sobą 3-3, a także Argentyna 3-1 lepsza od Jordanii. Grupa K to awans Kolumbii i Portugalii. Między nimi stanęło na bezbramkowym remisie oraz Demokratycznej Republiki Konga, która odprawiła do domu Uzbekistan wygraną 3-1. W grupie L powody do zadowolenia mają Chorwacja i Gana, mimo tego, że w bezpośrednim meczu 2-1 wygrali Chorwaci, a także Anglia, która wręczyła bilety powrotne Panamie wygraną 2-0. Tak długi mundialowy raport w tym roku już się nie trafi. W następnym na przykład będziemy mogli Państwu przekazać tylko jeden wynik rozpoczynającego się o 21:00 spotkania RPA z Kanadą. Sporo grania nadal będzie w Lidze Narodów Siatkarzy. Tam trwa gra o awans do turnieju finałowego. W niezłej sytuacji po wygranej w Gliwicach 3-1 z Niemcami jest reprezentacja Polski, mówi nasz rozgrywający Marcin Komenda.
8: Całe szczęście, że znowu nie było tiebreaka, że udało nam się przechylić szale zwycięstwa w 4 setach i mamy te 3 punkty do tabeli, które są niezwykle ważne. Od drugiego seta graliśmy już bardzo dobrą siatkówkę i w pełni kontrolowaliśmy przebieg tego meczu.
7: Na powtórkę liczymy dzisiaj na zakończenie turnieju w Gliwicach. O 20:00 Polacy zagrają z Argentyną. Już zakończyło się turniejowe granie przed Wimbledonem. W Eastbourne najlepsza okazała się Madison Keys, a w Bad Homburg Karolina Muchowa. Teraz czas na trawiaste korty w Londynie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już jutro w pierwszej rundzie powinniśmy zobaczyć Magdalenę French i wracającą do gry Maję Chwalińską. Liczymy na jej świetną formę, co najmniej tak dobrą jak na Mistrzostwach Polski w kolarstwie zaprezentowała Dominika Włodarczyk. Wczoraj zdobyła 2 złoty medal. Po jeździe indywidualnej na czas okazała się najlepsza w wyścigu elity. Satysfakcji z tego powodu nie ukrywał jej trener Sylwester Schmidt.
9: Poszło to po naszej myśli. Nie ukrywam, że przyjechaliśmy tutaj, żeby walczyć o 2 złota, no i tak poszło.
7: Drugie miejsce zajęła Marta Lach, a trzecie Aleksandra Skalniak-Sujka. Dzisiaj w rekordowych upałach na blisko 180-kilometrowej trasie ścigać będą się panowie. Ich start zaplanowano w samo południe, a o wynikach chwilę po 17:00 opowiemy w trzeciej stronie medalu.
0: Niedziela jak na razie wszędzie bezchmurna, nigdzie nie będzie padać, ale tylko do 15:00, bo potem zagrzmi, wydano ostrzeżenia przed burzami dla Polski centralnej, zachodniej, a także Pomorza. Na przeważającym obszarze od 34 do 39 stopni, ale na zachodzie ekstremalnie gorąco, nawet 42 stopnie. Autopromocja.
10: No to jak z tym upałem? Będzie rekord ciepła?
11: No będzie. Dziś i jutro będzie rekord. 35 dzisiaj, jutro nawet do 38, więc proszę Państwa, to już naprawdę są bardzo wysokie temperatury, które nie są charakterystyczne dla naszego klimatu, umiarkowanego na pewno. Spoglądam teraz na prognozę długoterminową. Z niej wynika, że od wtorku, od 30 czerwca burze, 31 we wtorek, w środę 1 lipca 28, a później spadek temperaturę do 23 stopni.
10: Zima.
11: Lipca, no właśnie. 22 lipca, 3, 4, 23, 22 stopnie. Proszę Państwa, ale musimy jeszcze na to zaczekać. Natomiast co dzisiaj? Od rana do wieczora w całym województwie śląskim słonecznie, wręcz bezchmurnie, bez opadów. No i upalnie do 35 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowych. Ciśnienie w miarę stabilne, około 1020 hektopaskali. Noc będzie bardzo przyjemna. Nawet upalna, do 22 stopni.
10: Tropikalna.
11: Dawno nie było takiej sytuacji, żeby w nocy temperatura przekraczała 20 stopni, a tu proszę 22. Mhm. Niedziela przejdzie do historii, tak jak mówił Damian Dąbrowski już jakiś czas temu. Spełnione zostaną wszystkie 4 warunki, aby wystąpił ten rekordowy upał, czyli bezchmurne niebo. Najsilniejsza w tym roku operacja słoneczna. Napływ okrężną drogą powietrza pochodzenia zwrotnikowego, brak silniejszego wiatru. To wszystko sprawi, że będzie 38 stopni.
10: W cieniu.
11: Tak jest, a jakże. Natomiast no, noc z niedzieli na poniedziałek też bardzo ciepła, nawet do 23 stopni i to będzie chyba najcieplejsza noc w tym roku.
10: Weź tu się, człowieku, zregeneruj.
11: No właśnie.
10: 23 stopnie.
11: Zastanawiamy się, proszę Państwa, co tu zrobić w nocy, żeby odpocząć, prawda? Żeby zasnąć. No różne są podpowiedzi znawców tematu. Przede wszystkim trzeba okno otworzyć. Może jakieś prześcieradło mokre,
10: wilgotne
11: do tego okna zawiesić, żeby lepiej się oddychało. Proszę Państwa, poniedziałek. Od rana w całym regionie nadal słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie małe lub umiarkowane. Do 38 stopni w poniedziałek, czyli to będzie kolejny dzień z taką bardzo wysoką temperaturą. Ciśnienie troszkę nam spadnie do 1017 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. No a później spadek tej temperatury z tymi burzami, które zapoczątkują te zmiany w naszej pogodzie. Tak to wygląda.
10: Ochłodzenie w cudzysłowie to długo potrwa?
11: No, wygląda na to, że dobrych kilka dni na pewno tak.
10: Ale powyżej 20 stopni będzie.
11: Tak, powyżej. Tak jak mówiłem, 22-23 stopnie. Jak zaczną się te burze 1 lipca, 2 lipca, no to już później ta temperatura będzie stopniowo maleć.
10: Czyli będzie czym oddychać, mówiąc
11: dokładnie
10: wprost.
11: Dokładnie tak.
10: Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy.
11: Kłaniam się Państwu.
10: Jakkolwiek to nie zabrzmi, chłodnego dnia.
11: Dobrze, jakoś to sobie zorganizuję. Państwu też podpowiadam, żeby na własną rękę, ale jakoś tak musimy
10: przetrwać
11: ten czas, tak.
10: Damy radę.

0: Jest dziewiąta. W całym województwie śląskim obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia przed upałami. Plenerowe spotkania kajakiem w stronę zachodzącego słońca organizuje pyskowicki samorząd. To w ramach festiwalu Kierunek GZM. Tyskie linie trolejbusowe uruchamiają dziś specjalną trolejbusową linię W2.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. W całym województwie śląskim obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia przed upałem. Dziś temperatura może wzrosnąć do 36, a jutro nawet do 39 stopni. Takie temperatury oznaczają bardzo duże ryzyko udaru słonecznego, aż do zagrożenia życia, uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg oraz duże zagrożenie pożarowe. Lekarze apelują, by nie lekceważyć takiej pogody. Doktor Aleksandra Szymańska ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach przypomina, by pić od 2 do 3 litrów wody, unikać alkoholu, ale też jeść mimo ewentualnego braku apetytu.
2: Należy jednak dostarczać sobie kalorie. Można sobie radzić w ten sposób, żeby na przykład jeść zupy, przy okazji właśnie móc nawodnić organizm. Można dietę wzbogacić w owoce i warzywa, zwłaszcza te, które zawierają duże ilości wody. Czyli z owoców na przykład melon lub arbus, a z warzyw ogórki.
0: Doktor Aleksandra Szymańska przypomina i ostrzega, że upał może prowadzić do przegrzania organizmu, a nawet do udaru cieplnego.
2: Pierwsze objawy, jakie mogą wystąpić, to bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, dreszcze, przyspieszona akcja serca, gorączka, a może się też zdarzyć utrata przytomności. Gdyby doszło do utraty przytomności, należy osobę ułożyć w tak zwanej pozycji bezpiecznej i wezwać pogotowie.
0: A osobami najbardziej narażonymi są seniorzy oraz małe dzieci.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Plenerowe spotkania kajakiem w stronę zachodzącego słońca organizuje pyskowicki samorząd. To w ramach tegorocznego festiwalu Kierunek GZM. W ich programie można znaleźć spacer z przewodnikiem nad jezioro Dzierżno Małe, pływanie kajakiem o zachodzie słońca oraz piknik nad wodą. Uczestnicy poznają historię akwenu, jego przyrodnicze sekrety i najbardziej malownicze zakątki. Mikrowyprawa odbędzie się w 2 turach o 18 i 20. Ten drugi zarezerwowany jest jednak tylko dla osób pełnoletnich. A tyskie linie trolejbusowe wspólnie z Zarządem Transportu Metropolitalnego uruchamiają dziś trolejbusową linię W2. Będzie na niej kursować zabytkowy ponad 30-letni pojazd oznaczony symbolem 14 TRM, który przeszedł gruntowną renowację, mówi rzecznik ZTM-u Michał Wawrzaszek.
3: Będzie ona obsługiwana historyczną Skodą. To propozycja dla tych, którzy chcą spojrzeć na miasto z nieco innej perspektywy, spokojnej, z sentymentem i w rytmie charakterystycznym dla dawnych trolejbusów.
0: Linia W2 będzie kursować w każdą niedzielę i święta do końca wakacji. Przejazd nią jest bezpłatny. Dziś będzie słonecznie i upalnie. Temperatura może osiągnąć nawet 38 stopni.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 czerwca, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rosja może planować prowokacje militarne na wschodniej flance NATO, także w Polsce, informują źródła wywiadowcze. Wyszli na ulicę, upominając się o godną pracę i płacę. 70 lat temu na ulicach Poznania polała się krew. Zamiast negocjacji pokojowych, eskalacja napięcia, znowu gorąco na linii Waszyngton-Teheran. Rosja może szykować prowokacje militarne na wschodniej flance NATO, alarmują źródła wywiadowcze z Polski i krajów bałtyckich, cytowane przez dziennik The Guardian. Według doniesień Kreml może próbować sprawdzić spójność sojuszu, a także gotowość Stanów Zjednoczonych do obrony swoich mniejszych sojuszników. Możliwe scenariusze obejmują działania hybrydowe, takie jak ataki rakietowe, użycie dronów czy prowokacje z udziałem tzw. zielonych ludzików. Polska i kraje bałtyckie są świadome zagrożenia i przygotowują się na potencjalną eskalację. Tak gorąco w Polsce jeszcze nie było. Dziś spodziewany jest rekord. Na zachodzie temperatura może sięgnąć 42 stopni, ale alerty przed żarem lejącym się z nieba wydano dla całego kraju. Od 10 do 17 najlepiej w ogóle nie wychodzić z domu, a wypoczywać najlepiej nad wodą. O rozsądne korzystanie z uroków lata apelują ratownicy WOPR. Wśród najczęstszych przyczyn utonięć służby wskazują alkohol i brawurę, a także gwałtowne wskakiwanie do wody.
1: Czyli 3-4 godziny opalamy się i potem nagle wchodzimy do wody. Trzecia sprawa tak naprawdę, no to co każdy z nas uczy się od dziecka, czyli po obfitym posiłku. Dajemy sobie te pół godziny do godziny, żeby na spokojnie to się ułożyło i dopiero wtedy wchodzimy do wody. Nie korzystanie przede wszystkim z kąpielisk strzeżonych. To jest podstawa. Tam gdzie pilnują ratownicy, tam wiadomo, że jest bezpiecznie.
0: Ostrzegał ratownik Marcin Sanak. Minionej doby utonęły 4 osoby, od początku czerwca już 38. Cała Europa mierzy się z falą afrykańskiego żaru, choć akurat Francuzi najgorsze mają już chyba za sobą. Po tygodniu historycznych upałów w końcu zaczynają oddychać nieco lepszym powietrzem. Ponad 40 stopni będzie już tylko na wschodzie Francji.
2: Miniony tydzień upłynął we Francji pod znakiem szumu wentylatorów i zasłoniętych okien. Francja przeżyła najgorętszy tydzień w historii pomiarów. Od minionego wtorku przez 3 kolejne dni odnotowywano najwyższą średnią temperaturę od niemal 80 lat, około 30 stopni Celsjusza. Fala upałów była nie tylko rekordowo intensywna, ale też rozległa, obejmując niemal cały kraj. Tysiące zamkniętych szkół, utrudnienia na kolei, awarie sieci energetycznej i kryzysowa sytuacja w szpitalach. To tylko niektóre z konsekwencji fali gorącej. W jej trakcie odnotowano wzrost liczby zgonów wśród osób starszych oraz kilkadziesiąt przypadków utonięć. Sytuacja wywołała we Francji debatę na temat potrzeby szerszego dostępu do klimatyzacji. Tym bardziej, że wkrótce możliwe są kolejne fale upałów. Może będziemy musieli żyć inaczej, bardziej jak kraje południa. Nasze godziny pracy nie są dostosowane, podobnie jak nasze mieszkania. My również nie jesteśmy na to gotowi. Mówili mi Francuzi. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Wyszli na ulicę, bo chcieli godnie żyć. Mija 70 lat od buntu robotników w Poznaniu. Od rana w stolicy Wielkopolski trwają uroczystości. Historyk IPN-u Rafał Reczek przypomina, że mieszkańcy stolicy Wielkopolski upomnieli się o podstawowe wartości. Jako pierwsi z bram fabryki wyszli pracownicy zakładu cegielskiego.
3: To wołanie o chleb, hasła ekonomiczne, które były podstawą tego, by wyjść, potem przekształciły się w te hasła polityczne, a wszystko stało się dlatego, że robotnicy, mimo tego, że zgłaszali władzy swoje bolączki, władza ta mówiła tak, pomożemy, zrobimy, ale to się nie działo.
0: Ze względu na niebezpiecznie wysokie temperatury popołudniowe uroczystości zostały przeniesione sprzed pomnika ofiar buntu do klimatyzowanej auli uniwersyteckiej. Weźmie w nich udział prezydent Karol Nawrocki oraz minister obrony, mówi Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta.
4: Poznań to miejsce, w którym doszło do pierwszych masowych protestów przeciwko władzy komunistycznej w 1956 roku. Prezydent Karol Nawrocki wspólnie z kilkoma prezydentami z regionu odda hołd protestującym, ale odda także i hołd i cześć wszystkim poznaniakom.
0: Z powodu ekstremalnych temperatur organizatorzy apelują do mieszkańców, by pozostali w domach i śledzili obchody w mediach. Irański MSZ oświadczył, że amerykańskie ataki to pogwałcenie tymczasowego porozumienia. Łamanie obietnic leży w ich naturze, napisał MSZ w komunikacie i zagroził wstrzymaniem negocjacji pokojowych z Waszyngtonem. Amerykańskie lotnictwo przeprowadziło uderzenia w odwecie za nowy atak dronowy. Chodzi o uderzenie na tankowiec Kiku płynący przez cieśninę Ormus z ponad 2 milionami baryłek ropy. 8 godzin z Bielska-Białej, niespełna 5 z Warszawy. Od wczoraj do Ustki można dojechać pociągiem Pendolino. Pasażerowie inauguracyjnego składu byli zachwyceni.
5: Gdyby ten pociąg nie jechał od A do Z, to ja bym tu nie przyjechał. W swoim wieku nie będę gonił po peronach, a na peronach nie ma pochylni. I to jest trudne. A że puścili prosto z Bielska do Ustki, no to pojechałem. A my przyjechali na zbierać jodu.
6: My akurat wsiedliśmy w Warszawie na centralnej stacji i wszystko bardzo ładnie. No. Cieszy nas, że mogliśmy się przejechać tym pierwszym pendolino do Ustki.
0: A w Ustce pierwsze pendolino witali mieszkańcy miasta, samorządowcy, orkiestra dęta. Burmistrz Ustki Jacek Maniszewski powiedział, że nowe połączenie sprawi, że miasto będzie jeszcze bardziej popularne.
7: Zainteresowanie jest bardzo duże, już w tej chwili sporo tych miejsc jest sprzedanych. No myślimy, że może to tak być, że też zapowiadana jest dobra pogoda. Wiemy też o tym, że dużo turystów jednak za granicę nie wyjedzie i wybiorą polski Bałtyk. No a to, że taka jest informacja teraz o pendolino, o tym, że Ustka w tym roku uzyskała statut najlepszej plaży 2026 roku, to też myślę, że będą chcieli przyjechać i sami naocznie to sprawdzić.
0: Pendolino będzie kursować do Ustki przez całe wakacje. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Niedziela z gorącem, na przeważającym obszarze od 34 do 39 stopni, na zachodzie nawet 42, ale od godziny 15 przewidywane są burze, zagrzmi m.in. na Pomorzu, w regionach zachodnich oraz w Polsce centralnej.
9: Zapraszam.
10: No to jak z tym upałem? Będzie rekord ciepła?
11: No będzie. Dziś i jutro będzie rekord. 35 dzisiaj, jutro nawet do 38, więc proszę Państwa, to już naprawdę są bardzo wysokie temperatury, które nie są charakterystyczne dla naszego klimatu, umiarkowanego na pewno. Spoglądam teraz na prognozę długoterminową. Z niej wynika, że od wtorku, od 30 czerwca burze. 31 we wtorek, w środę 1 lipca 28, a później spadek temperaturę do 23 stopni.
10: Zima.
11: Lipca, no właśnie. 22 lipca, 3, 4, 23, 22 stopnie. Proszę Państwa, ale musimy jeszcze na to zaczekać. Natomiast co dzisiaj? Od rana do wieczora w całym województwie śląskim słonecznie, wręcz bezchmurnie, bez opadów. No i upalnie do 35 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowych. Ciśnienie w miarę stabilne, około 1020 hektopaskali. Noc będzie bardzo przyjemna. Nawet upalna, do 22 stopni.
10: Tropikalna.
11: Dawno nie było takiej sytuacji, żeby w nocy temperatura przekraczała 20 stopni, a tu proszę 22. Mhm. Niedziela przejdzie do historii, tak jak mówił Damian Dąbrowski już jakiś czas temu. Spełnione zostaną wszystkie cztery warunki, aby wystąpił ten rekordowy upał, czyli bezchmurne niebo. Najsilniejsza w tym roku operacja słoneczna. Napływ okrężną drogą powietrza pochodzenia zwrotnikowego, brak silniejszego wiatru. To wszystko sprawi, że będzie 38 stopni.
10: W cieniu.
11: Tak jest, a jakże. Natomiast noc z niedzieli na poniedziałek też bardzo ciepła, nawet do 23 stopni i to będzie chyba najcieplejsza noc w tym roku.
10: Weź tu się człowieku, zregeneruj.
11: No właśnie.
10: Jest 23 stopni.
11: Zastanawiamy się, proszę Państwa, co tu zrobić w nocy, żeby odpocząć, prawda? Żeby zasnąć. No różne są podpowiedzi znawców tematu. Przede wszystkim trzeba okno otworzyć. Może jakieś prześcieradło mokre,
10: wilgotne
11: do tego okna zawiesić, żeby lepiej się oddychało. Proszę Państwa, poniedziałek. Od rana w całym regionie nadal słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie małe lub umiarkowane. Do 38 stopni w poniedziałek, czyli to będzie kolejny dzień z taką bardzo wysoką temperaturą. Ciśnienie troszkę nam spadnie do 1017 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. No a później spadek tej temperatury z tymi burzami, które zapoczątkują te zmiany w naszej pogodzie. Tak to wygląda.
10: Ochłodzenie w cudzysłowie to długo potrwa?
11: No, wygląda na to, że dobrych kilka dni na pewno tak.
10: Ale powyżej 20 stopni będzie.
11: Tak, powyżej. Tak jak mówiłem, 22-23 stopnie. Jak zaczną się te burze 1 lipca, 2 lipca, no to już później ta temperatura będzie stopniowo maleć.
10: Czyli będzie czym oddychać.
11: Dokładnie tak, dokładnie tak.
10: Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy.
11: Kłaniam się Państwu.
10: Jakkolwiek to nie zabrzmi, chłodnego dnia.
11: Dobrze, jakoś to sobie zorganizuję. Państwu też podpowiadam, żeby na własną rękę, ale jakoś tak musimy
10: przetrwać
11: ten czas, tak.
10: Damy radę.

0: Minęła 10. Nawet 36 stopni Celsjusza mogą dziś wskazać termometry w województwie śląskim. W informacjach także o projektach wybranych w ramach ostatniej edycji inicjatywy lokalnej w piekarach śląskich. W Mikołowie trwają dni otwarte Częstochowskiego Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Fagieła, zapraszam. Nawet 36 stopni dziś na termometrach w województwie śląskim, a dla zespołów ratownictwa medycznego to czas intensywnej pracy i zwiększonej liczby wyjazdów do omdleń czy odwodnień. Jesteśmy w pełnej gotowości, mówi dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
2: Często zapominamy o bardzo ważnej kwestii, seniorach i dzieciach. Już słyszeliśmy o wielu tragediach, które były dzieci zamknięte w samochodzie, zostawione, zapomniane. Bardzo apelujemy i prosimy, zwracajcie szczególną uwagę na dzieci, seniorów, którzy często wychodzą na słońce i nie odczuwają tego, że bardzo szybko wytracają elektrolity z organizmu. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, bardzo szybko mogą ulec właśnie udarowi słonecznemu lub cieplnemu.
0: Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwają setki ratowników.
2: 83 zespoły ratownictwa medycznego codziennie czuwają nad bezpieczeństwem obszaru, którym się zajmuje Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe, a jeżeli chodzi o obszar całego Śląska, to 176 zespołów, które codziennie wyjeżdża ze swoich stacji, żeby ratować ludzkie życie i zdrowie.
0: Jeśli w upalne dni odczuwamy zawroty głowy, osłabienie, niepokój lub pragnienie i ból głowy, należy zadzwonić pod 112. Służby apelują też, by zadbać o zwierzęta, bo wysoka temperatura u nich też prowadzi do przegrzania organizmu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zakup defibrylatora, organizacja wielobojów sprawnościowych dla dzieci, a także dużynki tradycji. To projekty wybrane w ramach ostatniej edycji inicjatywy lokalnej w piekarach śląskich. To forma współpracy z samorządu z mieszkańcami. Pomysłodawcy, którzy chcą podjąć działania na rzecz społeczności lokalnej, mogą zgłosić chęć wykonania zaplanowanego przez siebie zadania i porozumieć się z miastem, by je zrealizować. Mogą oni wciąż składać kolejne wnioski. Kolejny termin mija 1 września. Na koniec Mikołów, tam trwają dni otwarte Częstochowskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W dzielnicy Śmiłowice można uczestniczyć w piknikowych atrakcjach oraz odwiedzić stoiska, na których znalazło się rękodzieło rośliny oraz żywność wystawiana przez rolników. To już 46. odsłona tego wydarzenia, mówi zastępca dyrektora ośrodka Ewa Widuch.
3: Co wyjątkowo w tej edycji? Niewątpliwie temperatura, ale trzeba szukać pozytywów. Deszcz nam nie zagraża. Mamy wiele, wiele osób pomimo wszystko. Mamy zacienione miejsca, więc zapraszamy serdecznie. Mnóstwo pszczelarzy czekają też na Państwa spotkania. Mówię o pszczelarzach. Mamy seminaria pszczelarskie. Zaprosiliśmy przetwórców, rolników, którzy proponują te produkty prosto z gospodarstwa i to jest nowość w tym roku. Stworzyliśmy aleje smaków.
0: Dziś drugi dzień imprezy. Zaplanowano m.in. przegląd śląskiej piosenki regionalnej. Pogodę zacznę od cytatu. Deszcz nam nie zagraża. Dziś będzie słonecznie i upalnie. Temperatura nawet do 38 stopni.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 czerwca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczne statystyki utonięć, tylko wczoraj życie w wodzie straciły 4 osoby. W całej Polsce temperatura rośnie, a będzie jeszcze goręcej. To czwarta odsłona motoryzacyjnej akcji charytatywnej, startuje Wielka Wyprawa Maluchów. Minionej doby utonęły 4 osoby w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i małopolskim. W piątek, gdy rozpoczynały się wakacje nad wodą, śmierć poniosły 2 osoby. Od początku czerwca utonęło 38 osób, a od 1 kwietnia, gdy rozpoczyna się sezon nad akwenami, utonęło już 78 osób. Na zachodzie termometry wskazują już ponad 30 stopni. Najcieplej jest w Słubicach, gdzie po godzinie 9 były prawie 33 stopnie. Na wielu stacjach w zachodniej, centralnej i południowej Polsce temperatura przekracza 30 stopni, a w kolejnych godzinach będzie jeszcze cieplej. Lekarze apelują, by nie lekceważyć takich temperatur. Doktor Aleksandra Szymańska ze szpitala w Gliwicach przypomina o nawodnieniu organizmu, unikaniu alkoholu i odpowiednim odżywianiu.
1: Należy jednak dostarczać sobie kalorie. Można sobie radzić w ten sposób, żeby na przykład jeść zupy, przy okazji właśnie móc nawodnić organizm. Można dietę wzbogacić w owoce i warzywa, zwłaszcza te, które zawierają duże ilości wody, czyli z owoców na przykład melon lub arbus, a z warzyw ogórki.
0: Upał może prowadzić do przegrzania organizmu, a nawet do udaru cieplnego.
1: Pierwsze objawy, jakie mogą wystąpić, to bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, dreszcze, przyspieszona akcja serca, gorączka, a może się też zdarzyć utrata przytomności. Gdyby doszło do utraty przytomności, należy osobę ułożyć w tak zwanej pozycji bezpiecznej i wezwać pogotowie.
0: Osobami najbardziej narażonymi na przegrzanie są seniorzy i małe dzieci. Moskwa może chcieć przetestować jedność NATO i dokonać prowokacji w Polsce albo w krajach bałtyckich, pisze The Guardian, opierając się na źródłach wywiadowczych dwóch państw wschodniej flanki NATO. Cytowane przez brytyjski dziennik Zachodnie Źródła Wojskowe uważają, że ryzyko rosyjskich prowokacji jest realne i związane z rosnącą presją wywieraną na Rosję przez ukraińskie ataki. W ostatni poniedziałek o możliwych rosyjskich prowokacjach donosił również łotewski wywiad.
2: Według cytowanych przez brytyjski dziennik źródeł, Kreml może chcieć sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe wystąpić w obronie jednych z najmniejszych państw członkowskich NATO, czyli Łotwy, Litwy i Estonii. W ocenie łotewskiego wywiadu Rosja nie jest w stanie obecnie otworzyć drugiego frontu, jednak może zdecydować się na działania hybrydowe. Mogą to być na przykład ataki z użyciem rakiet, dronów oraz inne prowokacje mające na celu zniechęcenie państw sojuszu do dalszego wspierania Ukrainy. Przekazał The Guardian. Brytyjski dziennik w swoim artykule przypomniał również wypowiedź premiera Donalda Tuska. Tu cytat. Podzielamy bez wyjątku opinię, że sytuacja jest bardzo niestabilna i w nadchodzących tygodniach oraz miesiącach można spodziewać się różnego rodzaju eskalacji, powiedział w ostatni czwartek szef polskiego rządu, który na marginesie konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku wziął udział w spotkaniu przywódców państw wschodniej flanki NATO. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Wielka Wyprawa Maluchów startuje. To już czwarta odsłona tej największej motoryzacyjnej akcji charytatywnej. Fani motoryzacji i Fiatów 126P ruszają, żeby pomagać, mówi dyrektor wyprawy Marcin Małysz.
3: No wystartowała, jesteśmy bardzo dumni, szczęśliwi, a przede wszystkim mamy przed sobą cel, bo to jest najważniejsze, czyli chcemy dalej pomagać, wieziemy dobro, pomagamy. No prawie 13 milionów złotych, które zebraliśmy przez ostatnie 3 lata i teraz no już nawet nie mówimy o rekordach, my mówimy o konkretnych dzieciach, które potrzebują po prostu naszej pomocy i wsparcia.
0: 72 załogi ruszają dziś w południe z Wrocławia, sprzed hali stulecia i jadą w stronę Normandii. Mimo upału nie brakuje dobrej energii, przekonuje uczestnik wyprawy Rafał Sonik.
4: Jak spotykam tych samych ludzi, te same twarze i nowe twarze, ludzi uśmiechniętych, którzy pomagają z uśmiechem, a jednocześnie, którzy jadą maluchami w gigantycznych temperaturach, w zasadzie w upałach afrykańskich, po to, żeby pomóc dzieciom, żeby dzieci szkolić, uczyć, żeby były bezpieczniejsze, to jest w tym trochę heroizmu. A ja mam takie poczucie, że żeby coś znaczącego robić, zawsze potrzebna jest trochę heroizmu. Wtedy to ma naprawdę wielkie znaczenie.
0: Meta wyprawy 6 lipca w Normandii. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś słonecznie i gorąco, od 34 do 39 stopni, na zachodzie nawet 42. Chłodniej na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich około 30.
6: Autopromocja.
7: No to jak z tym upałem? Będzie rekord ciepła?
8: No będzie. Dziś i jutro będzie rekord. 35 dzisiaj, jutro nawet do 38, więc proszę Państwa, to już naprawdę są bardzo wysokie temperatury, które nie są charakterystyczne dla naszego klimatu, umiarkowanego na pewno. Spoglądam teraz na prognozę długoterminową. Z niej wynika, że od wtorku, od 30 czerwca burze. 31 we wtorek, w środę 1 lipca 28, a później spadek temperatury do 23 stopni.
7: Zima.
8: Lipca, no właśnie. 22 lipca, 3, 4, 23, 22 stopnie. Proszę Państwa, ale musimy jeszcze na to zaczekać. Natomiast co dzisiaj? Od rana do wieczora w całym województwie śląskim słonecznie, wręcz bezchmurnie, bez opadów. No i upalnie do 35 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowych. Ciśnienie w miarę stabilne, około 1020 hektopaskali. Noc będzie bardzo przyjemna, nawet upalna, do 22 stopni.
7: Tropikalna.
8: Dawno, dawno nie było takiej sytuacji, żeby w nocy temperatura przekraczała 20 stopni, a tu proszę 22. Mm-hmm. Niedziela przejdzie do historii, tak jak mówił Damian Dąbrowski już jakiś czas temu. Spełnione zostaną wszystkie cztery warunki, aby wystąpił ten rekordowy upał, czyli bezchmurne niebo. Najsilniejsza w tym roku operacja słoneczna. Napływ okrężną drogą powietrza pochodzenia zwrotnikowego, brak silniejszego wiatru. To wszystko sprawi, że będzie 38 stopni.
7: W cieniu.
8: Tak jest, a jakże. Natomiast noc z niedzieli na poniedziałek też bardzo ciepła, nawet do 23 stopni i to będzie chyba najcieplejsza noc w tym roku.
7: Weź tu się człowieku, zregeneruj.
8: No właśnie.
7: Jest 23 stopni.
8: Zastanawiamy się, proszę Państwa, co tu zrobić w nocy, żeby odpocząć, prawda? Żeby zasnąć. No różne są podpowiedzi znawców tematu. Przede wszystkim trzeba okno otworzyć. Może jakieś prześcieradło mokre,
7: wilgotne
8: do tego okna zawiesić, żeby lepiej się oddychało. Proszę Państwa, poniedziałek. Od rana w całym regionie nadal słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie małe lub umiarkowane. Do 38 stopni w poniedziałek, czyli to będzie kolejny dzień z taką bardzo wysoką temperaturą. Ciśnienie troszkę nam spadnie do 1017 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. No a później spadek tej temperatury z tymi burzami, które zapoczątkują te zmiany w naszej pogodzie. Tak to wygląda.
7: Ochłodzenie w cudzysłowie to długo potrwa?
8: No, wygląda na to, że dobrych kilka dni na pewno tak.
7: Ale jak powyżej 20 stopni będzie.
8: Tak, powyżej, tak jak mówiłem, 22-23 stopnie. Jak zaczną się te burze 1 lipca, 2 lipca, no to już później ta temperatura będzie stopniowo maleć.
7: Czyli będzie czym oddychać, mówiąc
8: dokładnie
7: wprost.
8: Dokładnie tak.
7: Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy.
8: Kłaniam się Państwu.
7: Jakkolwiek to nie zabrzmi, chłodnego dnia.
8: Dobrze, jakoś to sobie zorganizuję. Państwu też podpowiadam, żeby na własną rękę, ale jakoś tak musimy
7: przetrwać
8: ten czas, tak.
7: Damy radę.

0: Jest godzina 12. Prawie w całym kraju dziś prognozowane są wartości temperatur od 34 do 39 stopni. Gliwice chcą dołączyć do programu UNICEF-u Miasto Przyjazne Dzieciom. Rozpoczyna się letni jurajski festiwal muzyczny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Legnica, najcieplejszym miastem w Polsce. O 10 termometry wskazywały tam blisko 35 stopni Celsjusza. Ponad 30 stopni jest na zachodzie i w centrum kraju, a w ciągu dnia temperatura będzie szybko wzrastać. W prawie całym kraju prognozowane są wartości od 34 do 39 stopni, a lokalnie na zachodzie nawet 40-42 stopnie. Jak mówi Piotr Szuster z Polskich Łowców Burz i MGW, od jutra pogoda będzie się zmieniać.
2: Od północnego zachodu ochłodzenie. Temperatury mogą wynieść od 26 do 29 stopni, natomiast w centrum i na południu będzie dużo goręcej. W tym rejonie temperatury wyniosą od 33 do 38 stopni Celsjusza. We wtorek na zachodzie, na północy będzie już chłodniej, od 21 do 28 stopni Celsjusza, natomiast w centrum, na południu, na południowym wschodzie od 30 do 35 stopni Celsjusza.
0: Piotr Szuster dodał, że spodziewane są burze.
2: Dzisiaj prognozowane są burze na zachodzie, na północnym zachodzie kraju. Generalnie mogą one wystąpić na tym obszarze. W nocy również mogą wystąpić na północy naszego kraju. Przewidywane zagrożenia obejmują silne porywy wiatru 80 punktowo do 100 km na godzinę. Mogą również wystąpić opady deszczu do 40 mm. Mogą wystąpić opady gradu. W poniedziałek burze mogą rozwijać się na przeważającym obszarze kraju.
0: W czwartek ochłodzenie obejmie cały kraj. Temperatury będą wynosić od 22 do 26 stopni, a w piątek będzie jeszcze zimniej, od 19 do 25 stopni.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Gliwice chcą dołączyć do programu UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom. Jego misją jest wspieranie samorządów polskich miast i gmin w tworzeniu i wdrażaniu działań respektujących prawa dziecka oraz angażujących młodzież i dzieci jako równoprawnych współtwórców zmian. Powołano już zespół zadaniowy, który zajmie się realizacją programu. Jakie miasto można uznać za przyjazne młodym mieszkańcom, tłumaczy Kinga Kamińska, pełnomocniczka prezydent miasta do spraw dzieci i młodzieży.
3: Miasto przyjazne dzieciom znaczy to, że przede wszystkim głos młodego pokolenia jest brany pod uwagę, że przeprowadza się z nimi konsultacje, wywiady, że mają wpływ na to, co mogą robić w naszym mieście, jakie podejmować działania. Także przede wszystkim Miasto przyjazne dzieciom jest to miasto, które słucha ich głosu.
0: Do tej pory takimi miastami zostały Gdynia, Sopot, Konin oraz Toruń. Rozpoczyna się letni jurajski festiwal muzyczny. To wspólny projekt Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie i tamtejszej Filharmonii. Przez 2 miesiące zagranych zostanie 7 koncertów w Częstochowie, Nieznacicach, Świerklańcu, Złotym Potoku, Czarnym Lesie i Ogrodzieńcu. Pierwszy koncert dziś w Częstochowie, mówił Adam Klocek, dyrektor Filharmonii Częstochowskiej.
4: Zaczniemy dwoma koncertami Józefa Haydna, koncertami wiolonczelowymi. Te koncerty wiolonczelowe wybijają się na czoło, zarówno pierwszy C-dur, jak i drugi koncert D-dur. I tutaj dwóch wybitnych młodych solistów, studentów Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie wykona te dzieła. Jak zwykle zaczynamy w kościele ewangelickim, bo taki też jest zamysł festiwalu, że wychodzimy z murów filharmonii.
0: A wstęp na wszystkie koncerty jest wolny. No to teraz szybko o pogodzie. Dziś słonecznie, upalnie, temperatura nawet do 38 stopni.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 czerwca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kobieta uwięziona pod gruzami po wybuchu w domu w Kopydłowie Nowym koło Konina. Atak ukraińskich dronów na kolejną rosyjską rafinerię, tym razem w Słowiańsku w kraju krasnodarskim. Unia Europejska przeznaczyła 5 milionów euro na pomoc Wenezueli po trzęsieniach ziemi. Straż pożarna stara się uwolnić kobietę z gruzów zawalonego budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. Po 9:00 w mieszkaniu adaptowanym z pomieszczenia gospodarczego doszło do wybuchu. Na zewnątrz wydostał się ranny mężczyzna, a pod zawaloną konstrukcją pozostała kobieta. Jak mówi Sebastian Andrzejewski z Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, lotnicze pogotowie ratunkowe przetransportowało rannego mężczyznę do szpitala. Drugi zespół LPR czeka na uwolnienie kobiety.
2: Na szczęście kobieta jest przytomna, jest z nią cały czas kontakt, teraz próbujemy się do niej dostać. Pierwsza część budynku jest całkowicie, można powiedzieć, zawalona, dlatego też takie trudne dosyć mamy na tą chwilę działania. Na miejsce właśnie przed chwilą przybyła specjalna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Poznania. Jedzie również grupa poszukiwawczo-ratownicza z Łodzi z psami ratunkowymi. Miejmy nadzieję, że niezwłocznie szybko nam się uda tę kobietę bezpiecznie ewakuować.
1: Na razie nie wiadomo, jak doszło do wybuchu. Prawdopodobnie miało miejsce rozstrzelnienie butli z gazem. To rekordowo ciepły weekend. Termometry mają pokazywać na zachodzie nawet 40 stopni, a na wybrzeżu około 37. Nad brzegiem morza tłum szukających ochłody turystów. O ich sposobie na przetrwanie upałów w Międzyzdrojach pytała Aneta Łuczkowska.
3: Raczej przychodzimy na plażę, żeby się pokąpać w wodzie i żeby się schłodzić po prostu.
4: Ale... Ile razy już byłyście w morzu dzisiaj?
3: Dzisiaj? Chyba 3, ale wiadomo, ważne jest bezpieczeństwo, także SPF, nakrycie głowy, często chowanie się w cieniu. Tak, mamy także skrytkę pod mini pomaścikiem, żeby mimo wszystko nie przebywać cały czas na słońcu. No i
4: dużo wody ze sobą wzięłyście?
3: Tak.
5: Lubimy po prostu taką pogodę, więc dla nas to nie jest. Wiadomo, no trzeba mieć wodę, trzeba mieć jakiś parasol, żeby się schować na chwilę, ale tak poza tym woda idealna, w której się można schłodzić.
4: Super. Już Państwo byli w morzu?
5: Oczywiście.
1: Ratownicy mają nad morzem dużo pracy, to głównie interwencje medyczne związane z zasłabnięciami w wyniku przegrzania. Po ataku ukraińskich dronów płonie rafineria w rosyjskim Słowiańsku nad Kubaniem. Pożar obiektu w kraju krasnodarskim potwierdzają źródła rosyjskie. Ukraina już kilkukrotnie atakowała tę rafinerię. Do poważnych uszkodzeń obiektu doszło już 2 lata temu. Prezydent Władimir Zełenski zaznaczył, że do uderzenia doszło w dniu konstytucji obchodzonym w jego kraju 28 czerwca. Rafineria należy do największych tego typu zakładów w Rosji. Przetwórnia była w stanie produkować rocznie około 4 do 5 milionów ton ropy naftowej, co stanowiło 9% rafinacji ropy na południu Rosji. Unia Europejska przeznaczyła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla ludności dotkniętej niszczycielskim trzęsieniem ziemi. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas w rozmowie z prezydentem Wenezueli. Liczba ofiar kataklizmu wzrosła do ponad 1430. Ostateczna liczba zabitych może być jeszcze wyższa, bo wciąż trwają poszukiwania ocalałych. Wstrząsy wtórne utrudniają akcję ratunkową.
6: Oprócz finansowego wsparcia Komisja Europejska aktywowała mechanizm ochrony ludności cywilnej. Jest on uruchamiany w sytuacjach kryzysowych. Działa tak, że Komisja przesyła do państw członkowskich pilne zapotrzebowanie, a następnie koordynuje oferowaną pomoc. Unijne kraje wysłały już do Wenezueli zespoły poszukiwawczo-ratunkowe, strażaków i personel medyczny. Wsparciem jest także europejski system satelitarny Copernicus. Zdjęcia z tego programu są przekazywane niemal w czasie rzeczywistym. Dokładne mapy terenu pomagają w operacjach poszukiwawczo-ratunkowych i przekazywaniu pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Europa stoi po stronie Wenezueli w tej godzinie próby, napisała na portalu X szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Klimat. Na południu Polski jakość powietrza jest dobra albo umiarkowana, na północy głównie dobra. W środkowej części kraju powietrze jest umiarkowanej albo dostatecznej jakości. Wyjątkiem jest podwarszawskie Legionowo, tam powietrze ma złą jakość. Prawie 60% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, głównie słońca. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś słonecznie, będzie gorąco, od 34 do 39 stopni, na zachodzie 42, chłodniej na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich około 30. Od jutra pogoda będzie się zmieniać, mówi Piotr Szuster z IMGW.
7: Zachodu ochłodzenie. Temperatury mogą wynieść od 26 do 29 stopni, natomiast w centrum i na południu będzie dużo goręcej. W tym rejonie temperatury wyniosą od 33 do 38 stopni Celsjusza. We wtorek na zachodzie, na północy będzie już chłodniej, od 21 do 28 stopni Celsjusza, natomiast w centrum, na południu, na południowym wschodzie od 30 do 35 stopni Celsjusza.
1: Ochłodzenie w całej Polsce spodziewane jest w czwartek.
8: Autopromocja.
9: Konferencja.
10: No to jak z tym upałem? Będzie rekord ciepła?
11: No będzie. Dziś i jutro będzie rekord. 35 dzisiaj, jutro nawet do 38, więc proszę Państwa, to już naprawdę są bardzo wysokie temperatury, które nie są charakterystyczne dla naszego klimatu, umiarkowanego na pewno. Spoglądam teraz na prognozę długoterminową. Z niej wynika, że od wtorku, od 30 czerwca burze. 31 we wtorek, w środę 1 lipca 28, a później spadek temperaturę do 23 stopni.
10: Zima.
11: Lipca, no właśnie. 22 lipca, 3, 4, 23, 22 stopnie. Proszę Państwa, ale musimy jeszcze na to zaczekać. Natomiast co dzisiaj? Od rana do wieczora w całym województwie śląskim słonecznie, wręcz bezchmurnie, bez opadów. No i upalnie do 35 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowych. Ciśnienie w miarę stabilne, około 1020 hektopaskali. Noc będzie bardzo przyjemna. Nawet upalna, do 22 stopni.
10: Tropikalna.
11: Dawno nie było takiej sytuacji, żeby w nocy temperatura przekraczała 20 stopni, a tu proszę 22. Mhm. Niedziela przejdzie do historii, tak jak mówił Damian Dąbrowski już jakiś czas temu. Spełnione zostaną wszystkie cztery warunki, aby wystąpił ten rekordowy upał, czyli bezchmurne niebo. Najsilniejsza w tym roku operacja słoneczna, napływ okrężną drogą powietrza pochodzenia zwrotnikowego, brak silniejszego wiatru. To wszystko sprawi, że będzie 38 stopni.
10: W cieniu.
11: Tak jest, a jakże. Natomiast noc z niedzieli na poniedziałek też bardzo ciepła, nawet do 23 stopni i to będzie chyba najcieplejsza noc w tym roku.
10: Weź tu się, człowieku, zregeneruj.
11: No właśnie.
10: 23 stopni.
11: Zastanawiamy się, proszę Państwa, co tu zrobić w nocy, żeby odpocząć, prawda? Żeby zasnąć. No różne są podpowiedzi znawców tematu. Przede wszystkim trzeba okno otworzyć. Może jakieś prześcieradło mokre,
10: wilgotne
11: do tego okna zawieść. Żeby lepiej się oddychało. Proszę Państwa, poniedziałek. Od rana w całym regionie nadal słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie małe lub umiarkowane. Do 38 stopni w poniedziałek, czyli to będzie kolejny dzień z taką bardzo wysoką temperaturą. Ciśnienie troszkę nam spadnie do 1017 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. No a później spadek tej temperatury z tymi burzami, które zapoczątkują te zmiany w naszej pogodzie. Tak to wygląda.
10: Ochłodzenie w cudzysłowie to długo potrwa?
11: No, wygląda na to, że dobrych kilka dni na pewno tak.
10: Ale jak powyżej 20 stopni będzie.
11: Tak, powyżej, tak jak mówiłem, 22-23 stopnie. Jak zaczną się te burze 1 lipca, 2 lipca, no to już później ta temperatura będzie stopniowo maleć.
10: Czyli będzie czym oddychać, mówiąc
11: dokładnie
10: wprost.
11: Dokładnie tak.
10: Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy.
11: Kłaniam się Państwu.
10: Jakkolwiek to nie zabrzmi, chłodnego dnia.
11: Dobrze, jakoś to sobie zorganizuję. Państwu też podpowiadam, żeby na własną rękę, ale jakoś tak musimy
10: przetrwać
11: ten czas, tak.
10: Damy radę.

ramię u dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze, nim

Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

0: Jest godzina 12. Prawie w całym kraju dziś prognozowane są wartości temperatur od 34 do 39 stopni. Gliwice chcą dołączyć do programu UNICEF-u Miasto Przyjazne Dzieciom. Rozpoczyna się letni jurajski festiwal muzyczny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Legnica, najcieplejszym miastem w Polsce. O 10 termometry wskazywały tam blisko 35 stopni Celsjusza. Ponad 30 stopni jest na zachodzie i w centrum kraju, a w ciągu dnia temperatura będzie szybko wzrastać. W prawie całym kraju prognozowane są wartości od 34 do 39 stopni, a lokalnie na zachodzie nawet 40-42 stopnie. Jak mówi Piotr Szuster z polskich łowców burz i MGW, od jutra pogoda będzie się zmieniać.
2: Od północnego zachodu ochłodzenie. Temperatury mogą wynieść od 26 do 29 stopni, natomiast w centrum i na południu będzie dużo goręcej. W tym rejonie temperatury wyniosą od 33 do 38 stopni Celsjusza. We wtorek na zachodzie, na północy będzie już chłodniej, od 21 do 28 stopni Celsjusza, natomiast w centrum, na południu, na południowym wschodzie od 30 do 35 stopni Celsjusza.
0: Piotr Szuster dodał, że spodziewane są burze.
2: Dzisiaj prognozowane są burze na zachodzie, na północnym zachodzie kraju. Generalnie mogą one wystąpić na tym obszarze. W nocy również mogą wystąpić na północy naszego kraju. Przewidywane zagrożenia obejmują silne porywy wiatru, 80 punktowo do 100 km na godzinę. Mogą również wystąpić opady deszczu do 40 mm. Mogą wystąpić opady gradu. W poniedziałek burze mogą rozwijać się na przeważającym obszarze kraju.
0: W czwartek ochłodzenie obejmie cały kraj. Temperatury będą wynosić od 22 do 26 stopni, a w piątek będzie jeszcze zimniej, od 19 do 25 stopni.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Gliwice chcą dołączyć do programu UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom. Jego misją jest wspieranie samorządów polskich miast i gmin w tworzeniu i wdrażaniu działań respektujących prawa dziecka oraz angażujących młodzież i dzieci jako równoprawnych współtwórców zmian. Powołano już zespół zadaniowy, który zajmie się realizacją programu. Jakie miasto można uznać za przyjazne młodym mieszkańcom, tłumaczy Kinga Kamińska, pełnomocniczka prezydent miasta do spraw dzieci i młodzieży.
3: Miasto przyjazne dzieciom znaczy to, że przede wszystkim głos młodego pokolenia jest brany pod uwagę, że przeprowadza się z nimi konsultacje, wywiady, że mają wpływ na to, co mogą robić w naszym mieście, jakie podejmować działania. Także przede wszystkim miasto przyjazne dzieciom jest to miasto, które słucha ich głosu.
0: Do tej pory takimi miastami zostały Gdynia, Sopot, Konin oraz Toruń. Rozpoczyna się letni jurajski festiwal muzyczny. To wspólny projekt Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie i tamtejszej Filharmonii. Przez 2 miesiące zagranych zostanie 7 koncertów w Częstochowie, Nieznacicach, Świerklańcu, Złotym Potoku, Czarnym Lesie i Ogrodzieńcu. Pierwszy koncert dziś w Częstochowie, mówił Adam Klocek, dyrektor Filharmonii Częstochowskiej.
4: Zaczniemy dwoma koncertami Józefa Haydna, koncertami wiolonczelowymi. Te koncerty wiolonczelowe wybijają się na czoło, zarówno pierwszy C-dur, jak i drugi koncert D-dur. I tutaj dwóch wybitnych młodych solistów, studentów Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie wykona te dzieła. Jak zwykle zaczynamy w kościele ewangelickim, bo taki też jest zamysł festiwalu, że wychodzimy z murów filharmonii.
0: A wstęp na wszystkie koncerty jest wolny. No to teraz szybko o pogodzie. Dziś słonecznie, upalnie, temperatura nawet do 38 stopni.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 czerwca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed załamaniem pogody na zachodzie i północy Polski. Droga ekspresowa S7 w rejonie Chęcin w Świętokrzyskiem zablokowana, w wypadku zginął tam motocyklista. W Poznaniu obchody 70. rocznicy robotniczego zrywu czerwca 56. Na zachodzie i północy kraju spodziewane jest załamanie pogody, nadciąga front, który przyniesie intensywne burze, grad i silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla zachodniej i północnej części kraju. Pogoda będzie bardzo dynamiczna, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
1: Od zachodu nasunie się Zatoka Niżowa wraz z frontem atmosferycznym. Może dochodzi do gwałtownych zjawisk, burze, intensywne opady deszczu, grad, porwisty wiatr, niewykluczona możliwość wystąpienia trąb powietrznych.
0: Burze spodziewane są także w Tatrach. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje tam od godziny 14 do 20. Choć początek tygodnia będzie chłodniejszy na zachodzie, to upały nie opuszczą całkowicie Polski.
1: Będą nam towarzyszyć upały, tutaj głównie w tej części centralnej i wschodniej. Na zachodzie nieco się ochłodzi, ale nadal te temperatury będą bliskie 30 stopni. I w kolejnych dniach temperatury powyżej 25 stopni będą nam nadal towarzyszyć.
0: Ochłodzenie będzie postępować stopniowo i w czwartek ma objąć cały kraj. 38-letni motocyklista zginął przed południem w wypadku na drodze ekspresowej S7 w rejonie Chęcin w Świętokrzyskiem. Trasa w kierunku Krakowa została całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Do wypadku doszło między węzłami Kielce-Jaworznia i Kielce-Południe. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący motocyklem stracił panowanie nad pojazdem, zjechał ze swojego pasa ruchu i uderzył w bariery energochłonne. Poznaniacy oddali hołd poległym podczas protestu robotników 70 lat temu. Delegacje zebrały się przed pomnikiem, na którym wypisano nazwiska wszystkich ofiar robotniczego zrywu. 28 czerwca 1956 roku robotnicy w Poznaniu wystąpili przeciw komunistycznej władzy. Protesty zostały krwawo spacyfikowane przez wojsko, milicję i funkcjonariuszy UB. Przeciw ludziom władza wysłała ponad 400 czołgów i dział pancernych oraz ponad 10 tysięcy żołnierzy. W starciach zginęło 60 osób.
2: Pomnik stoi przy ulicy Kochanowskiego. To tu była siedziba Urzędu Bezpieczeństwa, z której w kierunku robotników padły strzały. Na ulicy Kochanowskiego toczyły się najcięższe walki. Tu na tej ulicy leżało około 1000 rannych osób, mówił podczas uroczystości uczestnik czerwca 56 Włodzimierz Marciniak. Mieszkańcy zebrani przed pomnikiem skandowali cześć i chwała bohaterom. Wcześniej mieszkańcy oddali hołd trzem tramwajarkom, które z polską flagą prowadziły pochód robotników ulicą Kochanowskiego. Także w ich kierunku strzelano. Dziś na skwerze tramwajarek młodzież z Węgier odczytała okolicznościowe przesłanie. Później zabrzmiało ono w języku polskim. Do Poznania na 70. rocznicę czerwca 56 przyjechała delegacja z Węgier z partnerskiego miasta. Magda Konieczna, Radio Poznań.
0: Porozumienie podpisane przez Izrael i Liban może uniemożliwić ściganie zbrodni wojennych popełnionych przez Izraelczyków w Libanie, alarmują prawnicy i organizacje praw człowieka. Podkreślają oni, że jeden z zapisów mocno utrudnia udzielenie Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu jurysdykcji w Libanie.
3: Artykuł 13 podpisanego w piątek w Waszyngtonie porozumienia między Libanem a Izraelem głosi, że obie strony zaprzestaną wszelkich wrogich lub negatywnych działań na międzynarodowych forach politycznych lub prawnych. Eksperci alarmują, że sformułowanie to może uniemożliwić ofiarom izraelskiej agresji dochodzenia sprawiedliwości przed sądami i trybunałami międzynarodowymi. Może to też uniemożliwić Libanowi przyznanie jurysdykcji Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. Domagają się tego organizacje praw człowieka, które podkreślają, że Izraelczycy w Libanie mogli popełniać zbrodnie wojenne. Chodzi m.in. o przymusowe wysiedlenia, stosowanie bomb fosforowych mogących spowodować ciężkie oparzenia, celowe ataki na ludność cywilną, w tym na pracowników służby zdrowia i na dziennikarzy, a także niszczenie infrastruktury cywilnej kluczowej dla życia ludzi. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami na północy Polski, a dziś temperatury mogą sięgać 42 stopni, w nocy 25.
5: Autopromocja. No to jak z tym upałem? Będzie rekord ciepła?
6: No będzie. Dziś i jutro będzie rekord. 35 dzisiaj, jutro nawet do 38, więc proszę Państwa, to już naprawdę są bardzo wysokie temperatury, które nie są charakterystyczne dla naszego klimatu, umiarkowanego na pewno. Spoglądam teraz na prognozę długoterminową. Z niej wynika, że od wtorku, od 30 czerwca burze. 31 we wtorek, w środę 1 lipca 28, a później spadek temperaturę do 23 stopni.
5: Zima.
6: Lipca, no właśnie. 22 lipca, 3, 4, 23, 22 stopnie. Proszę Państwa, ale musimy jeszcze na to zaczekać. Natomiast co dzisiaj? Od rana do wieczora w całym województwie śląskim słonecznie, wręcz bezchmurnie, bez opadów. No i upalnie do 35 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowych. Ciśnienie w miarę stabilne, około 1020 hektopaskali. Noc będzie bardzo przyjemna. Nawet upalna, do 22 stopni.
5: Tropikalna.
6: Dawno nie było takiej sytuacji, żeby w nocy temperatura przekraczała 20 stopni, a tu proszę 22. Mhm. Niedziela przejdzie do historii, tak jak mówił Damian Dąbrowski już jakiś czas temu. Spełnione zostaną wszystkie cztery warunki, aby wystąpił ten rekordowy upał, czyli bezchmurne niebo. Najsilniejsza w tym roku operacja słoneczna. Napływ okrężną drogą powietrza pochodzenia zwrotnikowego, brak silniejszego wiatru. To wszystko sprawi, że będzie 38 stopni.
5: W cieniu.
6: Tak jest, a jakże. Natomiast noc z niedzieli na poniedziałek też bardzo ciepła, nawet do 23 stopni i to będzie chyba najcieplejsza noc w tym roku.
5: Weź tu się człowieku, zregeneruj.
6: No właśnie.
5: Jest 23 stopni.
6: Zastanawiamy się, proszę Państwa, co tu zrobić w nocy, żeby odpocząć, prawda? Żeby zasnąć. No różne są podpowiedzi znawców tematu. Przede wszystkim trzeba okno otworzyć. Może jakieś prześcieradło mokre,
5: wilgotne
6: do tego okna zawiesić, żeby lepiej się oddychało. Proszę Państwa, poniedziałek. Od rana w całym regionie nadal słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie małe lub umiarkowane. Do 38 stopni w poniedziałek, czyli to będzie kolejny dzień z taką bardzo wysoką temperaturą. Ciśnienie troszkę nam spadnie do 1017 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. No a później spadek tej temperatury z tymi burzami, które zapoczątkują te zmiany w naszej pogodzie. Tak to wygląda.
5: Ochłodzenie, w cudzysłowie, to długo potrwa?
6: No, wygląda na to, że dobrych kilka dni na pewno tak.
5: Ale powyżej 20 stopni będzie.
6: Tak, powyżej. Tak jak mówiłem, 22-23 stopnie. Jak zaczną się te burze 1 lipca, 2 lipca, no to już później ta temperatura będzie stopniowo maleć.
5: Czyli będzie czym oddychać, mówiąc
6: dokładnie
5: wprost.
6: Dokładnie tak.
5: Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy.
6: Kłaniam się Państwu.
5: Jakkolwiek to nie zabrzmi, chłodnego dnia.
6: Dobrze, jakoś to sobie zorganizuję. Państwu też podpowiadam, żeby na własną rękę, ale jakoś tak musimy
5: przetrwać
6: ten czas, tak.
5: Damy radę.

pyta się mnie ekspert internetowy: a ty co zrobisz, jeśli twój syn, jeśli twoja córka okażą się tacy jak oni? To co ty zrobisz?

a ty dalej swoje. Idioto, to odchłań.

Będę życzył ci dobranoc, będę życzył ci wspaniałych snów. O niegroźnej utopii.

0: Jest godzina 13. Na zachodzie i północy kraju spodziewane jest załamanie pogody. Nadciąga front, który przyniesie burzę. U nas gorąco. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i zasad bezpieczeństwa w lasach. A na koniec tego serwisu o ważności dokumentów przed wakacyjnymi wyjazdami.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Na zachodzie i północy kraju spodziewane jest załamanie pogody. Nadciąga front, który przyniesie intensywne burze, grad i silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydało tam ostrzeżenia drugiego stopnia. Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek mówi, że choć początek tygodnia będzie chłodniejszy na zachodzie, to upały nie opuszczą Polski całkowicie.
2: Będą nam towarzyszyć upały, tutaj głównie w tej części centralnej i wschodniej. Na zachodzie nieco się ochłodzi, ale nadal te temperatury będą bliskie 30 stopni. I w kolejnych dniach temperatury powyżej 25 stopni będą nam nadal towarzyszyć.
0: Ochłodzenie będzie postępować stopniowo i w czwartek ma objąć cały kraj. A Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i zasad bezpieczeństwa na terenach zielonych. Ma to zapobiec pożarom, którym sprzyja upał i brak opadów. Chodzi przede wszystkim o lasy i chronione obszary naturalne, mówi Natalia Zapała z Regionalnej Dyrekcji.
3: Przypominamy, aby w tym okresie nie rozpalać ognisk i nie korzystać z otwartego ognia w lasach i na terenach zielonych, nie pozostawiać odpadów ani innych materiałów łatwopalnych i zgłaszać wszelkie niepokojące sytuacje i pożary pod numery alarmowe.
0: A zagrożenie pożarowe w lasach w województwie śląskim jest teraz duże.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Rozpoczęły się wakacje, a razem z nimi sezon urlopowy. Jeżeli planujemy zagraniczny wyjazd, należy sprawdzić wcześniej swoje dokumenty. Wojewoda śląski Marek Wójcik apeluje, by sprawdzić datę ważności paszportu, zarówno swojego, jak i dziecka.
4: Musimy pamiętać o tym, że paszporty dla dzieci do 12 roku życia są ważne przez 5 lat. I bardzo często zapominamy o tym, tak myślimy o tym, że my mamy jeszcze ważny paszport, po czym na kilka dni przed wyjazdem okazuje się, że paszport dla naszego dziecka po prostu miał inny termin ważności. Dlatego sprawdzajmy tego typu rzeczy wcześniej i również sprawdzajmy daty ważności paszportu, dlatego że niektóre państwa wymagają tego, żeby ten okres ważności nie był na styk.
0: Wymogi dotyczące określonej minimalnej ważności paszportu różnią się w zależności od kierunku podróży. Dla m.in. Egiptu czy Tajlandii to pół roku, a dla Tunezji 3 miesiące. Urzędy wojewódzkie apelują, by nie zostawiać wyrobienia paszportu na ostatnią chwilę. Dziś w województwie śląskim słonecznie i upalnie, temperatura może osiągnąć nawet 38 stopni.
5: No to jak z tym upałem? Będzie rekord ciepła?
6: No będzie. Dziś i jutro będzie rekord. 35 dzisiaj, jutro nawet do 38, więc proszę Państwa, to już naprawdę są bardzo wysokie temperatury, które nie są charakterystyczne dla naszego klimatu, umiarkowanego na pewno. Spoglądam teraz na prognozę długoterminową. Z niej wynika, że od wtorku, od 30 czerwca burze. 31 we wtorek, w środę 1 lipca 28, a później spadek temperaturę do 23 stopni.
5: Zima.
6: Lipca, no właśnie. 22 lipca, 3, 4, 23, 22 stopnie. Proszę Państwa, ale musimy jeszcze na to zaczekać. Natomiast co dzisiaj? Od rana do wieczora w całym województwie śląskim słonecznie, wręcz bezchmurnie, bez opadów. No i upalnie do 35 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowych. Ciśnienie w miarę stabilne, około 1020 hektopaskali. Noc będzie bardzo przyjemna. Nawet upalna, do 22 stopni.
5: Tropikalna.
6: Dawno nie było takiej sytuacji, żeby w nocy temperatura przekraczała 20 stopni, a tu proszę 22. Mhm. Niedziela przejdzie do historii, tak jak mówił Damian Dąbrowski już jakiś czas temu. Spełnione zostaną wszystkie 4 warunki, aby wystąpił ten rekordowy upał, czyli bezchmurne niebo. Najsilniejsza w tym roku operacja słoneczna. Napływ okrężną drogą powietrza pochodzenia zwrotnikowego, brak silniejszego wiatru. To wszystko sprawi, że będzie 38 stopni.
5: W cieniu.
6: Tak jest, a jakże. Natomiast no, noc z niedzieli na poniedziałek też bardzo ciepła, nawet do 23 stopni i to będzie chyba najcieplejsza noc w tym roku.
5: I weź tu się człowieku zregeneruj.
6: No właśnie.
5: 23 stopni.
6: Zastanawiamy się, proszę Państwa, co tu zrobić w nocy, żeby odpocząć, prawda? Żeby zasnąć. No różne są podpowiedzi znawców tematu. Przede wszystkim trzeba okno otworzyć. Może jakieś prześcieradło mokre,
5: wilgotne
6: do tego okna zawiesić, żeby lepiej się oddychało. Proszę Państwa, poniedziałek. Od rana w całym regionie nadal słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie małe lub umiarkowane. Do 38 stopni w poniedziałek, czyli to będzie kolejny dzień z taką bardzo wysoką temperaturą. Ciśnienie troszkę nam spadnie do 1017 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. No a później spadek tej temperatury z tymi burzami, które zapoczątkują te zmiany w naszej pogodzie. Tak to wygląda.
5: Ochłodzenie w cudzysłowie to długo potrwa?
6: No, wygląda na to, że dobrych kilka dni na pewno tak.
5: Ale powyżej 20 stopni będzie.
6: Tak, powyżej. Tak jak mówiłem, 22-23 stopnie. Jak zaczną się te burze 1 lipca, 2 lipca, no to już później ta temperatura będzie stopniowo maleć.
5: Czyli będzie czym oddychać, mówiąc
6: dokładnie
5: wprost.
6: Tak, dokładnie tak.
5: Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy.
6: Kłaniam się Państwu.
5: Jakkolwiek to nie zabrzmi, chłodnego dnia.
6: Dobrze, jakoś to sobie zorganizuję. Państwu też podpowiadam, żeby na własną rękę, ale jakoś tak musimy
5: przetrwać
6: ten czas, tak.
5: Damy radę.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 czerwca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Spod gruzów zawalonego budynku w Kopydłowie Nowym pod Koninem udało się uratować kobietę. Samolot rozbił się w pobliżu lotniska w Nancy we wschodniej Francji, zginęło 11 osób. W Holandii rośnie liczba dzieci nielegalnie wywożonych za granicę przez jednego z rodziców. Udało się wyciągnąć spod gruzów kobietę, która utknęła w zawalonym budynku w miejscowości Kopydłowo Nowe pod Koninem. Doszło tam do eksplozji w budynku gospodarczym przystosowanym do zamieszkania. Część konstrukcji się zawaliła. Wcześniej jedna osoba z poparzeniami samodzielnie wydostała się na zewnątrz i została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Poznaniu. Na razie nie wiadomo, jak doszło do wybuchu. Prawdopodobnie miało miejsce rozstrzelnienie butli z gazem. Katastrofa samolotu w pobliżu lotniska w Nancy we wschodniej Francji. Zginęło 11 osób. Rozbiła się cywilna maszyna. Na miejscu pracują strażacy. Według lokalnych gazet samolot wiózł grupę skoczków spadochronowych. Synoptycy prognozują, że po południu na zachodzie Polski temperatura może wzrosnąć nawet do 42 stopni. Jak Polacy radzą sobie w takie gorące dni? Pytał o to Mateusz Czmiel.
2: Taki upał, to woda jest potrzebna, zwłaszcza chłodna.
3: Jak sobie pan radzi w ten skwar teraz?
2: Uciekam do samochodu, włączam klimę, a potem siedzę z glutami przed telewizorem.
3: A w mieszkaniu jak chłodno?
2: W mieszkaniu tak samo, klimatyzacja non stop. Inaczej się nie da wytrzymać.
4: Piję kawę mrożoną. Super jest.
3: Jak jeszcze sobie radzicie?
4: Chodzimy po fontannach.
3: Daje w kości ten skwar?
4: No bardzo, bardzo, bardzo odczuwalny. Zaraz zawijamy do domu.
3: A w mieszkaniu jak?
5: Kupiłem wczoraj wiatrak na przecenie z 95 na 79, także daję radę, jest okej, okay,
4: nie? Nie daję. Nie daję.
3: A pani jak sobie radzi z opałami? Widzę, że czapeczka jest, parasolka też jest.
6: Okej, nie można dużo jeść, dużo wody pić. Ja w Australii mieszkam, jestem przyzwyczajona.
3: To pani przyzwyczajona do opału.
1: Meteorolodzy zalecają unikanie słońca, częste picie wody i ograniczenie wysiłku na zewnątrz. W całym kraju obowiązują alerty najwyższego stopnia. Polski system elektroenergetyczny jest coraz lepiej przygotowany do ekstremalnych temperatur. Minister energii Miłosz Motyka podkreślił ostatnio, że przyczyniły się do tego inwestycje z ostatnich lat.
7: Miłosz Motyka zaznaczył jednak, że ekstremalne upały zawsze są wyzwaniem dla systemu.
8: Ale na pewno, tak jak poradziliśmy sobie systemowo z ekstremalnymi mrozami, z rekordowym zapotrzebowaniem na moc wówczas. Taki system, jestem o tym przekonany, bardzo dobrze poradzi sobie w tych temperaturach.
7: Bartosz Derski z portalu wysokienapięcie.pl powiedział, że obecnie w ciągu dnia większość prądu generujemy z fotowoltaiki.
9: To zapotrzebowanie klimatyzacji w biurowcach, w galeriach handlowych pokrywamy w dużej mierze ze słońca. Wieczorami do pracy wchodzą nam w większej mierze elektrownie węglowe, które pracują do rana i mamy ogromne rezerwy mocy, zwłaszcza w tych okresach, kiedy mamy bardzo wysokie zapotrzebowanie w środku dnia.
7: Eksperci spodziewają się, że letni rekord poboru mocy może paść jutro. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
1: Służby informują, w Warszawie i okolicach dziś możliwe niskie przeloty wojskowych śmigłowców. Według komunikatu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych na terenie stolicy i wokół niej odbywają się zajęcia taktyczno-ogniowe organizowane przez wojska specjalne w porozumieniu z władzami lokalnymi. Są to cykliczne ćwiczenia, podczas których wykorzystywane są śmigłowce. W Holandii rośnie liczba dzieci nielegalnie wywożonych za granicę przez jednego z rodziców, podało Centrum do Spraw Uprowadzeń Dzieci za Granicę. W zeszłym roku uprowadzono 270 nieletnich, z których większość trafiła do Polski, Syrii i Egiptu. Według unijnego prawa oraz konwencji haskiej zabranie dzieci do innego kraju bez zgody drugiego rodzica to porwanie, które jest karalne.
10: W 3/4 przypadków dzieci zostały wywiezione do Polski przez matki. Matki mówią, że to jest ich dziecko, ale to jest także dziecko ojca. Dzieci mają prawo do kontaktów i opieki obojga rodziców, powiedział mi dyrektor centrum Zoskun Curus. Nielegalne wywożenie nieletnich ma związek z migracją. Po rozwodzie jeden z rodziców chce wrócić do kraju pochodzenia i zabiera dzieci ze sobą bez pozwolenia. Albo wymyśla różne historie, aby to pozwolenie od drugiego rodzica dostać. Na przykład mówi, że musi pojechać do swojego kraju, gdyż ciężko chory dziadek chce zobaczyć wnuki, albo że chce zabrać dziecko na wakacje. Drugi rodzic daje zezwolenie, a dziecko nigdy już nie wraca. Zanim dojdzie do takiej sytuacji, rodziny często borykają się z poważnymi problemami. Dlatego centrum oferuje rozmowy prewencyjne, które są kluczowe, gdyż w praktyce trudno jest dziecko odzyskać. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami na północy Polski. Dziś temperatury mogą sięgnąć 42 stopni, a w nocy 25.
11: Autopromocja.

0: na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od
1: spiżu. Co najmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Co szczęście.
1: W sumie po co biżuteria?

0: Jest godzina 15. W całym województwie śląskim obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia przed upałami. Ratownicy WOPR-u czuwają nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad zbiornikiem Pogoria 3 w Dąbrowie Górniczej. Policja wyjaśnia okoliczności ataku nożem na 31-letniego mężczyznę nad zalewem na Kłoche Chło.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Fagieła, zapraszam. W całym województwie śląskim obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia przed upałem. Dziś temperatura może wzrosnąć do 36, jutro do 39 stopni. Synoptycy prognozują, że na południowym zachodzie Polski temperatura po południu może wzrosnąć nawet do 42 stopni. A my sprawdzaliśmy, jak Polacy radzą sobie w takie gorące dni.
2: Taki upał, to woda jest potrzebna, zwłaszcza chłodna.
3: Jak sobie pan radzi w ten skwar teraz?
2: Uciekam do samochodu, włączam klimę, a potem siedzę z glutami przed telewizorem.
3: A w mieszkaniu jak chłodno?
2: W mieszkaniu tak samo, klimatyzacja non stop. Inaczej się nie da wytrzymać.
4: Piję kawę mrożoną. Super jest.
3: Jak jeszcze sobie radzicie?
4: Chodzimy po fontannach.
3: Daje w kość ten skwar?
4: No bardzo, bardzo, bardzo odczuwalny. Zaraz zawijamy do domu.
3: A pani jak sobie radzi z upałami? I też, że czapeczka jest, parasolka też jest.
5: Okej, nie można dużo jeść, dużo wody pić. Ja w Australii mieszkam, jestem przyzwyczajona
3: do upału.
0: Specjaliści zalecają unikać słońca, zalecają częste picie wody i ograniczenie wysiłku na zewnątrz. W całym kraju obowiązują, przypomnę, alerty najwyższego stopnia.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Osoby wypoczywające nad zbiornikiem Pogoria 3 w Dąbrowie Górniczej mogą czuć się bezpiecznie. Wszystko za sprawą ratowników, którzy czuwają na tamtejszym kąpielisku. Dodatkowo od momentu rozpoczęcia wakacji strzeżona przestrzeń jest większa, mówi prezes dąbrowskiego WOPR-u Andrzej Latosik.
6: Razem 300 metrów kąpieliska strzeżonego. Na tym odcinku w sezonie, w dni pogodne potrafi przebywać 15-20 tysięcy osób, co daje duże wyzwanie dla ratowników, dla wszystkich służb. Współpracujemy z policją, ze strażą miejską, strażą pożarną i dzięki tym służbom też możemy zapanować nad wieloma sytuacjami niebezpiecznymi, które mogą się pojawiać i pojawiają się praktycznie każdego dnia.
0: Także nad zbiornikiem Pogoria 1 czuwają ratownicy dąbrowskiego WOPR-u. Kąpieliska w Dąbrowie Górniczej czynne są codziennie od 10 do 18, a w soboty i niedzielę godzinę dłużej. Policja wyjaśnia okoliczności ataku na 31-letniego mężczyznę nad zalewem na Kłoche Chło koło Tarnowskich Gór. Do zdarzenia doszło w nocy, mówi komisarz Kamil Kubica z tamtejszej komendy.
7: Według wstępnych ustaleń policjantów miało tam dojść do awantury pomiędzy grupami osób, w trakcie której jedna z uczestniczek miała ranić 31-letniego zabrzanina w plecy. W chwili obecnej prowadzimy czynności mające na celu dokładne ustalenie całego przebiegu zdarzenia.
0: Ranę opatrzyła partnerka ofiary. Ten rano zgłosił się do ratowników wodnych z prośbą o wymianę opatrunku. Dziś słonecznie i upalnie w całym regionie. Temperatura może osiągnąć nawet 38 stopni.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 28 czerwca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Awaria trakcji kolejowej pod Warszawą na linii Modlin-Legionowo wstrzymano ruch pociągów. Katastrofa samolotu we Francji pod Nancy, zginęło 11 osób. Udało się uratować kobietę, która została zasypana pod gruzami po wybuchu w budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. Na odcinku Modlin-Legionowo na Mazowszu z powodu braku napięcia w sieci trakcyjnej wstrzymany jest ruch pociągów, informuje w komunikacie PKP Intercity. Na miejsce skierowano lokomotywy spalinowe, które pomogą odprowadzić zatrzymane składy. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii. Awaria wynika prawdopodobnie z wysokich temperatur, mówił w TVP Info Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK.
9: Po godzinie 11 zdiagnozowaliśmy brak napięcia w jednym torze, około godziny 12 w drugim torze, więc całkowicie mamy tutaj wstrzymany ruch pociągów. Na miejsce dysponowano już pociągi sieciowe, jeden ze stacji Siedlce, drugi ze stacji Warszawa Wschodnia, więc tutaj ekipy techniczne pracują nad usunięciem awarii, przywróceniem ruchu pociągów najszybciej, jak to będzie możliwe.
8: Zatrzymany został pociąg Intercity Żeromski relacji Kraków Główny, Olsztyn Główny. Około 350 podróżnych zostało wyprowadzonych z pociągu i oczekiwało na dalszy transport. Większość z nich została już wywieziona z miejsca awarii. Drugi z zatrzymanych składów to pociąg relacji Modlin-Warszawa. Ewakuowano z niego około 80 osób. 11 osób zginęło w katastrofie samolotu we Francji. Maszyna rozbiła się koło Nancy na północnym wschodzie kraju. Na miejsce katastrofy pojechał szef francuskiego MSW. Jak informują lokalne władze, w samolocie było 11 osób oprócz pilota, 5 instruktorów i 5 osób, które miały wykonać skoki ze spadochrona. Strażacy wydobyli spod gruzów i przekazali lekarzom kobietę, która została zasypana pod gruzami po wybuchu w budynku w Kopydłowianowym w Wielkopolsce. Dotarcie do poszkodowanej zajęło ekipom ratunkowym 3 godziny, mówi Sebastian Andrzejewski ze Straży Pożarnej w Koninie.
10: Cały czas z nią był kontakt, była przytomna. Ewakuowaliśmy ją z gruzowiska i została przekazana ratownikom medycznym. Przekazana została również kontaktowa przytomna z licznymi poparzeniami i przekazana została ratownikom, przetransportowana następnie zespołu ratownictwa medycznego do szpitala.
8: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu. Prawdopodobnie doszło do rozstrzelenia butli z gazem. Policja w Tarnowskich Górach wyjaśnia okoliczności ataku na 31-letniego mężczyznę nad zalewem Nakło-Hechło koło Tarnowskich Gór. Do zdarzenia doszło w nocy, mówi komisarz Kamil Kubica z tamtejszej policji.
7: Według wstępnych ustaleń policjantów miało tam dojść do awantury pomiędzy grupami osób, w trakcie której jedna z uczestniczek miała ranić 31-letniego Zabrzanina w plecy. W chwili obecnej prowadzimy czynności mające na celu dokładne ustalenie całego przebiegu zdarzenia.
8: Ranę opatrzyła partnerka ofiary, a ten rano zgłosił się do ratowników wodnych z prośbą o wymianę opatrunku. Eskalują działania wojenne między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Mimo podpisania porozumienia pokojowego między Bejrutem a Tel Awiwem, niespokojnie jest również w Libanie.
11: Drugiego dnia amerykańskich ataków na cele w Iranie bomby spadły m.in. na portowe miasto Sirik oraz na wyspę Keszm. Iran uderzał w amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie i Bahrajnie, ale rakiety zostały przechwycone przez tamtejsze systemy obrony. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi podczas dzisiejszej wizyty w Bagdadzie zapowiedział, że jego kraj będzie przez następnych 30 dni sprawował wyłączną kontrolę nad cieśniną Ormuz, gdzie trwają prace nad przywróceniem pełnej przepustowości żeglugi. To od ataku irańskiego drona na statek handlowy zaczęła się trwająca od piątku eskalacja. Abbas Araghchi wezwał również Stany Zjednoczone do powstrzymania Izraela przed atakami na południe Libanu, podkreślając, że jest to złamanie pierwszego punktu irańsko-amerykańskiego memorandum. Tymczasem Izrael przeprowadził nowe ataki na południowy Liban, zabijając co najmniej jedną osobę. Stało się to dzień po zawarciu porozumienia ramowego między rządami Izraela a Libanu, które ma na celu zakończenie walk. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
8: Klimat. W większości regionów powietrze jest umiarkowanej albo dostatecznej jakości. Jest też ostrzeżenie dla mieszkańców Mazowsza o możliwych niebezpiecznych przekroczeniach poziomu ozonu w powietrzu. Eksperci przypominają, że wysokie stężenie ozonu może powodować podrażnienia dróg oddechowych, kaszel i problemy z oddychaniem. Prawie 58% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: O sporcie Krzysztof Oniewski.
12: I serwis zaczniemy od ostatnich spotkań fazy grupowej na piłkarskich mistrzostwach świata. W meczach nocnych i późnowieczornych naszego czasu Anglia 2-0 wygrała z Panamą, Chorwacja 2-1 z Ganą, Portugalia bezbramkowo zremisowała z Kolumbią, Austria 3-3 z Algierią, Demokratyczna Republika Konga 3-1 wygrała z Uzbekistanem. Tak jak Argentyna z Jordanią, w ostatnim z wymienionych spotkań jednego z goli dla Albi Celeste wbił Leo Messi. Prowadzone do gry dopiero po godzinie od pierwszego gwizdka. Messi prowadzi w klasyfikacji strzelców z 6 trafieniami na koncie. Kontynuujemy wątek mundialowy, bo skoro jesteśmy po fazie grupowej, to znamy pary 1/16 finału i w związku z wagą imprezy nie zrobimy skrótu najciekawszych, zaprezentujemy wszystkie. Niemcy zagrają z Paragwajem, Francja ze Szwecją, Kanada z RPA, Holandia z Marokiem, Portugalia z Chorwacją, Hiszpania z Austrią, Stany Zjednoczone z Bośnią i Hercegowiną, Belgia z Senegalem, Brazylia z Japonią, Wybrzeże Kości Słoniowej z Norwegią, Meksyk z Ekwadorem, Anglia z Demokratyczną Republiką Konga, Austria z Egiptem, Szwajcaria z Algierią i wreszcie Kolumbia z Ganą. Przypominamy, że w fazie play-off przegrywający odpada z turnieju i emocje od dziś szybują w górę. Od dziś, bo pierwszy mecz fazy pucharowej tego wieczora, Kanada gra z RPA od 21:00. Od 20:00 nasi siatkarze, ostatni mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach, rywalem Argentyna. I kończymy pięknym sportem, jakim jest pływanie na prestiżowych zawodach w Rzymie. Holenderka Marit Stenbergen pobiła rekord świata na 100 metrów kraulem. Nowy wynosi 51 sekund i 68 setnych i jest lepszy o 3 setne sekundy od wyniku Szwedki Sary Stjestrem sprzed 9 lat. Od dziś do środy spodziewane są gwałtowne burze z opadami i porywami wiatru od 90 do 100 km na godzinę. W całej Polsce będzie słonecznie, wieczorem zachmurzy się na zachodzie. Jest gorąco, 40 stopni, a najbliższa noc będzie nocą tropikalną z temperaturami przekraczającymi 20 stopni.
13: Autopromocja.
14: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Jest 16. Policyjne dochodzenie po niebezpiecznej awanturze nad zalewem na Kłochechło, zakończonej nożem w plecach 31-latka. Alerty trzeciego stopnia przed upałem w całym województwie śląskim. Przed nami tropikalna noc. W informacjach także o kończącym się remoncie w żywieckim szpitalu powiatowym.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Nocna awantura między dwiema grupami osób nad zalewem na Kłochechło zakończyła się ugodzeniem nożem w plecy 31-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w trakcie gwałtownej kłótni, a cios, jak ustaliła policja, zadała kobieta. Ranny mężczyzna nie wezwał natychmiast pogotowia. Pierwszego zaopatrzenia rany dokonała na miejscu jego partnerka. Dopiero ranę poszkodowany zgłosił się do stacjonujących nad wodą ratowników z prośbą o zmianę opatrunku. Rzecznik Tarnogórskiej Komendy Kamil Kubica potwierdził, że policjanci prowadzą czynności, aby ustalić tożsamość wszystkich uczestników tego zajścia i dokładnie odtworzyć jego przebieg. Do Polski dotarła fala upałów. Dziś w Śląskiem termometry pokazują nawet 38 stopni Celsjusza. Taka temperatura jest niebezpieczna, szczególnie dla dzieci i seniorów. Zaleca się pozostanie w domach, zwłaszcza w czasie największego nasłonecznienia. Zapytaliśmy mieszkańców Katowic, jak sobie radzą w takich warunkach.
2: W porządku, po prostu unikam słońca.
3: 27 lat przepracowałem w ciężkich warunkach na kopalni. Tam było 35 stopni, nie było tlenu. Takie temperatury to jest dla mnie rarytas. Tak się wychowałem w tym wszystkim.
4: Rano zasłaniam wszystko, co się da. Po południu, jak wracam do domu, otwieram okna, balkon i wtedy jest troszeczkę przeciągu i tak zostaje aż do rana.
5: A w mieszkaniu nie nagrzewa się?
6: No ja se na noc okna otwieram. No i ja mam te rolety przeciwodblaskowe.
0: A te głosy zebrała Martyna Pulchny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W rozpoczętym właśnie okresie wakacyjnym, jak co roku, trzeba liczyć się ze zmianami w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Dzięki nim łatwiej dostać się w rejon kąpielisk czy ośrodków rekreacyjnych w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W tym roku lepszy dojazd autobusami będzie możliwy między innymi nad jezioro Czechowice w Gliwicach, nad Jaworznicką Sosinę czy na plażę miejską w Będzinie. Ponadto do końca sierpnia na wszystkich liniach zarówno autobusowych, tramwajowych, jak i trolejbusowych obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w wakacje lub dni wolne od nauki szkolnej. Po blisko pół roku intensywnych prac roboty wykończeniowe na trzecim piętrze żywieckiego szpitala powiatowego są już na finiszu. Od początku roku trwała tam aranżacja nowoczesnej przestrzeni pod nowy oddział kardiologiczny, który dotychczas funkcjonował na dwóch różnych poziomach, co było sporą uciążliwością zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego. Scentralizowanie oddziału w jednym miejscu rozwiąże te logistyczne problemy. O tym, kiedy dokładnie kardiologia ruszy w nowym miejscu, mówi rzeczniczka szpitala Karolina Kocięcka.
7: Druga połowa lipca to już powinien być czas działania tej naszej kardiologii obecnej w nowej lokalizacji, czyli na trzecim piętrze z nowym sprzętem. Już został zainstalowany nowy angiograf w nowej pracowni radiologii zabiegowej. Także w tej chwili to już jest kwestia właśnie wykończenia tylko wnętrz, wjechania łóżkami i możemy działać.
0: Inwestycja została sfinansowana dzięki 120 milionom złotych pozyskanym z Krajowego Planu Odbudowy przy wsparciu Starostwa Powiatowego. Finansową cegiełkę dołożyło też miasto Żywiec oraz niemal wszystkie gminy powiatu żywieckiego. Popołudnie i wieczór przyniosą bezchmurne niebo lub małe zachmurzenia. Temperatura maksymalna osiągnie w regionie ekstremalne wartości od 36 do 38 stopni. W nocy niebo pozostanie bezchmurne, miejscami z małym zachmurzeniem. Będzie to tak zwana noc tropikalna, ponieważ temperatura minimalna wyniesie od 20 do 23 stopni.
8: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Kierowcy informują o wzmożonym ruchu w Wiśle. Chodzi o drogę numer 941. W centrum miasta spodziewajcie się korków głównie na pasach w stronę Ustronia. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny. Większe utrudnienia mamy w miejscach prac drogowych. I tak drogowców mamy na autostradzie A1 kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobiszowicami. Tam prace drogowe i zwężenie. Zachowajmy ostrożność. Drogowców mamy także na drodze krajowej 86 w Sosnowcu jeszcze przed zjazdem na DK94. Na jedynce w Czechowicach, Dziedzicach trwa budowa nowego wiaduktu. Tutaj ruch w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska-Białej i Katowic odbywa się tylko jedną jezdnią. Droga może się korkować. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 czerwca, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przez ekstremalne temperatury problemy na kolei pod Warszawą i Włódzkiem. Poznań albo Wrocław, tam Polska zaproponuje stałą bazę amerykańskich żołnierzy. Powyżej 30 stopni w całym kraju, na zachodzie prawie 40. Ponad 400 osób trzeba było ewakuować z dwóch pociągów, które stanęły w okolicach Modlina koło Warszawy. Przyczyną była prawdopodobnie awaria sieci trakcyjnej spowodowana ekstremalnie wysoką temperaturą. Z pociągu relacji Modlin-Warszawa ewakuowano 80 osób, z drugiego Intercity Żeromski-Kraków-Olsztyn ewakuowano 300 osób.
10: Pasażerom była dostarczana jeszcze woda, dostarczana przez Urząd Miasta, Polskie Koleje Państwowe. Strażacy zabezpieczają komfort pasażerów poprzez rozstawianie kurtyn oraz podawana też jest woda w celu schłodzenia prądownic. Nikt nie wymagał pomocy medycznej.
9: Mówi Paweł Plagowski ze Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Na miejsce skierowano lokomotywy spalinowe, które pomogą odprowadzić pociągi. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii. Na odcinku Modlin-Legionowo z powodu braku napięcia ruch został wstrzymany. Utrudnienia na kolei przez upał także w Łódzkiem. Po awarii zasilania co najmniej dwa pociągi łódzkiej kolei aglomeracyjnej musiały zmienić trasy. Przewoźnik wcześniej ostrzegał, że ekstremalne warunki mogą wpływać na infrastrukturę kolejową.
11: Z powodu zaniku zasilania dwa połączenia łódzkiej kolei aglomeracyjnej pojechały zmienionymi trasami. Skład z Sieradza do Łodzi Fabrycznej został skierowany przez stację Łódź Dąbrowa oraz Łódź Zarzew i podobnie pociąg z Łodzi Fabrycznej do Częstochowy kursujący przez Zduńską Wolę. Na wypadek takich sytuacji przewoźnik wprowadził specjalne zasady zwrotu biletów, które obowiązują do końca czerwca. Dodatkowo łódzka kolej aglomeracyjna zapewnia, że pozostaje w najwyższej gotowości do reagowania. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
9: Okolice Poznania lub Wrocławia to potencjalne lokalizacje dla stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Zgodnie z zapowiedziami Pentagonu, Stany Zjednoczone w ciągu 6 miesięcy podejmą decyzję w sprawie rozmieszczenia żołnierzy USA w Europie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że rząd pracuje nad wskazaniem i przygotowaniem lokalizacji oraz zapewnieniem finansowania amerykańskiej bazy. Poznań i Wrocław już dziś są wysoko oceniane przez stronę amerykańską, przekazał minister obrony.
12: W Poznaniu jest wysunięte dowództwo 5. Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych. Możemy rozwijać te zdolności w tym zakresie. W ogóle na Dolnym Śląsku, w Świętoszowie, oddaliśmy kolejną inwestycję polsko-amerykańską, bazę przeładunkową transportu kolejowego dla wojsk amerykańskich. Trwa przebudowa lotniska we Wrocławiu.
9: Obecnie stacjonuje u nas 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Prezydent Donald Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5 tysięcy. Czechy po raz kolejny biją ustanowiony wczoraj rekord temperatury w Doksanach. Około 65 km od granicy z Polską termometry po 15 wskazały 41,1 stopnia. Poprzedni rekord w tym samym mieście wynosił 49 stopnia. U nas godzinę temu najwyższa temperatura była w Słubicach. Termometry pokazały 38,9 stopnia. Informuje Instytut Meteorologii. Praktycznie w całym kraju temperatura przekroczyła 30 stopni. INGW prognozuje, że w kolejnych godzinach temperatury będą rosły. Na zachodzie może być ponad 40 stopni i może zostać pobity rekord sprzed ponad 100 lat.
13: Mieliśmy rekord w 1921 roku. Tutaj Pruszków, województwo opolskie, rekordowa temperatura 42, najwyższa temperatura.
9: Mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasek. Rekordy temperatur podczas obecnej fali upałów padły także we Francji i w Hiszpanii. Zablokowana, popularna wśród turystów droga Hajnówka Białowieża na Podlasiu. Przyczyną tragiczny wypadek ze wstępnych ustaleń policji wynika, że w pobliżu wsi zwierzyniec samochód osobowy na łuku drogi uderzył w drzewo. Prowadząca auto kobieta zginęła na miejscu. Policja wyznaczyła objazdy przez wsie Budy i Teremiski. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Słonecznie i bardzo gorąco, wieczorem zachmurzy się na zachodzie, przed nami kolejna tropikalna noc z temperaturami powyżej 20 stopni. Od dziś do środy prognozowane są też gwałtowne burze z opadami i porywami wiatru do 90, a nawet 100 km na godzinę.
14: Autopromocja.
15: Halo,

przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

0: Jest 17. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alertę w sprawie wysokiego ryzyka pożarów w lasach. Straż Graniczna apeluje do turystów wybierających się na lotniska: żartowanie o bombie w bagażu może się kiepsko skończyć. W informacjach także podpowiedzi, jakie lody wybrać, aby były nie tylko smaczne, ale i nam nie zaszkodziły.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.

0: Karolina Michalik, zapraszam. Ekstremalnie wysoka temperatura zwiększa ryzyko pożaru w lasach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty dla części 5 województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, lubuskiego, opolskiego i świętokrzyskiego. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk przekazuje, że wskutek upałów i przesuszonej ściółki ryzyko pożarowe dotyczy niemal całej Polski.
1: Niezależnie od tego, że właśnie na te kilkadziesiąt powiatów alert został wydany, ponownie ta sytuacja w lasach w całym kraju jest trudna. I musimy pamiętać o tym, żeby najlepiej w ogóle nie przebywać w lesie. Po pierwsze ze względów naszych zdrowotnych, po drugie, żeby nie narażać lasu na potencjalny pożar.
0: Do mieszkańców najbardziej zagrożonych powiatów został wysłany alert RCB o treści: uwaga, duże zagrożenie pożarowe lasów, zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Z opublikowanej dziś mapy Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że dużym zagrożeniem pożarowym objęte są wszystkie województwa. W części województwa zachodniopomorskiego i śląskiego dalej obowiązuje średni stopień zagrożenia. Straż Graniczna apeluje, aby nie żartować o bombach w bagażu czy innych tego typu materiałach wybuchowych przed lotem. Rozpoczęły się wakacje i w związku z tym wiele osób wybiera się na zagraniczny wypoczynek. W minionym tygodniu na pyrzowickim lotnisku było kilka takich przypadków. Podróżni żartowali, że w bagażu mają bomby, granaty czy karabiny. Każdorazowo zostali ukarani mandatem i zamiast na wakacje musieli wrócić do domu.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Młodzi rolnicy mogą ubiegać się o środki na rozwój gospodarstw. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór do projektu Premie dla Młodych Rolników. Skierowany jest do osób, które mają poniżej 41 lat, prowadzących gospodarstwo nie dłużej niż 2 lata. Środki można przeznaczyć na inwestycje budowlane, zakup stada zwierząt, maszyn czy gruntów, mówi Robert Frączek ze Śląskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
3: Wysokość tej premii podstawowa, wartość to jest 200 tysięcy złotych, a w przypadku produkcji zwierzęcej dostanie 300 tysięcy złotych. W przypadku maszyn i urządzeń musimy pamiętać o tym, że to są maszyny fabrycznie nowe. Jeżeli chodzi o zakup gruntów, nie mogą to być grunty, które stanowią własność osób spokrewnionych z tym naszym wnioskodawcą.
0: Nabór do projektu Premia dla Młodego Rolnika potrwa do końca lipca. Wysoka temperatura oznacza m.in. kolejki przed lodziarniami. Jakie lody wybrać? Podpowiedzi ma Małgorzata Słoma-Krześlak, dietetyczka ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
4: Lepsze będą lody śmietankowe, czyli tam, gdzie będziemy mieli jakiś dodatek białka. Tu oczywiście mamy też rynek teraz lodów wysokobiałkowych, też takie występują. Pojawiły się też w sklepach lody bez cukru, to wtedy mają jakiś dopisek, że są na przykład dla diabetyków. I mamy także różnego rodzaju lody owocowe, no tylko, że to jest wtedy sam cukier, dosłownie.
0: Rocznie przeciętny Polak zjada 5 kg lodów, z czego 70% w trakcie wakacji. Końcówka niedzieli i nadchodząca noc upłyną pod znakiem skrajnej temperatury i pogodnego nieba. Wieczorem utrzyma się bezchmurna aura po niezwykle gorącym dniu, w którym odnotowujemy do 38 stopni. W nocy czeka nas małe zachmurzenie lub całkowicie czyste niebo. Termometry wskażą bardzo wysokie wartości, od 20 do 23 stopni, przez co noc będzie wyjątkowo duszna.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Kierowcy informują o wzmożonym ruchu w Wiśle. Chodzi o drogę numer 941. W centrum miasta spodziewajcie się korków głównie na pasach w stronę Ustronia. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny. Większe utrudnienia mamy w miejscach prac drogowych. I tak, drogowców mamy na autostradzie A1 kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobiszowicami. Tam prace drogowe i zwężenie. Zachowajmy ostrożność. Drogowców mamy także na drodze krajowej 86 w Sosnowcu jeszcze przed zjazdem na DK94. Na jedynce w Czechowicach, Dziedzicach trwa budowa nowego wiaduktu. Tutaj ruch w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska-Białej i Katowic, odbywa się tylko jedną jezdnią. Droga może się korkować. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
6: Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 28 czerwca, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Intensywny deszcz, grad i porywy wiatru do 100 km na godzinę. Po fali upałów nad północną i zachodnią Polską prognozowane gwałtowne burze. Spalona kamienica w Chełmie nie nadaje się do zamieszkania. 25 osób bez dachu nad głową. Popularne maluchy wyruszyły w trasę po Europie. To czwarta już wyprawa charytatywna na rzecz dzieci.
7: Najważniejsze wyzwanie to bezpiecznie dojechać do celu i zebrać jak najwięcej środków.
6: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami w północnej i zachodniej Polsce. Alerty INGW obowiązują na terenie 7 województw. Zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego oraz części województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego.
1: Tutaj ta sytuacja według prognozów, według INGW będzie najtrudniejsza. I mówimy tutaj lokalnie o 40 litrach na metr kwadratowy. To w kontekście intensywnych opadów deszczu. W kontekście wiatru nawet 100 km na godzinę. To są wartości, które już realnie mogą zagrożyć naszemu bezpieczeństwu. I znowu ta podstawowa złota zasada, starajmy się odizolować od tego zagrożenia. Jeżeli to tylko możliwe, zostańmy w domu, no bo to jest ta nasza najbezpieczniejsza przestrzeń.
6: Mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Od jutra burze mogą występować już na terenie całego kraju. Ostrzeżenia INGW obowiązują do środy. Poznań wspomina bunt robotników, którzy 28 czerwca 1956 roku wyszli na ulicę, żądając godnej pracy i płacy. Hołd uczestnikom tamtych wydarzeń oddano przed historyczną bramą zakładów Cegielskiego. Wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła, że gdyby nie poznańska rewolta 70 lat temu, Polska dziś nie byłaby w NATO.
8: Głęboko wierzę, że nie bylibyśmy w Unii Europejskiej, nie bylibyśmy członkiem NATO, gdyby poznaniacy w 56 roku nie wykazali się tak ogromną odwagą i nie zważając na gigantyczną cenę, którą zapłacili, powiedzieli nie ówczesnemu systemowi.
6: Poznańskie protesty zostały krwawo spacyfikowane przez wojsko, milicję i funkcjonariuszy UB. Przeciw robotnikom władza wysłała czołgi, ponad 10 tysięcy żołnierzy, zginęło blisko 60 osób. Spalona kamienica w nocnym pożarze w Chełmie ze względu na duże zniszczenia nie nadaje się do zamieszkania. Dach nad głową straciło łącznie 25 osób.
9: Mariusz Szymański, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Chełmie. Wyłączyliśmy budynek z użytkowania. Ludzie, którzy tutaj mieszkali, biorą te najbardziej potrzebne rzeczy, a potem będziemy oceniać, co się będzie dalej działo i jaka będzie przydatność do użytkowania całego obiektu.
10: Jakaś decyzja, kiedy może zapaść?
9: Decyzja zapadła już.
10: Potem już po tych oględzinach?
9: Najpierw budynek musi się wysuszyć, wtedy będziemy oceniać, jaki jest stan. Będziemy mogli powiedzieć coś więcej. Dzisiaj, teraz nikt mieszkać tutaj nie może, nikt przebywać tutaj nie może.
6: Dwie rodziny znalazły schronienie w jednej ze szkół, cztery u swoich rodzin. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Ustalą to biegli. 14 osób zginęło w katastrofie śmigłowca w Arabii Saudyjskiej. To maszyna należąca do koncernu naftowego Saudi Aramco. Śmigłowiec rozbił się koło Ras Tanur w pobliżu granicy z Bahrajnem. Ofiary to obywatele Arabii Saudyjskiej. Przyczyna katastrofy nie jest znana, trwa śledztwo. Ponad 5,5 tysiąca kilometrów przez Polskę i Europę sprzed hali stulecia we Wrocławiu wyruszyła czwarta już wielka wyprawa maluchów dla dzieci. Celem jest zbiórka pieniędzy dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych i edukacja z zakresu bezpieczeństwa. Szef wyprawy Marcin Małusz mówi, że tegoroczna trasa będzie największym wyzwaniem w historii.
7: Czeka nas bardzo duże wyzwanie. 5,5 tysiąca kilometrów, z czego 3,5 tysiąca to trasa zagraniczna. Będziemy jechali przez Alpy francuskie, Alpy szwajcarskie, właściwie najwyższe przełęcze, w jakich do tej pory chyba maluchy podróżowały. Będziemy się wspinali na wysokość ponad 2800 metrów. To jest spore wyzwanie dla załóg, spore wyzwanie serwisowe, ale dla nas najważniejsze wyzwanie to przede wszystkim bezpiecznie dojechać do celu i zebrać jak najwięcej środków.
6: W trasę wyruszyły 72 Fiaty 126P. W poprzednich trzech edycjach wielkiej wyprawy maluchów udało się zebrać prawie 13 milionów złotych. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Słonecznie i bardzo gorąco, więcej chmur na zachodzie i tam mogą już wystąpić gwałtowne burze. Przed nami kolejna tropikalna noc z temperaturami powyżej 20 stopni.
2: Ogłoszenie społeczne.
11: Cześć.

0: Pociąg ekspresowy wkracza na peron. Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, stary, to Warszawa na pewno? Wzrusza ramionami, wysiadamy razem na zewnątrz. Pociąg równie pusty, na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w marmurze, pytam?
1: Nie wiem, z miesiąc.
0: Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą. Odbicie w kiosku, grube zmarszczki na powietrze świecą. Wyglądam jakbym lat miał jakieś 70.

0: Polska właśnie zapisała się na kartach historii meteorologii. Padł rekord ciepła, szczegóły już za chwilę. W informacjach także o Straży Granicznej, która apeluje, aby nie żartować o bombach w bagażu na lotnisku. Powiemy także o tym, że beskidzkie starolasy mają szansę na specjalną ochronę prawną.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Polska właśnie zapisała się na kartach historii meteorologii. Dziś w Słubicach odnotowano aż 40,5 stopnia Celsjusza, co stanowi nowy, absolutny rekord ciepła w naszym kraju, jak poinformowała rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. Ekstremalny upał panował również w Toruniu, gdzie słupki rtęci wskazały 40,3 stopnia. Obie te wartości biją dotychczasowy, ponad 100-letni rekord Polski, który od 29 lipca 1921 roku należał do Pruszkowa i wynosił 40,2 stopnia Celsjusza. IMGW zaznacza jednak, że są to na razie dane telemetryczne oraz operacyjne, dlatego Instytut czeka jeszcze na ich ostateczne, oficjalne zweryfikowanie przez stacje synoptyczne. Piekielna aura nie zamierza na razie odpuścić. Do poniedziałku do godziny 20 dla przeważającej części kraju obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałami. Prognoza IMGW wskazuje, że w najbliższym czasie temperatura w ciągu dnia może lokalnie wzrosnąć nawet do 42 stopni. A wytchnienia nie przyniosą też tropikalne noce, podczas których w Polsce termometry pokażą od 18 do 25 stopni. Straż Graniczna apeluje, aby nie żartować o bombach w bagażu czy innych niebezpiecznych przedmiotach przed lotem. Zaczęły się wakacje i w związku z tym wiele osób poleci na zagraniczny wypoczynek. Jak mówi porucznik Szymon Mościski, rzecznik prasowy śląskich pograniczników, na lotnisku nie ma miejsca na głupie żarty.
2: W ostatnim tygodniu mieliśmy kilka dni pod rząd przypadki, w których podróżni żartowali, że posiadają w bagażu granaty, karabiny, bomby i tym podobne przedmioty. W każdym z tych przypadków po pierwsze osoby zostały ukarane mandatem, a po drugie zamiast na wakacje wróciły do domu. Straż Graniczna każdorazowo reaguje stanowczo na tego typu zachowania.
0: W przypadku agresywnych czy niebezpiecznych zachowań, które są skutkiem upojenia alkoholowego, służby mają prawo usunąć taką osobę z samolotu, przypominają o tym także, lub też w ogóle nie wpuścić jej na pokład.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Beskidzkie starolasy mają szansę na specjalną ochronę prawną. Do Ministerstwa Klimatu i Środowiska trafiło ponad 200 projektów obszarów leśnych z całego kraju, które powinny zostać objęte szczególnym nadzorem. Najwięcej z nich, bo ponad 40 zgłoszeń, dotyczy właśnie rejonu Beskidów. To finał wielomiesięcznej pracy społeczników i przyrodników w terenie, którzy przygotowali dokładne opisy, mapy oraz dokumentację fotograficzną tych unikalnych miejsc. Samo pojęcie starolasu jest terminem umownym. Oznacza las, który osiągnął już taki etap dojrzałości, że zaczyna przypominać las naturalny o cechach lasu pierwotnego. Co dokładnie można w nim spotkać, to wyjaśnia specjalistka do spraw ochrony przyrody, Sylwia Bochenko.
3: Można tam znaleźć drzewostan o zróżnicowanej strukturze, drzewa w odpowiednim wieku, bardzo dużo mikrosiedlisk, czyli takich miejsc na drzewach, w których rozwijają się kolejne organizmy. I takie miejsce, gdzie również gatunki puszczańskie, czyli gatunki reliktowe, gatunki, które mogą funkcjonować i bytować wyłącznie w starych ekosystemach, tam również występują.
0: Ostateczna decyzja o tym, ile z wytypowanych przez aktywistów terenów zyska status prawnie chroniony, należy teraz do urzędników ministerstwa. Wielka akcja inwentaryzacji dzikich lasów dobiegła końca, po tym jak w ubiegłym roku resort klimatu oficjalnie zwrócił się do środowisk przyrodniczych z prośbą o pomoc w ich zlokalizowaniu. I jeszcze jedna informacja. Dwa kąpieliska są dzisiaj nieczynne na północy Polski. Jak informuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w województwie pomorskim ze względu na zakwit sinic nie można się kąpać w Gdyni Śródmieściu. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli nadal obowiązuje na kąpielisku Kamp Drawa na jeziorze Żerdno. Tam wykryto bakterię E. coli. Poniedziałek przyniesie kontynuację fali upałów, ale też gwałtowne załamanie pogody pod koniec dnia. Początkowo zachmurzenie będzie małe, jednak po południu i wieczorem, zwłaszcza na południu województwa, chmur zacznie szybko przybywać i gdzieniegdzie rozwiną się niebezpieczne burze z przelotnym deszczem i możliwym gradem. W czasie nawałnic spadnie od 30 do nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach osiągnie do 80 km na godzinę. Zanim to nastąpi, temperatura wzrośnie do 38 stopni.
4: informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Kierowcy wciąż informują nas o wzmożonym ruchu w Wiśle. Chodzi o drogę numer 941. W centrum spodziewajcie się wciąż korków, głównie na pasach w stronę Ustronia. Mamy też utrudnienia w ruchu na jedynce w Tychach w rejonie zjazdu na ulicę Sikorskiego. Tam zgłoszona awaria samochodu ciężarowego. Zachowajmy ostrożność. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Utrudnienia w miejscach prac drogowych. I tak, drogowców mamy niezmiennie na autostradzie A1, kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobieszowicami. Tam prace drogowe i zwężenie. Drogowców mamy także na DK86 w Sosnowcu, jeszcze przed zjazdem na DK94. No i na jedynce w Czechowicach, Dziedzicach, tam trwa budowa nowego wiaduktu. Ruch w obydwu kierunkach odbywa się tylko jedną jezdnią. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 czerwca, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po ponad 100 latach jest nowy rekord najwyższej temperatury w Polsce. Bardzo duże zagrożenie pożarowe w 5 województwach. W serwisie także ranking polskich plaż. Jest nowy rekord temperatury w Polsce po ponad 100 latach. Poprzedni został przekroczony w Toruniu i w Słubicach.
6: W Toruniu zanotowano 40,3 stopnia Celsjusza, natomiast w Słubicach 45 stopnia Celsjusza. Oczywiście jeszcze dane będą podlegały sprawdzeniu i parametryzacji. Natomiast na tą chwilę 43 stopnie w Toruniu i 45 stopni w Słubicach.
5: Mówi nam rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasek. To więcej od rekordowego pomiaru z 1921 roku w Pruszkowie pod Opolem, który wyniósł 40,2 stopnia. Ekstremalnie wysoka temperatura zwiększa ryzyko pożaru w lasach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty dla części 5 województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, lubuskiego, opolskiego i świętokrzyskiego. Ale przez upały i przesuszoną ściółkę ryzyko dotyczy niemal całego kraju.
7: Niezależnie od tego, że właśnie na te kilkadziesiąt powiatów alert został wydany, ponownie ta sytuacja w lasach w całym kraju jest trudna. I musimy pamiętać o tym, żeby najlepiej w ogóle nie przebywać w lesie. Po pierwsze ze względów naszych zdrowotnych, po drugie, żeby nie narażać lasu na potencjalny pożar.
5: Mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk, a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i zasad bezpieczeństwa na terenach zielonych.
8: Przypominamy, aby w tym okresie nie rozpalać ognisk i nie korzystać z otwartego ognia w lasach i na terenach zielonych, nie pozostawiać odpadów ani innych materiałów łatwopalnych i zgłaszać wszelkie niepokojące sytuacje i pożary pod numery alarmowe.
5: Mówi Natalia Zapawa z katowickiej dyrekcji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji postawiło w stan gotowości Straż Pożarną i Policję. Jutro zostaną podpisane umowy na zakup 3 szwedzkich okrętów podwodnych dla polskiej marynarki wojennej. Nowe jednostki będą wyposażone w system, który pozwala na pozostawanie pod wodą przez wiele dni bez konieczności wynurzenia się, aby ładować akumulatory. To będzie wielki dzień dla marynarki wojennej, która dziś obchodzi swoje święto, mówi wicepremier i minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz.
9: Spotkamy się w Gdańsku i w Gdyni na polskim okręcie, żeby podpisać umowę wykonawczą o zakupie 3 okrętów podwodnych Gapfillera dla polskiej marynarki wojennej, tak żeby już w tym roku polscy marynarze, którzy utrzymali zdolności operowania na okrętach podwodnych, mogli się przygotowywać, kształcić się, szkolić do zawładnięcia nowymi okrętami podwodnymi.
5: Umowa zostanie podpisana na pokładzie fregaty ORP generał Tadeusz Kościuszko. Pierwszy szwedzki okręt podwodny trafi do Polski w 2030 roku. Świnoujście jest dla aktywnych, Mikoszewo dla szukających natury. Tak przynajmniej uważają internauci, którzy głosowali w rankingu polskich plaż. W Mikoszewie można znaleźć naprawdę dzikie plaże, zaś w samej Stegnie to bardziej zatłoczone, mówi zastępca wójta gminy Tomasz Gajewski.
10: Plaża Mikoszewska jest szczególna, dosyć mocno jest zanieczyszczona pozostałościami organicznymi, którą wyrzuca morze, jak również Wisła, ale to jest to naturalny urok tego miejsca. Jesteśmy w Mikoszewie, nie sposób ominąć parku rezerwatu Mewiałacha, park krajobrazowy nie w dalekiej odległości, jak również strefa ochronna. Piasek czyściutki, miękki.
5: Z kolei plaża w Świnoujście jest największa w Polsce. Jest tam miejsce na różne sportowe projekty. Na świnoujskiej plaży odbędą się m.in. Mistrzostwa Ratowników Wodnych i Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej. A ranking zorganizował magazyn Travelist.pl i Polska Organizacja Turystyczna.
11: Klimat.
5: Dobra jakość powietrza w województwach pomorskim i świętokrzyskim, a także miejscami na południu kraju, poza tym umiarkowana lub dostateczna. Prawie połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. Do końca dnia można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Trzeci najwyższy alert przed upałem obowiązuje niemal w całym kraju. Tylko na północy są to ostrzeżenia drugiego stopnia. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Słonecznie i bardzo gorąco, więcej chmur na zachodzie i tam mogą wystąpić już gwałtowne burze. Przed nami kolejna tropikalna noc z temperaturami powyżej 20 stopni.
11: Autopromocja.

0: zabierałeś, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem, a ja nie umiem powiedzieć ci.
1: Teraz mówię, że cię chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię.

0: Polska właśnie zapisała się na kartach historii meteorologii. Padł rekord ciepła, szczegóły już za chwilę. W informacjach także o Straży Granicznej, która apeluje, aby nie żartować o bombach w bagażu na lotnisku. Powiemy także o tym, że beskidzkie starolasy mają szansę na specjalną ochronę prawną.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Polska właśnie zapisała się na kartę historii meteorologii. Dziś w Słubicach odnotowano aż 40,5 stopnia Celsjusza, co stanowi nowy, absolutny rekord ciepła w naszym kraju, jak poinformowała rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. Ekstremalny upał panował również w Toruniu, gdzie słupki rtęci wskazały 40,3 stopnia. Obie te wartości biją dotychczasowy, ponad 100-letni rekord Polski, który od 29 lipca 1921 roku należał do Pruszkowa i wynosił 40,2 stopnia Celsjusza. IMGW zaznacza jednak, że są to na razie dane telemetryczne oraz operacyjne, dlatego Instytut czeka jeszcze na ich ostateczne, oficjalne zweryfikowanie przez stacje synoptyczne. Piekielna aura nie zamierza na razie odpuścić. Do poniedziałku do godziny 20 dla przeważającej części kraju obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałami. Prognoza IMGW wskazuje, że w najbliższym czasie temperatura w ciągu dnia może lokalnie wzrosnąć nawet do 42 stopni. A wytchnienia nie przyniosą też tropikalne noce, podczas których w Polsce termometry pokażą od 18 do 25 stopni. Straż Graniczna apeluje, aby nie żartować o bombach w bagażu czy innych niebezpiecznych przedmiotach przed lotem. Zaczęły się wakacje i w związku z tym wiele osób poleci na zagraniczny wypoczynek. Jak mówi porucznik Szymon Mościski, rzecznik prasowy śląskich pograniczników, na lotnisku nie ma miejsca na głupie żarty.
2: W ostatnim tygodniu mieliśmy kilka dni pod rząd przypadki, w których podróżni żartowali, że posiadają w bagażu granaty, karabiny, bomby i tym podobne przedmioty. W każdym z tych przypadków po pierwsze osoby zostały ukarane mandatem, a po drugie zamiast na wakacje wróciły do domu. Straż Graniczna każdorazowo reaguje stanowczo na tego typu zachowania.
0: W przypadku agresywnych czy niebezpiecznych zachowań, które są skutkiem upojenia alkoholowego, służby mają prawo usunąć taką osobę z samolotu, przypominają o tym także, lub też w ogóle nie wpuścić jej na pokład.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Beskidzkie starolasy mają szansę na specjalną ochronę prawną. Do Ministerstwa Klimatu i Środowiska trafiło ponad 200 projektów obszarów leśnych z całego kraju, które powinny zostać objęte szczególnym nadzorem. Najwięcej z nich, bo ponad 40 zgłoszeń, dotyczy właśnie rejonu Beskidów. To finał wielomiesięcznej pracy społeczników i przyrodników w terenie, którzy przygotowali dokładne opisy, mapy oraz dokumentację fotograficzną tych unikalnych miejsc. Samo pojęcie starolasu jest terminem umownym. Oznacza las, który osiągnął już taki etap dojrzałości, że zaczyna przypominać las naturalny o cechach lasu pierwotnego. Co dokładnie można w nim spotkać, to wyjaśnia specjalistka do spraw ochrony przyrody, Sylwia Bochenko.
3: Można tam znaleźć drzewostan o zróżnicowanej strukturze, drzewa w odpowiednim wieku, bardzo dużo mikrosiedlisk, czyli takich miejsc na drzewach, w których rozwijają się kolejne organizmy. I takie miejsce, gdzie również gatunki puszczańskie, czyli gatunki reliktowe, gatunki, które mogą funkcjonować i bytować wyłącznie w starych ekosystemach, tam również występują.
0: Ostateczna decyzja o tym, ile z wytypowanych przez aktywistów terenów zyska status prawnie chroniony, należy teraz do urzędników ministerstwa. Wielka akcja inwentaryzacji dzikich lasów dobiegła końca, potem jak w ubiegłym roku resort klimatu oficjalnie zwrócił się do środowisk przyrodniczych z prośbą o pomoc w ich zlokalizowaniu. I jeszcze jedna informacja. Dwa kąpieliska są dzisiaj nieczynne na północy Polski. Jak informuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w województwie pomorskim ze względu na zakwit sinic nie można się kąpać w Gdyni Śródmieściu. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli nadal obowiązuje na kąpielisku Kamp Drawa na jeziorze Żerdno. Tam wykryto bakterię E. coli. Poniedziałek przyniesie kontynuację fali upałów, ale też gwałtowne załamanie pogody pod koniec dnia. Początkowo zachmurzenie będzie małe, jednak po południu i wieczorem, zwłaszcza na południu województwa, chmur zacznie szybko przybywać i gdzieniegdzie rozwiną się niebezpieczne burze z przelotnym deszczem i możliwym gradem. W czasie nawałnic spadnie od 30 do nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach osiągnie do 80 km na godzinę. Zanim to nastąpi, temperatura wzrośnie do 38 stopni.
4: Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 28 czerwca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Uszkodzona nawierzchnia trasy ekspresowej Lublin-Warszawa, droga w kierunku stolicy, została zamknięta. Negocjacje w sprawie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce weszły w kolejny etap, informuje szef MON-u. Padł rekord, najwyższa temperatura w historii zarejestrowano w Słubicach. Zamknięta droga ekspresowa Lublin-Warszawa powodem uszkodzenie nawierzchni między Kurowem a Rykami w kierunku Warszawy. Służby zorganizowały objazdy na węźle Żyżyn, prowadzą drogami wojewódzkimi 824 i 839 do węzła Skrutki. Już ponad 300 awarii sieci kolejowej od rana odnotowały PKP Polskie Linie Kolejowe. Rekordowe upały doprowadziły do zrywania sieci trakcyjnej i odkształcania się szyn. Spółka PKP Intercity musiała odwołać kilka połączeń. Najgorsza sytuacja jest na linii ze stolicy do Gdańska.
5: Przejezdność przez wiele linii jest utrudniona, to szczególnie na linii Warszawa-Gdańsk, na linii Wrocław-Katowice w tej chwili oraz na linii Kołobrzeg-Poznań oraz Łódź-Warszawa. To na tych liniach ruch w tej chwili odbywa się często po jednym torze. Były takie godziny również, kiedy fragmenty linii były w ogóle wyłączone.
4: Jak dodaje rzecznik przewoźnika Michał Wrzosek, rekordowe temperatury powodują opóźnienia. O czasie dojeżdża do celu niewiele ponad połowa pociągów.
5: Opóźnionych jest ponad 40% pociągów. W naszym przypadku PKP Intercity ten odsetek jest trochę mniejszy, ale trzeba pamiętać, że pociągi PKP Intercity jeżdżą w długich relacjach przez całą Polskę. One są najbardziej narażone na opóźnienia. Takie opóźnienia, które my teraz notujemy, to są do 170-200 minut.
4: Do tej pory przewoźnik uruchomił zastępczą komunikację autobusową w 15 przypadkach. Poznań lub Wrocław mają największe szanse na przyjęcie dodatkowych amerykańskich żołnierzy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w naszym kraju weszły w kolejny etap. Obecnie nad Wisłą stacjonuje rotacyjnie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
6: W ciągu pół roku Amerykanie zakończą analizy dotyczące rozmieszczania wojsk w Europie. Pod koniec maja prezydent USA Donald Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że polski rząd pracuje nad wskazaniem i przygotowaniem lokalizacji dla amerykańskiej bazy oraz kwestiami finansowymi.
7: Duża część kosztów tej operacji oczywiście będzie po stronie polskiej. To jest dzisiaj dla nas najważniejsze zadanie.
6: Minister Obrony Narodowej dodaje, że Poznań i Wrocław są wysoko oceniane przez Amerykanów.
7: W Poznaniu jest wysunięte dowództwo 5. Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych. Na Dolnym Śląsku, w Świętoszowie oddaliśmy kolejną inwestycję polsko-amerykańską, bazę przeładunkową transportu kolejowego.
6: Utrzymanie jednego amerykańskiego żołnierza w Polsce kosztuje nasz budżet 15 tysięcy dolarów rocznie. Michał Makowski, Polskie Radio.
4: Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów temperatury. 40,5 stopnia odnotowano w Słubicach. Drugą najwyższą temperaturę zarejestrowano w Toruniu. IMGW czeka jeszcze na potwierdzenie tych danych.
8: Według danych operacyjnych i danych telemetrycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego na stacji w Toruniu padł rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza. Także rekord z 1921 roku, 29 lipca 40,2 stopnia Celsjusza Pruszków, województwo opolskie, właśnie przeszedł do historii.
4: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Na granicy z Polską najwyższy w historii odczyt temperatury zanotowały niemieckie służby meteorologiczne. 41,7 stopnia pokazały termometry w Koszen. Eksperci spodziewają się, że temperatury będą tam jeszcze wyższe.
9: Koszen leży nad Nysą Łużycką, niedaleko lubuskiego Gubina. To, że historyczny rekord temperatury padł właśnie na wschodnim krańcu kraju, świadczy o zmianie epicentrum upałów. W czwartek i piątek czerwcowe rekordy temperatur w Niemczech były bite na zachodzie, w Zabrücken przy francuskiej granicy. Wczoraj 41,5 stopnia zmierzono w Saksonii-Anhalt, landzie w środkowej części kraju. To był już nie tylko rekord czerwcowych odczytów, ale w ogóle najwyższa temperatura w historii pogodowych pomiarów. Dzisiaj najgoręcej jest na wschodzie, co oznacza, że front przewędrował w stronę Polski. Wieczorem spodziewane są burze i deszcze, które jednak mają przynieść tylko minimalne ochłodzenie w poniedziałek. Od wczoraj przybywa pożarów, choć większość z nich obejmuje nieduże tereny. Pogoda jednak utrudnia gaszenie, a dodatkowym problemem są niewybuchy. W Neustrelitz, w graniczącej z Polską Mecklenburgii Pomorzu Przednim, płonie las blisko poradzieckiego poligonu. Jeden z większych pożarów trawi pogranicze Saksonii i Brandenburgii, również graniczących z Polską. Adam Górczewski, Polskie Radio.
4: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Poniedziałek przeważnie słoneczny, tylko na północnym zachodzie i zachodzie więcej chmur. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i gwałtowne burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 28 do 32 stopni na Pomorzu Zachodnim i Zachodzie, na przeważającym obszarze kraju od 35 do 39.
10: Zapraszamy

Cicho, w spokoju mam dobre maniery. Przed wyjściem myślę, o czym ty możesz śnić. Co cię dręczy w snach, co sprawia, że chce ci się. Krzesło i drzwi i lampa mówią rzeczy niesłychane. Uśmiecham się do siebie,

Co jeśli mnie omami? Hu-hu. A w tobie wszystko się wypali. Hu-hu. Co jeśli tylko bawię się, a ty zaraz w myślach już poślubisz mnie.

że przetrwam to bez złych zdarzeń. Piszę tylko białe scenariusze, nawet nie zauważyłam, gdy sprzedałam. I nagle szybki zwrot akcji, weszło się bez kolacji. Powrotny bilet na stole, a ja myślałam, że on w jedną stronę. Nie zrozumiałam przekazu, tylko sparzyłam się.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez trend,

0: Obawiam się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: Jest 19. Podpisanie umowy ze Szwecją na 3 okręty podwodne będzie miało miejsce jutro w Gdyni. Zmienia się organizacja komunikacji miejskiej w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o nowym rekordzie ciepła w Polsce po ponad 100 latach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Szefowie rządów Polski i Szwecji spotkają się jutro w Gdyni na międzyrządowych konsultacjach. Punktem kulminacyjnym rozmów będzie podpisanie wyczekiwanego przez marynarkę wojenną od wielu lat kontraktu na dostawę 3 okrętów podwodnych. Umowa to finał decyzji polskiego rządu jeszcze z ubiegłego roku, gdy kierownictwo MON ogłosiło, że to szwedzki Saab zostanie zaangażowany w program Orca, czyli nowe okręty podwodne dla polskich marynarzy. Kontrakt wart około 20 miliardów złotych zostanie podpisane na pokładzie fregaty ORP Kościuszko i pozwoli na pozyskanie nowoczesnych jednostek podwodnych A-26. Pierwszy okręt trafi do marynarki wojennej w 2030 roku. Do tego czasu Szwedzi

0: dostarczą tak zwany gap filler, czyli starszą jednostkę do szkolenia przyszłych załóg podwodniaków. Wraz z zakończeniem roku szkolnego zmienia się organizacja komunikacji miejskiej w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pojazdy z logo Zarządu Transportu Metropolitalnego kursują od tego weekendu według wakacyjnych rozkładów.
1: Będą one ważne do 31 sierpnia. W tym czasie dostosowujemy ruch do zmieniających się potrzeb podróżnych. Na liniach, których głównym zadaniem jest obsługa placówek edukacyjnych, liczba połączeń zostanie ograniczona. Na innych trasach, które wiodą na przykład do miejsc rekreacji, do kąpielisk, zwiększamy ofertę.
0: Tłumaczył rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: 40,5 stopnia w Słubicach oraz 40,3 stopnia w Toruniu to nowy rekord temperatury w Polsce po ponad 100 latach. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek przekazała, że jeśli ta wartość zostanie potwierdzona, będzie to najwyższa temperatura odnotowana w historii pomiarów meteorologicznych w naszym kraju.
3: Według danych operacyjnych i danych telemetrycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego na stacji w Toruniu padł rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza. Także rekord z 1921 roku, 29 lipca 40,2 stopnia Celsjusza Pruszków, województwo opolskie, właśnie przeszedł do historii.
0: IMGW przypomina, że nad Polską nadal utrzymuje się bardzo gorąca masa powietrza. W wielu regionach obowiązują ostrzeżenia przed upałem najwyższego, trzeciego stopnia. A w godzinach wieczornych prognozowane są miejscami gwałtowne burze z nawalnymi opadami deszczu, bardzo silnym wiatrem oraz gradem. A przy tak wysokiej temperaturze ochłodą mogą być lody. Jakie wybrać, aby faktycznie się schłodzić? Małgorzata Słoma-Krześlak, dietetyczka ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, radzi, aby zwrócić uwagę zarówno na skład, jak i ilość lodów.
4: Tak jak zastanawiamy się, co opłaca się kupić, tak samo musimy zastanowić się, na co opłaca się zainwestować te kalorie. Więc jeżeli nie mamy jakichś wypasionych lodów rzemieślniczych, smak jeden, jedyny, niepowtarzalny, a po prostu mamy na przykład pójście do jakiegoś popularnego sklepu, tam wybrać sobie jakiegoś loda, no bo chcemy się schłodzić, to raczej szukałabym propozycji do 100 kilokalorii.
0: Rocznie przeciętny Polak zjada 5 kg lodów, z czego większość właśnie w trakcie wakacji. Nadchodząca noc będzie wyjątkowo gorąca i w większości bezchmurna i z jedynie lokalnym małym zachmurzeniem. Słupki rtęci nie spadną poniżej 20 stopni w większości regionu. Wiatr zapowiada się słaby i zmienny, wiejący przeważnie z kierunków południowych, co utrzyma napływ gorącego powietrza.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 czerwca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Problemy na kolei, uszkodzona nawierzchnia ekspresówki czy pasa startowego, ekstremalna temperatura daje się we znaki. Prezydent proponuje, by 28 czerwca był dniem działaczy opozycji antykomunistycznej. Czesi kolejny rok z rzędu wybierają Polskę na wakacje. Padł nowy rekord ciepła w Polsce. W Słubicach, w województwie lubuskim, temperatura wyniosła 40,5 stopnia. Ekstremalne temperatury dają się we znaki m.in. pasażerom pociągów.
6: To jest rekordowa fala upałów, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
3: Na stacji w Toruniu padł rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza. Także rekord z 1921 roku Pruszków, województwo opolskie, właśnie przeszedł do historii.
6: Mieszkańcy Torunia do rekordu podchodzą z dystansem.
7: Mamy za darmo Majorkę, o, tak
8: teraz
7: bym powiedziała.
8: Trzeba do nas przyjeżdżać na wakacje.
6: Powodów do śmiechu nie miało jednak wielu podróżujących pociągami. Upał spowodował awarię torów i sieci trakcyjnej, mówi Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK.
9: Czy to jest problem z torami, czy to awaria sieci trakcyjnej, wszystkiemu winne są te bardzo wysokie temperatury, te upały.
6: Wszystkie trasy kolejowe w Warszawie i okolicach są już przejezdne. Jednak awarie spowodowały przestoje pociągów, dlatego niektóre składy nadal są opóźnione. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
5: Przez upał zamknięty został jeden z pasów startowych na warszawskim lotnisku Chopina. Pojawiły się na nim pęknięcia.
10: W czasie rutynowej kontroli służby operacyjne lotniska Chopina odkryły drobne spękania na jednej z dróg startowych. W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo operacji lotniczych, musiały być wstrzymane operacje. Na tej drodze startowej cały czas funkcjonuje druga droga startowa. Według najnowszych informacji naprawa tej zamkniętej drogi startowej będzie miała miejsce dziś w nocy.
5: Mówi rzecznik Polskich Portów Lotniczych Piotr Rudzki. Możliwe są niewielkie opóźnienia lotów na stołecznym lotnisku. Do odwołania zamknięta jest trasa ekspresowa Lublin-Warszawa. To przez uszkodzoną nawierzchnię między węzłami Żyżyn-Skrutki na Lubelszczyźnie w kierunku stolicy, informują policja i służby drogowe. Przyczyną ma być garb, który utworzył się na fragmencie drogi ekspresowej w rejonie miejscowości Żerć. Według drogowców w kolejnych godzinach mógłby się powiększyć. Kierowcy jadący od strony Lublina kierowani są przez węzeł Żyżyn na drogi wojewódzkie. Prezydent chce, by 28 czerwca był dniem działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Karol Nawrocki poinformował o tym podczas obchodów 70. rocznicy poznańskiego czerwca 56. Dodał, że liczy na poparcie rządu.
11: Wierzę, że w tej dacie zamkniemy wszystkie polskie miesiące i poznański czerwiec roku 56 i marzec roku 68 i grudnie roku 1970. Tym, którzy strajkowali w czerwcu 76 roku i głęboko wierzę, że ten dzień w polskim kalendarzu historycznym będzie momentem pewnego kompromisu w polskim parlamencie.
5: Pielęgnowanie wolności, niepodległości i tradycji jest naszym moralnym, patriotycznym, ludzkim obowiązkiem. Obecnie znowu walczy się z genem wolności, bo neoimperializm rosyjski atakuje, mówił z kolei szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podczas obchodów rocznicy czerwca 56. Poznańskie protesty 70 lat temu zostały krwawo spacyfikowane przez wojsko, milicję i funkcjonariuszy UB, a przeciw robotnikom władza wysłała czołgi i ponad 10 tysięcy żołnierzy. Zginęło prawie 60 osób, ponad 650 zostało rannych. Polska będzie w te wakacje dla Czechów jednym z głównych kierunków wyjazdów. Trend ten utrzymuje się od kilku lat, a liczba Czechów wybierających się na urlop do naszego kraju systematycznie rośnie.
12: Dyrektor praskiego Biura Polskiej Organizacji Turystycznej Paweł Trojan powiedział, że w ubiegłym roku Polskę odwiedziło ponad 480 tysięcy Czechów. Zaznaczył, że statystyki obejmują jedynie gości nocujących w większych hotelach, dlatego rzeczywista liczba czeskich turystów była wyższa. W tym roku działania promocyjne Polskiej Organizacji Turystycznej koncentrują się na wschodniej części kraju.
13: Zachodnia Polska, przede wszystkim Dolny Śląsk, Zachodniopomorskie, Pomorskie, Wielkopolska już są bardziej znane dla Czechów. Jest grupa Czechów bardziej konserwatywnych, którzy chętnie wracają na to samo miejsce co roku, ale jest też duża grupa czeskich turystów, którzy chcą co roku zobaczyć inne miejsca. Tu nam się włącza właśnie wschodnia Polska, czyli Warmia, Mazury, Podlasie, Podkarpacie, Lublin i Lubelskie.
12: Zdaniem Pawła Trojana zainteresowanie wyjazdami mogą zwiększyć nowe połączenia lotnicze między Słowacką, Bratysławą, a Gdańskim i Warszawą, z których korzystają także Czesi. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
5: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Poniedziałek będzie przeważnie słoneczny, tylko na północnym zachodzie i zachodzie więcej chmur. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i gwałtowne burze lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 28 do 32 stopni na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej, na przeważającym obszarze kraju od 35 do 39.
14: Autopromocja.
15: Halo, słyszę.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: Jest 21. Czad latem równie groźny co zimą, już ponad 500 strażackich interwencji w ten weekend. Padł nowy rekord ciepła, odnotowano ponad 40 stopni. Zmienia się organizacja komunikacji miejskiej w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Ponad 500 strażackich interwencji od wczoraj, od południa, związanych z ulatniającym się czadem w województwie śląskim. Dziś od rana było ich niemal 240. Strażacy ostrzegają, że tlenek węgla stanowi poważne zagrożenie również podczas letnich upałów, a nie tylko zimą. Szacuje się, że nawet od 10 do 20% wszystkich zatruć ma miejsce poza sezonem grzewczym, ponieważ przez cały rok korzystamy z gazowych piecyków do podgrzewania wody. Latem pod wpływem wysokiej temperatury i silnego nasłonecznienia przewody kominowe nad dachami mocno się nagrzewają, co prowadzi do powstawania tak zwanej poduszki powietrznej. Blokuje ona prawidłowy odpływ spalin i sprawia, że komin wpycha trujące związki z powrotem do pomieszczeń. Ponieważ tlenek węgla jest niewidoczny i bezwonne, służby apelują o instalowanie certyfikowanych czujek, które realnie mogą uratować komuś życie. Padł nowy rekord ciepła w Polsce. W Słubicach, w województwie lubuskim, temperatura wyniosła dziś 40,5 stopnia. Upały dały się we znaki m.in. pasażerom pociągów.
2: To jest rekordowa fala upałów, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
3: Na stacji w Toruniu padł rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza. Także rekord z 1921 roku Pruszków województwo opolskie właśnie przeszedł do historii.
2: Mieszkańcy Torunia do rekordu podchodzą z dystansem.
4: Mamy za darmo Majorkę, o, tak
5: teraz
4: bym powiedziała.
5: Do nas przyjeżdżać na wakacje.
2: Powodów do śmiechu nie miało jednak wielu podróżujących pociągami. Upał spowodował awarię torów i sieci trakcyjnej, mówi Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK.
6: Czy to jest problem z torami, czy to awaria sieci trakcyjnej, wszystkiemu winne są te bardzo wysokie temperatury, te upały.
2: Wszystkie trasy kolejowe w Warszawie i okolicach są już przejezdne. Jednak awarie spowodowały przestoje pociągów, dlatego niektóre składy nadal są opóźnione.
0: A informacje te zebrał Arkadiusz Augustyniak.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Władze Rudy Śląskiej wspólnie z przedstawicielami lokalnych spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządcami nieruchomości skierowały kolejny apel do ministra energii w sprawie drastycznych cen ciepła. Minął już rok od zakończenia wsparcia dla przedsiębiorstwa ogrzewającego blisko 70 tysięcy mieszkańców za pośrednictwem elektrociepłowni Mikołaj. Jak przypominają władze miasta, w Rudzie Śląskiej z rządowego bonu ciepłowniczego skorzystało ponad 3 tysiące gospodarstw domowych. Łączna kwota tego wsparcia przekroczyła 5 milionów złotych, co jest wynikiem ponad 10-krotnie wyższym niż w sąsiednich miastach regionu i ma stanowić dowód na to, że koszt ciepła są tutaj rażąco i nieproporcjonalnie zawyżone. Wysokie stawki uderzają nie tylko w domowe budżety, ale też w finanse miasta zmuszonego do opłacania ogrzewania szkół czy przedszkoli. Autorzy apelu liczą na ponowną weryfikację cen przez resort i wprowadzenie nowych mechanizmów regulacyjnych, które przyniosą obniżkę i zrównają opłaty Rudzian z kosztami ponoszonymi przez mieszkańców innych gmin w regionie. Wraz z zakończeniem roku szkolnego zmienia się organizacja komunikacji miejskiej w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pojazdy z logo Zarządu Transportu Metropolitalnego kursują od tego weekendu według wakacji.

0: atrakcyjnych rozkładów jazdy. Jest sporo miejsc, do których ułatwiony jest dojazd komunikacją miejską, mówi rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek.
1: Jest m.in. basen miejski Mosir w Piekarach Śląskich. Tutaj mówimy o zmianach na linii 164 i 264. Zalew Sosina w Jaworznie, linia 220. Jezioro Czechowice w Gliwicach, linia 650. Czy też plaża miejska w Będzinie, tutaj mowa o linii 916.
0: Wszystkie szczegóły i aktualne rozkłady jazdy są oczywiście dostępne na stronie transportgzm.pl. Przed nami przeważnie bezchmurna, ale bardzo duszna i gorąca noc. Temperatura minimalna wahać się będzie od 20 do 23 stopni. Słaby wiatr z przewagą kierunków południowych nie przyniesie nam ochłodzenia.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 28 czerwca. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Uratował dwójkę dzieci, sam utonął. Tragiczny wypadek wydarzył się w Międzywodziu. Upały paraliżują ruch na kolei, część pociągów odwołana. Problemy też na stołecznym lotnisku i na ekspresówce S-17. Prezydent Ukrainy złożył w parlamencie projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami bohaterów. Tragedia w Międzywodziu w województwie zachodniopomorskim. Utonął 42-latek, ratując dwoje dzieci. Jak podają policjanci, mężczyzna zauważył, że jego dzieci niebezpiecznie oddalają się od brzegu, więc ruszył za nimi, by je ściągnąć w bezpieczne miejsce. Dzieciom nic poważnego się nie stało. Niestety podczas powrotu mężczyzna znalazł się pod wodą. Mimo szybkiej reakcji służb nie udało się uratować 42-latka. PKP Intercity odwołuje część pociągów i organizuje zastępcze autobusy dla niektórych połączeń z powodu awarii sieci trakcyjnej wywołanych wysokimi temperaturami. Najwięcej opóźnień jest na trasach Łódź-Warszawa, Gdańsk-Warszawa, Wrocław-Katowice i Kołobrzeg-Piła-Poznań. Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK mówi, że infrastruktura przegrywa walkę z upałem.
3: Czy to jest problem z torami, czy ta awaria sieci trakcyjnej. Wszystkiemu winne są te bardzo wysokie temperatury, te upały niebotyczne, których dawno w Polsce takich temperatur wysokich nie było. My jako polskie linie kolejowe, jako zarządca infrastruktury doskonale wiedzieliśmy, że te temperatury nadchodzą, aczkolwiek w żaden sposób nie można było zapobiec temu, co będzie się działo.
2: Podróżnym czekającym na pociąg Bartosz Pietrzykowski zaleca korzystanie z aplikacji Portal Pasażera. Informacje są tam na bieżąco aktualizowane. Przez upał zamknięty został jeden z pasów startowych na warszawskim lotnisku Chopina. Pojawiły się na nim pęknięcia. Możliwe są niewielkie opóźnienia rejsów. Służby mają naprawiać pas nocą. Uszkodzenie nawierzchni przyczyną zamknięcia drogi ekspresowej S-17 Lublin-Warszawa między Kurowem a Rekami w kierunku Warszawy. Jak mówi rzecznik Lubelskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Minkiewicz, pojawiła się nierówność zagrażająca bezpieczeństwu.
4: Z tego powodu wyłączyliśmy z ruchu jezdnię w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Żyżyn i Skrutki, to jest około 7 km. Kierowcy mogą korzystać z objazdu starą drogą krajową nr 17 przez drogi wojewódzkie nr 824 i 839. Na miejscu prowadzimy działania mające na celu ustalenie przyczyny powstania nierówności. Po ich zakończeniu podjęte zostaną niezbędne prace naprawcze.
2: Jak dodaje Łukasz Minkiewicz, odcinek ten jest objęty gwarancją udzieloną przez wykonawcę drogi. Dziś w Słubicach padł nowy rekord ciepła. W historii pomiarów termometry pokazały 40,5 stopnia Celsjusza. Upały stopniowo ustępują, ale jutro ma być jeszcze gorąco. Mieszkańcy Łodzi w większości szukają ochłody w cieniu parków i nad wodą.
5: Gdzie można się w Łodzi schronić przed gorącem według Was?
6: No to tutaj właśnie w cieniu gdzieś albo w domu.
7: W domu to nie jest najlepsza opcja, bo jednak w domach też jest teraz gorąco.
5: A na przykład takie miejsca, żeby się pokąpać, według Was?
7: No do Arturówka też można pójść.
6: No jest akwapark Fala.
5: Jutro będzie jeszcze gorzej. Jakie ma Pani sposoby na to, żeby się schłodzić?
8: Absolutnie żadne, bo pracuję cały dzień, ale w klimatyzowanym chociaż.
2: Z mieszkańcami Łodzi rozmawiał Adam Łużeński. Wołodymyr Zełenski chce, by Ukraina miała swój panteon bohaterów. Prezydent podczas Dnia Konstytucji mówił, że Panteon ma upamiętniać wszystkich bohaterów, którzy walczyli o wolną Ukrainę w różnych stuleciach. Złożyłem w parlamencie projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami bohaterów, którzy w różnych stuleciach zainspirowali Ukrainę do bycia zawsze zjednoczoną i na zawsze wpisaną w naszą historię. Nikt nie będzie nam mówił, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować.
9: Nie będzie nakazywać nam, jak żyć, jak mówić, kogo nam lubić, komu być wdzięcznymi i jakich героїв шанувати.
2: Prezydent Zełenski ogłosił też budowę w Kijowie pomnika Iwana Mazepy. To jeden z hetmanów kozackich, żyjących na przełomie XVII i XVIII wieku na terenie ówczesnej Rzeczpospolitej obojga narodów.
10: Klimat.
2: Jakość powietrza w większej części kraju jest umiarkowana lub dobra. W Ciechocinku, Legionowie, Piastowie i Krzyżówce w Wielkopolsce dostateczna. Ponad 21% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Zagrożenie przed pożarami w lasach znów wysokie w całym kraju. Jedynie w części województw zachodniopomorskiego i śląskiego jest ono średnie. To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sport. Dariusz Urbanowicz.
12: W Gliwicach istne szaleństwo, ale zanim raport z Ligi Narodów, to jeszcze raport z Twittera, obecnie X-a. Fabrizio Romano, publikujący tam, że wiarygodne informacje transferowe, ogłosił, że Robert Lewandowski na początku tygodnia podpisze kontrakt z Chicago Fire. Polski napastnik wizytował klub z wiecznego miasta 2 tygodnie temu. Mimo 28 milionów followersów i powszechnego uznania branży piłkarskiej, wciąż jest to informacja nieoficjalna. Zarobki Lewego? Takie pytania się od razu pojawiają. Wszystko wskazuje, że to będzie znacznie powyżej średniej krajowej. A teraz już Polska-Argentyna na zakończenie ostatni mecz gliwickiego turnieju Ligi Narodów. Uwaga, uwaga, po pierwszym secie to Argentyńczycy prowadzą 1-0, ale nasi nie sprzedali tanio skóry. Ten set skończył się wynikiem, uwaga, 50-48. A na mundialu właśnie zaczął się pierwszy mecz fazy pucharowej, jak mawiają w Ameryce playoff. Przegrywający odpada. Po 6 minutach gry Republika Południowej Afryki remisuje z Kanadą 0-0. Wielki sukces polskiego pięcioboisty Łukasza Gutkowskiego, który zajął 3. miejsce w Pucharze Świata w Budapeszcie. Małgorzata Karbownik była 11. Pięciobój nieco się zmienił, nie ma już jazdy konnej, jest za to ludzki bieg przez przeszkody. Polskie osady wioślarskie. Poza podium Pucharu Świata w Lucernie męska 8 finiszowała na 6 miejscu, tak samo jak żeńska 4 podwójna. Najlepiej spisały się Julia Rogiewicz i Wiktoria Kalinowska, które zajęły 5 miejsce. Niespodzianka na Mistrzostwach Polski w kolarstwie szosowym, w koszulce z biało-czerwoną banderą przez najbliższy rok będzie jeździł Kacper Maciejuk.
13: Stosowałem też wcześniej takie treningi cieplne, tak zwane heat training, delikatnie się przygotowując, czyli w ciepłe dni ubierałem się ciepło po prostu, a na szczęście miałem tak zwany dzień konia, w którym nie przeszkadzał mi aż tak ten upał. Dużo się schładzałem, dużo piłem, było to bardzo ważne na wyścigu dzisiaj właśnie, ten lód, żeby był cały czas pod dostatkiem, gdzieś tam na ten kark czy na klatkę, żeby to schładzało temperaturę ciała.
12: A na czym polega niespodzianka? Na tym, że Kacper Maciejuk jeździ w polskiej grupie kontynentalnej Woster Team. Skrajne upały, jak słychać, nie przeszkodziły mu w zdobyciu złotego medalu ze startu wspólnego, a brat Kacpra Maciejuka, Łukasz, ściga się w Proturze w barwach grupy Movistar.
2: Noc bezchmurna na południowym wschodzie. W innych regionach może się chmurzyć i miejscami popada deszcz. Niewykluczone są też burze, lokalnie z gradem. Noc ciepła, będzie od 19 do 23 stopni. Chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, około 17.
11: Ogłoszenie społeczne.

twoja córka. Okażą się tacy jak oni. To co ty zrobisz?

a ty dalej swoje. Idioto, to odchłań.

zabisz, idiota. Co ty teraz zrobisz?

pomyślałem, że są tacy jak oni.

Będę życzył ci dobranoc. Będę życzył ci wspaniałych snów. O niegroźnej utopii.

0: Jest 22. Po ponad 100 latach padł rekord wysokości temperatury w Polsce. Jutro kolejny dzień z ekstremalną pogodą. Lekarze apelują o odpowiednie nawadnianie się. Jeden z pasów startowych na warszawskim lotnisku imienia Fryderyka Chopina został zamknięty. W informacjach zajrzymy także do Gliwicy, gdzie polscy siatkarze mierzą się z Argentyną w Lidze Narodów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Jest nowy rekord temperatury w Polsce. Po ponad 100 latach w Toruniu odnotowano w niedzielę 40,3 stopnia, w Słubicach jeszcze więcej, 40,5 stopnia. To więcej od rekordowego pomiaru z 1921 roku w Pruszkowie w obecnym województwie opolskim, który wyniósł wtedy 40,2 stopnia. A przed nami kolejny dzień z bardzo wysoką temperaturą. W województwie śląskim mamy zobaczyć na termometrach nawet do 38 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadal wydaje ostrzeżenia najwyższego 3 stopnia przed upałami, a lekarze apelują, żeby takiej pogody nie lekceważyć. Doktor Aleksandra Szymańska, zastępca ordynatora oddziału chorób wewnętrznych w Szpitalu Miejskim w Gliwicach, przypomina, aby pić od 2 do 3 litrów wody, unikać alkoholu, ale też jeść mimo ewentualnego braku apetytu.
2: Należy jednak dostarczać sobie kalorie. Można sobie radzić w ten sposób, żeby na przykład jeść zupy, przy okazji właśnie móc nawodnić organizm. Można dietę wzbogacić w owoce i warzywa, zwłaszcza te, które zawierają duże ilości wody, czyli z owoców na przykład melon lub arbuz, a z warzyw ogórki.
0: Osobami najbardziej narażonymi na przegrzanie są seniorzy i małe dzieci. Jeden z pasów startowych na warszawskim lotnisku imienia Fryderyka Chopina został zamknięty. Powodem są pęknięcia, które się na nim pojawiły, mówi rzecznik Polskich Portów Lotniczych Piotr Rudzki.
3: W czasie rutynowej kontroli służby operacyjne lotniska Chopina odkryły drobne spękania na jednej z dróg startowych. W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo operacji lotniczych, musiały być wstrzymane operacje. Na tej drodze startowej cały czas funkcjonuje druga droga startowa. Według najnowszych informacji, które uzyskałem,

0: Naprawa tej zamkniętej drogi startowej będzie miała miejsce dziś w nocy.
1: Piotr Rudzki poinformował, że możliwe są niewielkie opóźnienia lotów. Dodał jednak, że znajdujemy się w szczycie sezonu i opóźnienia mogą wynikać z wielu czynników.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Koniec opłat za wspólne miejsca dla dzieci i ich opiekunów w samolotach. Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej wypracowali tymczasowe porozumienie w sprawie rewizji przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych. Do tej pory, zwłaszcza w tanich liniach lotniczych, konieczne było wykupienie miejsc obok siebie. Zarówno Unia Europejska, jak i krajowe organy regulacyjne zarzucały tanim liniom lotniczym, że celowo rozdzielają rodziny, aby zarabiać na płatnym wyborze miejsc. Parlament Europejski planuje głosowanie nad porozumieniem podczas lipcowej sesji plenarnej. Tymczasem jeden z przewoźników już zmienił swoje wewnętrzne regulacje. Ryanair w ten weekend wprowadził bezpłatną możliwość siedzenia rodziny obok siebie. Jednak podróżni o przydzielonych miejscach dowiedzą się dopiero po odprawie i prawdopodobnie będą kierowani do tylnych rzędów. Jak przypomina Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport, podróżujące z małymi dziećmi od dawna mogą liczyć na inne udogodnienia.
3: Linie lotnicze oferują pewne udogodnienia dla rodzin podróżujących z dziećmi. Między innymi jest to pewna priorytetyzacja w kolejkach do stanowisk odprawy biletowo-bagażowej, czy też do kontroli bezpieczeństwa. Także linie lotnicze oferują w cenie biletu możliwość przewozu na przykład wózka.
1: W przypadku małych dzieci na pokład możemy także zabrać mleko lub inne płynne posiłki bez limitu 100 ml. A na koniec jeszcze rzut okiem na boisko w Gliwicach, gdzie polscy siatkarze mierzą się z Argentyną w Lidze Narodów. Pierwszy set tego meczu przejdzie do historii światowej siatkówki. Walka była bowiem zacięta i po nieco ponad godzinie zakończyła się wynikiem aż 50 do 48 dla Argentyny. W drugim secie wygrali jednak Polacy 26 do 24. Teraz trwa końcówka trzeciego seta, a w nim wynik na razie 24 do 19 dla Polaków. Polacy w tej chwili serwują. No i trwa, miejmy nadzieję, ta ostatnia akcja. I tak, 25 punkt dla Polski, drugi set dla Polaków. Trzymamy kciuki za dalszą walkę. Najbliższa doba przyniesie nam afrykańskie upały i gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Noc będzie bezchmurna i niezwykle ciepła, z temperaturą minimalną od 20 do 23 stopni. W poniedziałek od rana zachmurzenie będzie małe, a termometry w ciągu dnia ponownie pokażą ekstremalne 38 stopni. Dopiero po południu i wieczorem, głównie na południu regionu, aura się popsuje, wzrośnie zachmurzenie, spadnie przelotny deszcz, a miejscami pojawią się burze z gradem, podczas których porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km na godzinę.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 28 dzień czerwca. Minęła 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Lewy bliski transferu do Chicago Fire ma podpisać kontrakt w ciągu 24 godzin. Prezydent na uroczystościach poznańskiego czerwca w 70. rocznicę wydarzeń. Pod Warszawą zaginął uczestnik wyścigu rowerowego. Trwają poszukiwania. Transfer Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire przesądzony, informuje agencja DPA. Reprezentant Polski oraz klub MLS mieli uzgodnić dwuletni kontrakt. Dokumenty mają być podpisane w ciągu 24 godzin. Według Sky i The Athletic Lewandowski ma wkrótce przejść badania lekarskie. DPA podaje, że piłkarz mógłby rozegrać swój pierwszy mecz już 16 lipca. Kontrakt kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski z klubem z Barcelony wygasa z końcem czerwca. Chylę czoła przed Wami, bohaterowie poznańskiego czerwca 56, mówił w Poznaniu prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów 70. rocznicy tamtych wydarzeń. Podkreślał, że mimo podłoża ekonomicznego były to protesty w obronie godności i wolności Polski.
5: Po 11 latach od kolejnej okupacji Rzeczpospolitej Polskiej z Poznania przyszedł, drodzy Państwo, jasny sygnał, że dumny naród polski nosi w sobie przywiązanie do godności, wolności i suwerenności.
4: Po raz pierwszy w PRL-u robotnicy zorganizowali wówczas strajk generalny i wyszli na ulicę, demonstrując niezadowolenie i sprzeciw wobec sytuacji w kraju. Do strajkujących z zakładów Cegielskiego, wówczas zakładów Stalina, dołączyli robotnicy z innych fabryk i mieszkańcy miasta. Protesty zostały krwawo spacyfikowane. W ulicznych walkach zginęło prawie 60 osób, ponad 650 zostało rannych. 71-letni rowerzysta zaginął podczas Poland Bike Marathon w Markach pod Warszawą. Trwają poszukiwania, mówi dyrektor wyścigu Grzegorz Weiss.
6: Działania są prowadzone od momentu zakończenia wyścigu kłada ratowniczego, który z ostatnim zawodnikiem jedzie i kończy wyścig. Nie mieliśmy odbicia chipów tak zwanych, czyli pomiaru czasu na mecie pana Kazimierza. Postanowiliśmy go niezwłocznie szybko szukać, więc pojechały nasze kłady, pojechał ratowniczy, jeszcze raz medyczny pojechał na trasę. Nie możemy go kompletnie nigdzie namierzać, pomagają tu nam wszyscy przyjaciele, cała społeczność polarska, policja, OSP marki, nie tylko, straże leśne zaczynają tu przyjeżdżać, więc poszukamy pana Kazimierza.
4: W akcję zaangażowanych jest prawie 100 osób. Nigdy wcześniej w Polsce nie zanotowano tak wysokiej temperatury. 40,5 stopnia w Słubicach, w Toruniu było 40,3 stopnia. Co na to, Torunianie?
7: No cóż, taki mamy klimat, co poradzić. Trzeba się jakoś dostosować i przeżyć to wszystko. Z rodziną pojechaliśmy nad morze i właśnie teraz wróciliśmy, a mamy też to szczęście, że akurat w mieszkaniu mamy klimatyzację. Także czy to jest rekord do dumy? Niekoniecznie. Medal ma zawsze dwie strony.
8: W Toruniu padł rekord ciepła.
9: Mamy za darmo Majorkę, o, tak
10: teraz
9: bym powiedziała.
10: Trzeba do nas przyjeżdżać na wakacje, a nie za granicę.
9: Bo dużo narzekamy, że jest zimno.
10: Także cieszmy się tym słońcem teraz.
11: Mi tam, wie pan, nie przeszkadza. Ja tam lubię akurat ciepło. Na budowie bym nie chciał pracować, ale dla ludzi starszych to jest na pewno gorzej. Ale ludzie wyjechali, nie? Za miasto przeważnie. Jest turystów dużo mniej. Nie jest źle. Co jakiś czas musi padać taka rekordowa temperatura.
4: Ostatni raz tak gorąco było w Toruniu w 1959 roku, kiedy termometry pokazały 38,2 stopnia. Kolejny dzień z rekordem ciepła w Czechach. Po raz pierwszy w historii pomiarów temperatura u naszych południowych sąsiadów przekroczyła 41 stopni.
12: W Doksanach termometry pokazały dziś po południu 41,9 stopnia. To o 1 stopień więcej niż wczoraj, kiedy w tej samej miejscowości na północnym zachodzie Czech po 14 latach padł nowy krajowy rekord temperatury. Według synoptyków największe upały utrzymają się jeszcze jutro na Morawach i Śląsku, gdzie będzie obowiązywało ostrzeżenie meteorologiczne najwyższego 3 stopnia. Do Czech właściwych od zachodu wkroczy chłodny front atmosferyczny, przynoszący przelotne opady deszczu i burze. Ochłodzenie będzie jednak nieznaczne. W poniedziałek temperatura w Pradze ma przekroczyć w najcieplejszym momencie dnia 33 stopnie. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
4: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: W pogodzie idą zmiany. Jutro co prawda wciąż będzie upalnie, szczególnie w centrum i na wschodzie, ale prawie wszędzie możliwe burze lokalnie z gradem i mogą być one gwałtowne. Temperatura maksymalna w poniedziałek od 28 do 32 stopni na północnym zachodzie i zachodzie do 35-39 na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej na wybrzeżu około 22.
13: Autopromocja.

Lubię płakać, gdy dół i chcę twoich ust, chcę wyczyścić brud, który schowałem w sercu, ale chcę też być twój. To nie jest już głód, to nie jest już ból, kiedy mówisz, no chodź tu.

0: Jest 22. Po ponad 100 latach padł rekord wysokości temperatury w Polsce. Jutro kolejny dzień z ekstremalną pogodą. Lekarze apelują o odpowiednie nawadnianie się. Jeden z pasów startowych na warszawskim lotnisku imienia Fryderyka Chopina został zamknięty. W informacjach zajrzymy także do Gliwicy, gdzie polscy siatkarze mierzą się z Argentyną w Lidze Narodów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Jest nowy rekord temperatury w Polsce. Po ponad 100 latach w Toruniu odnotowano w niedzielę 40,3 stopnia. W Słubicach jeszcze więcej, 40,5 stopnia. To więcej od rekordowego pomiaru z 1921 roku w Pruszkowie w obecnym województwie opolskim, który wyniósł wtedy 40,2 stopnia. A przed nami kolejny dzień z bardzo wysoką temperaturą. W województwie śląskim mamy zobaczyć na termometrach nawet do 38 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadal wydaje ostrzeżenia najwyższego 3 stopnia przed upałami, a lekarze apelują, żeby takiej pogody nie lekceważyć. Doktor Aleksandra Szymańska, zastępca ordynatora oddziału chorób wewnętrznych w Szpitalu Miejskim w Gliwicach, przypomina, aby pić od 2 do 3 litrów wody, unikać alkoholu, ale też jeść mimo ewentualnego braku apetytu.
2: Należy jednak dostarczać sobie kalorie. Można sobie radzić w ten sposób, żeby na przykład jeść zupy, przy okazji właśnie móc nawodnić organizm. Można dietę wzbogacić w owoce i warzywa, zwłaszcza te, które zawierają duże ilości wody, czyli z owoców na przykład melon lub arbuz, a z warzyw ogórki.
0: Osobami najbardziej narażonymi na przegrzanie są seniorzy i małe dzieci. Jeden z pasów startowych na warszawskim lotnisku imienia Fryderyka Chopina został zamknięty. Powodem są pęknięcia, które się na nim pojawiły, mówi rzecznik Polskich Portów Lotniczych Piotr Rudzki.
3: W czasie rutynowej kontroli służby operacyjne lotniska Chopina odkryły drobne spękania na jednej z dróg startowych. W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo operacji lotniczych, musiały być wstrzymane operacje. Na tej drodze startowej cały czas funkcjonuje druga droga startowa. Według najnowszych informacji, które uzyskałem, naprawa tej zamkniętej drogi startowej będzie miała miejsce dziś w nocy.
0: Piotr Rudzki poinformował, że możliwe są niewielkie opóźnienia lotów. Dodał jednak, że znajdujemy się w szczycie sezonu i opóźnienia mogą wynikać z wielu czynników.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Koniec opłat za wspólne miejsca dla dzieci i ich opiekunów w samolotach. Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej wypracowali tymczasowe porozumienie w sprawie rewizji przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych. Do tej pory, zwłaszcza w tanich liniach lotniczych, konieczne było wykupienie miejsc obok siebie. Zarówno Unia Europejska, jak i krajowe organy regulacyjne zarzucały tanim liniom lotniczym, że celowo rozdzielają rodziny, aby zarabiać na płatnym wyborze miejsc. Parlament Europejski planuje głosowanie nad porozumieniem podczas lipcowej sesji plenarnej. Tymczasem jeden z przewoźników już zmienił swoje wewnętrzne regulacje. Ryanair w ten weekend wprowadził bezpłatną możliwość siedzenia rodziny obok siebie. Jednak podróżni o przydzielonych miejscach dowiedzą się dopiero po odprawie i prawdopodobnie będą kierowani do tylnych.

0: urzędów. Jak przypomina Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport, podróżujące z małymi dziećmi od dawna mogą liczyć na inne udogodnienia.
1: Linie lotnicze oferują pewne udogodnienia dla rodzin podróżujących z dziećmi. Między innymi jest to pewna priorytetyzacja w kolejkach do stanowisk odprawy biletowo-bagażowej czy też do kontroli bezpieczeństwa. Także linie lotnicze oferują w cenie biletu możliwość przewozu na przykład wózka.
0: W przypadku małych dzieci na pokład możemy także zebrać mleko lub inne płynne posiłki bez limitu 100 ml. A na koniec jeszcze rzut okiem na boisko w Gliwicach, gdzie polscy siatkarze mierzą się z Argentyną w Lidze Narodów. Pierwszy set tego meczu przejdzie do historii światowej siatkówki. Walka była bowiem zacięta i po nieco ponad godzinie zakończyła się wynikiem aż 50 do 48 dla Argentyny. W drugim secie wygrali jednak Polacy 26 do 24. Teraz trwa końcówka trzeciego seta, a w nim wynik na razie 24 do 19 dla Polaków. Polacy w tej chwili serwują, no i trwa, miejmy nadzieję, ta ostatnia akcja i tak, 25 punkt dla Polski, drugi set dla Polaków. Trzymamy kciuki za dalszą walkę. Najbliższa doba przyniesie nam afrykańskie upały i gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Noc będzie bezchmurna i niezwykle ciepła z temperaturą minimalną od 20 do 23 stopni. W poniedziałek od rana zachmurzenie będzie małe, a termometry w ciągu dnia ponownie pokażą ekstremalne 38 stopni. Dopiero po południu i wieczorem, głównie na południu regionu, aura się popsuje, wzrośnie zachmurzenie, spadnie przelotny deszcz, a miejscami pojawią się burze z gradem, podczas których porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km na godzinę.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 czerwca, minęła 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Kobieta zmarła na terenie zamkniętego kąpieliska w Chełmie, przyczyną mógł być upał. Motocyklista przewrócił się na rondzie w Poznaniu tuż przed kolumną szefa MONU. Iran odwołał udział w rozmowach technicznych z powodu ostatnich amerykańskich ataków. Upał prawdopodobną przyczyną śmierci kobiety na terenie zamkniętego kąpieliska w Chełmie, poinformował o tym prezydent miasta Jakub Banaszek. Jeśli się to potwierdzi, będzie to pierwsza ofiara rekordowej fali gorąca w Polsce. Dziś padł nowy rekord ciepła. W Słubicach było aż 40,5 stopnia Celsjusza, a w Toruniu 40,3 stopnia. Ochłodzenie nadejdzie dopiero pod koniec tygodnia. Jutro fala upałów przesunie się nad centrum i wschód kraju. Z kolei na zachodzie temperatura nieco spadnie i pojawią się burze z intensywnymi opadami deszczu, zapowiada rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasak.
3: Od zachodu już będzie nieco chłodniej. Tam pojawią się i burze, intensywne opady, porwisty wiatr, grad, niewykluczone superkomórki burzowe, które będą przemieszczać się także do centrum kraju.
2: Punktowo burze mogą mieć gwałtowny przebieg. Incydent w pobliżu kolumny samochodów ministra obrony w Poznaniu. Motocyklista przewrócił się na rondzie tuż przed autami. Do zdarzenia doszło wieczorem, gdy limuzyny wracały z uroczystości 70. rocznicy poznańskiego Czerwca 56. Pojazdy zatrzymały się, a wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wysiadł z samochodu, by sprawdzić, czy mężczyzna nie potrzebuje pomocy. Informację potwierdził rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej, który powiedział, że między autami a jednośladem nie doszło do kontaktu, a motocyklista przewrócił się sam. Mężczyźnie nie stało się nic poważnego. Iran nie wziął udziału w dzisiejszych rozmowach technicznych z powodu ostatnich ataków USA na kraj i niedotrzymania warunków porozumienia przez Amerykanów. Informację przekazała państwowa telewizja Iranu. Stany Zjednoczone zaatakowały dziś kolejne cele w tym kraju. Irański minister spraw zagranicznych zapowiedział, że Iran będzie przez następnych 30 dni sprawował wyłączną kontrolę nad cieśniną Ormus. Po kilkunastu godzinach strażacy dogasili pożar w Mszczonowie na Mazowszu. Od 5 nad ranem palił się zakład gospodarki odpadami. Ponad 120 strażaków brało udział w akcji, informuje Jarosław Belina ze Straży Pożarnej w Żyrardowie.
4: Trzeba było co chwila wymieniać ratowników pracujących przy pożarze, a ze względu na skrajny upał i ryzyko przegrzania się. Zakończone działania, wszystkie zastępy wróciły do bazy. Teraz już na miejscu będzie pracował policja i wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
2: Nikt nie został poszkodowany. Pożar strawił około 400 metrów kwadratowych powierzchni zakładu, połowę budynku. Na razie nie są znane przyczyny, to wyjaśni śledztwo. 200 filmów będzie można obejrzeć podczas lubuskiego lata filmowego w Łagowie. To już 55. odsłona imprezy. Najlepsze obrazy zostaną nagrodzone złotymi, srebrnymi i brązowymi gronami.
5: 3 konkursy w tym roku tradycyjnie. Konkurs główny filmów fabularnych, konkurs krótkich filmów fabularnych i konkurs filmów dokumentalnych. I codziennie zapraszamy wszystkich o godzinie 13 do zamku. Tam będą prowadzone wywiady z 2 twórcami dziennie. Duża sala Leśnik. Tam głównie odbywają się filmy konkursu głównego i konkurs dokumentów. Mała sala Leśnik. Tam znajdziemy krótkie formy, jeśli chodzi o prezentację. Amfiteatr codziennie o 22:00. Będziemy mogli tam zobaczyć panoramy kina polskiego.
2: Zapraszała organizatorka festiwalu Weronika Nowak. Lubuskie lato filmowe potrwa do soboty. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Noc bezchmurna na południowym wschodzie. W innych regionach może się chmurzyć i miejscami popada deszcz. Niewykluczone też burze, lokalnie z gradem. Noc również ciepła, będzie od 19 do 23 stopni. Chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Karpat około 17.
7: Autopromocja.

0: jest 22. Po ponad 100 latach padł rekord wysokości temperatury w Polsce. Jutro kolejny dzień z ekstremalną pogodą. Lekarze apelują o odpowiednie nawadnianie się. Jeden z pasów startowych na warszawskim lotnisku imienia Fryderyka Chopina został zamknięty. W informacjach zajrzymy także do Gliwicy, gdzie polscy siatkarze mierzą się z Argentyną w Lidze Narodów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Jest nowy rekord temperatury w Polsce. Po ponad 100 latach w Toruniu odnotowano w niedzielę 40,3 stopnia. W Słubicach jeszcze więcej, 40,5 stopnia. To więcej od rekordowego pomiaru z 1921 roku w Pruszkowie w obecnym województwie opolskim, który wyniósł wtedy 40,2 stopnia. A przed nami kolejny dzień z bardzo wysoką temperaturą. W województwie śląskim mamy zobaczyć na termometrach nawet do 38 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadal wydaje ostrzeżenia najwyższego 3 stopnia przed upałami, a lekarze apelują, żeby takiej pogody nie lekceważyć. Doktor Aleksandra Szymańska, zastępca ordynatora oddziału chorób wewnętrznych w Szpitalu Miejskim w Gliwicach, przypomina, aby pić od 2-3 litrów wody, unikać alkoholu, ale też jeść mimo ewentualnego braku apetytu.
2: Należy jednak dostarczać sobie kalorie. Można sobie radzić w ten sposób, żeby na przykład jeść zupy, przy okazji właśnie móc nawodnić organizm. Można dietę wzbogacić w owoce i warzywa, zwłaszcza te, które zawierają duże ilości wody, czyli z owoców na przykład melon lub arbuz, a z warzyw ogórki.
0: Osobami najbardziej narażonymi na przegrzanie są seniorzy i małe dzieci. Jeden z pasów startowych na warszawskim lotnisku imienia Fryderyka Chopina został zamknięty. Powodem są pęknięcia, które się na nim pojawiły, mówi rzecznik Polskich Portów Lotniczych Piotr Rudzki.
3: W czasie rutynowej kontroli służby operacyjne lotniska Chopina odkryły drobne spękania na jednej z dróg startowych. W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo operacji lotniczych, musiały być wstrzymane operacje. Na tej drodze startowej cały czas funkcjonuje druga droga startowa. Według najnowszych informacji, które uzyskałem, naprawa tej zamkniętej drogi startowej będzie miała miejsce dziś w nocy.
0: Piotr Rudzki poinformował, że możliwe są niewielkie opóźnienia lotów. Dodał jednak, że znajdujemy się w szczycie sezonu i opóźnienia mogą wynikać z wielu czynników.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Koniec opłat za wspólne miejsca dla dzieci i ich opiekunów w samolotach. Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej wypracowali tymczasowe porozumienie w sprawie rewizji przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych. Do tej pory, zwłaszcza w tanich liniach lotniczych, konieczne było wykupienie miejsc obok siebie. Zarówno Unia Europejska, jak i krajowe organy regulacyjne zarzucały tanim liniom lotniczym, że celowo rozdzielają rodziny, aby zarabiać na płatnym wyborze miejsc. Parlament Europejski planuje głosowanie nad porozumieniem podczas lipcowej sesji plenarnej. Tymczasem jeden z przewoźników już zmienił swoje wewnętrzne regulacje. Ryanair w ten weekend wprowadził bezpłatną możliwość siedzenia rodziny obok siebie, jednak podróżni o przydzielonych miejscach dowiedzą się

0: Dopiero po odprawie i prawdopodobnie będą kierowani do tylnych rzędów. Jak przypomina Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport, podróżujące z małymi dziećmi od dawna mogą liczyć na inne udogodnienia.
1: Linie lotnicze oferują pewne udogodnienia dla rodzin podróżujących z dziećmi. Między innymi jest to pewna priorytetyzacja w kolejkach do stanowisk odprawy biletowo-bagażowej czy też do kontroli bezpieczeństwa. Także linie lotnicze oferują w cenie biletu możliwość przewozu na przykład wózka.
0: W przypadku małych dzieci na pokład możemy także zebrać mleko lub inne płynne posiłki bez limitu 100 ml. A na koniec jeszcze rzut okiem na boisko w Gliwicach, gdzie polscy siatkarze mierzą się z Argentyną w Lidze Narodów. Pierwszy set tego meczu przejdzie do historii światowej siatkówki. Walka była bowiem zacięta i po nieco ponad godzinie zakończyła się wynikiem aż 50 do 48 dla Argentyny. W drugim secie wygrali jednak Polacy 26 do 24. Teraz trwa końcówka trzeciego seta, a w nim wynik na razie 24 do 19 dla Polaków. Polacy w tej chwili serwują. No i trwa, miejmy nadzieję, ta ostatnia akcja. I tak, 25 punkt dla Polski, drugi set dla Polaków. Trzymamy kciuki za dalszą walkę. Najbliższa doba przyniesie nam afrykańskie upały i gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Noc będzie bezchmurna i niezwykle ciepła z temperaturą minimalną od 20 do 23 stopni. W poniedziałek od rana zachmurzenie będzie małe, a termometry w ciągu dnia ponownie pokażą ekstremalne 38 stopni. Dopiero po południu i wieczorem, głównie na południu regionu, aura się popsuje, wzrośnie zachmurzenie, spadnie przelotny deszcz, a miejscami pojawią się burze z gradem, podczas których porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km na godzinę.
2: Dobry wieczór, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Przez Europę przetacza się rekordowa fala upałów. Historyczne rekordy najwyższej temperatury padły w Polsce, Czechach i w Niemczech. W polskich Słubicach odnotowano 40,5 stopnia. Na ochłodzenie trzeba jeszcze poczekać, zapowiada rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
3: Od zachodu już będzie nieco chłodniej. Tam pojawią się i burze, intensywne opady porwisty, wiatr, grad, niewykluczone superkomórki burzowe, które będą przemieszczać się także do centrum kraju. Natomiast każdym dniem te temperatury na zachodzie będą niższe. Już pod koniec przyszłego tygodnia temperatury będą znacząco spadać.
2: Podczas upałów należy pamiętać o ostrożności za kółkiem. Podróż w ponad 30-stopniowym upale to prawdziwe wyzwanie zarówno dla kierowcy i pasażera. Trzeba sprawdzić stan klimatyzacji i ułatwić sobie podróż w wysokiej temperaturze, radzi sierżant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
4: Warto zabrać ze sobą zapas wody dla wszystkich pasażerów, szczególnie jeśli podróżujemy z dziećmi. Do tego coś lekkiego do jedzenia na wypadek dłuższego postoju w korku. Przydatna jest też osłona przeciwsłoneczna na szybę, taka, która ogranicza nagrzewanie wnętrza auta podczas postoju.
2: Na polskich drogach kierowcy powinni spodziewać się licznych policyjnych kontroli. Mundurowi zwracają uwagę na prędkość, stan techniczny pojazdu oraz m.in. sposób przewożenia dzieci podczas wakacyjnych podróży. Rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce weszły w kolejny etap, przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Największe szanse na przyjęcie dodatkowych amerykańskich żołnierzy mają Poznań lub Wrocław.
5: W ciągu pół roku Amerykanie zakończą analizy dotyczące rozmieszczenia wojsk w Europie. Pod koniec maja prezydent USA Donald Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5 000 żołnierzy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że polski rząd pracuje nad wskazaniem i przygotowaniem lokalizacji dla amerykańskiej bazy oraz kwestiami finansowymi.
6: Duża część kosztów tej operacji oczywiście będzie po stronie polskiej i to jest dzisiaj dla nas najważniejsze zadanie.
5: Minister Obrony Narodowej dodaje, że Poznań i Wrocław są wysoko oceniane przez Amerykanów.
6: W Poznaniu jest wysunięte dowództwo 5. Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych. Na Dolnym Śląsku, w Świętoszowie, oddaliśmy kolejną inwestycję polsko-amerykańską, bazę przeładunkową transportu kolejowego.
5: Utrzymanie jednego amerykańskiego żołnierza w Polsce kosztuje nasz budżet $15 000 rocznie. Michał Makowski, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
2: Były to protesty w obronie godności i wolności Polski, podkreślił prezydent podczas obchodów 70. rocznicy poznańskiego czerwca 56. Chylę czoła przed wami, bohaterowie, mówił w Poznaniu Karol Nawrocki.
8: Po 11 latach od kolejnej okupacji Rzeczpospolitej Polskiej z Poznania przyszedł, drodzy Państwo, jasny sygnał, że dumny naród polski nosi w sobie przywiązanie do godności, wolności i suwerenności.
2: 70 lat temu robotnicy w Poznaniu wystąpili przeciwko komunistycznej władzy. W ulicznych walkach zginęło prawie 60 osób, a ponad 650 zostało rannych. Żandarmeria Wojskowa zapewnia tymczasem, że ani szefowi MON, ani motocykliście nic się nie stało po incydencie w Poznaniu. Motocyklista przewrócił się na rondzie tuż przed kolumną wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zaistniała sytuacja nie spowodowała żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia motocyklisty, jak i osób poruszających się w kolumnie, podkreślono w komunikacie. Do zdarzenia doszło wieczorem, gdy limuzyny wracały z uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca 56. W trakcie wjazdu kolumny na skrzyżowanie kierowca jednośladu stracił panowanie nad maszyną i wywrócił się na jezdnię. W Augustowie w województwie podlaskim rozpoczął się sezon kąpielowy. Nad bezpieczeństwem wypoczywających będą czuwać ratownicy codziennie przez 8 godzin aż do końca wakacji.
9: W całym województwie podlaskim będzie działać 20 kąpielisk, aż 5 z nich w Augustowie.
10: Mamy na ten sezon zaplanowane kąpielisko na plaży miejskiej przy Moloradiowej Trójki.
9: Zastępca burmistrza Augustowa Filip Chodkiewicz.
10: Pustiwie, na plaży Bielnik, na plaży Budowlani. To są wszystko kąpieliska na Jeziorze Neckko, no i to piąte na Jeziorze Białym, plaża Dąbek.
9: Na 3 z 5 plaży wiosną prowadzone były prace. Na Dąbku powstały nowe pomosty, ale jak dodaje zastępca burmistrza Augustowa, nowy blask odzyskała również plaża Budowlani.
10: Pozyskaliśmy finansowanie na to, aby zrealizować taki projekt, który pozwala nam tam uzbroić plażę w dostęp do kanalizacji, do prądu, do wody. Na Bielniku miasto przekonało służby odpowiedzialne za ochronę przyrody do tego, żeby móc wyciąć trzcinowisko.
9: Zabezpieczenie 5 kąpielisk wymaga pracy aż 21 ratowników w ciągu jednego dnia. Woda na wszystkich kąpieliskach została przebadana i jest zdatna do kąpieli. Marta Sołtys, Polskie Radio Białystok.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
2: Sporo chmur, przelotne opady deszczu i burze w nocy w większości regionów. Pogodnie tylko na południowym wschodzie, a na termometrach od 20 do 25 stopni. W ciągu dnia deszcz i burze w zachodniej Polsce. Na przeważającym obszarze kraju od 35 do 39 stopni. Chłodniej tylko 22 stopnie i tylko na wybrzeżu.
7: Jedynka. Polskie Radio.
2: 9 minut po północy, dziś poniedziałek, 29 czerwca i 180 dzień roku. Wschód słońca o 4.16, zachód minutę po 21.00. Czas na kartkę z kalendarza. 86 lat temu NKWD rozpoczęło trzecią masową deportację polskich obywateli w głąb Związku Sowieckiego. Objęła ona około

0: Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy.
1: Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie:
0: mam chłopaka, co chodzi.